Bidadari, czyli anioły. Wspólne przedsięwzięcie dwóch klarnecistów, Michała Górczyńskiego i Pawła Szamburskiego oraz warszawskiej grupy gamelanowej i indonezyjskiego poety Sahnila Arifa

Farobion Sacha. Przez ostatnie kilkadziesiąt minut w Fantazji Polskiej gościliśmy na indonezyjskiej wyspie Jawie i przysłuchiwaliśmy się temu osobliwemu dialogowi klarnetów i jawajskiej muzyki dworskiej, czyli orkiestrze gamelanowej. No a teraz przeniesiemy się do jeszcze innego muzycznego uniwersum, które tym razem zabiera nas też do świata filmu. Album Komonosu Jo duetu Beryllium jest muzyczną podróżą do świata Akiry Kurosawy, a konkretnie jego filmu Tron we krwi, niezwykłej adaptacji szekspirowskiego Macbetha, której akcja rozgrywa się w feudalnej Japonii. Nie jest to jednak próba stworzenia alternatywnej ścieżki dźwiękowej, lecz raczej przełożenia filmowej atmosfery na język współczesnej muzyki eksperymentalnej. Mgła, niepokój, poczucie nieuchronności losu. Wszystko to odnajdziemy w tej gęstej tkance dźwiękowej, utkanej z elektroniki, nagrań terenowych i brzmień instrumentów akustycznych. Beryllium tworzą Michał Górczyński i Andrzej Izdebski, a towarzyszy im Paweł Szulik, grający na japońskim flecie shakuhachi. Posłuchajmy.

O, wspólny projekt duetu Beryllium i grającego na flecie shakuhachi Pawła Szulika. Jednocześnie muzyka, która swoją atmosferą przenosi nas do świata filmu Tron we krwi Akiry Kurosawy. Zderzenie brzmienia klarnetu kontrabasowego z japońską tradycją, no i całość, która rozwija się powoli, niemal hipnotycznie, przywołując zarówno surowość teatru no, jak i majestatyczny niepokój kina Kurosawy. No a przed nami teraz muzyka Aleksandry Słysz, jednej chyba z najbardziej rozchwytywanych współczesnych polskich kompozytorek. W jej muzyce dźwięk staje się niemal fizycznie odczuwalną materią. Tytułowe tonarium jest instrumentem skonstruowanym z dwóch syntezatorów, Serge i Bugbrand, połączonych za pomocą specjalnego miksera zbudowanego przez Piotra Ceglarka i Jana Dybałę. Kompozytorka wykorzystuje ten zestaw do tworzenia długich, powoli przeobrażających się struktur dźwiękowych. Interesują ją przede wszystkim drgania, mikrotonalne przesunięcia i napięcia powstające między częstotliwościami. Muzyka zdaje się trwać w bezruchu, choć pod jej powierzchnią nieustannie coś się zmienia. Posłuchajmy. Tonarium Aleksandry Słysz.

Muzyka syntezatorowa Aleksandry Słysz, czyli Tonarium. Tak ta kompozycja zabrzmiała w fantazji polskiej, a słuchaliśmy nagrania zarejestrowanego w grudniu podczas rezydencji Aleksandry Słysz w katowickim Laboratorium Nowych Mediów. Przed nami muzyka kolejnego twórcy młodego pokolenia, czyli Jędrzeja Siwka. Posłuchamy jego rekwiem, czyli osobliwej medytacji nad przemijaniem, ale także nad pamięcią zapisaną w samym dźwięku. Punktem wyjścia były dla kompozytora dawne nagrania wielkich dzieł muzyki żałobnej, m.in. rekwiem Verdiego pod batutą Artura Toscaniniego czy rekwiem Ligetiego. Słuchając ich po latach, Jędrzej Siwek odkrywał, że przemija nie tylko muzyka, ale również jej materialny nośnik. Szumy kaset magnetofonowych, trzaski winylowych płyt, niedoskonałości dawnego sprzętu stają się świadectwem upływającego czasu. W 9 krótkich kompozycjach artysta powraca też do własnych doświadczeń słuchacza, dla którego techniczna jakość nagrania była niegdyś mniej istotna niż emocje. To rekwiem nie tylko dla zmarłych, ale też dla dźwięków, które powoli znikają z naszej pamięci. Posłuchajmy.

Rekwiem. Kompozycja Jędrzeja Siwka, która stara się zwrócić uwagę na przemijanie dźwięków, przemijanie także nośników. Stąd szumy taśm, trzaski, najróżniejsze, można powiedzieć, brudy związane z tymi dawnymi nośnikami. Tak ta kompozycja zabrzmiała w sobotnim wydaniu Fantazji Polskiej w Dwójce. A my przechodzimy teraz do nagrań Olgierda Dokalskiego, trębacza, improwizatora, kompozytora, znanego m.in. z zespołu Kirk. Tym razem sięgamy po jego twórczość solową, preludia do Uniwersum.

Preludia do Uniwersum. Cykl Olgierda Dokalskiego zabrzmiał właśnie w Dwójce Fantazji Polskiej. Muzyka, która jakby zaprasza nas do uważnego słuchania, do odkrywania znaczeń ukrytych w drobnych gestach, zmianach barwy i przestrzeni między dźwiękami. Muzyka najnowsza. To już za nami w Fantazji Polskiej. Teraz przenosimy się do muzycznej przeszłości. A to za sprawą Feliksa Janiewicza, jednej z najciekawszych, choć nieco zapomnianych postaci polskiej muzyki przełomu XVIII i XIX wieku. Skrzypek wirtuos, który odnosił sukcesy w Paryżu i Londynie, a później współtworzył życie muzyczne Wielkiej Brytanii. Jego czwarty koncert skrzypcowy A-dur powstał około 1797 roku. Znakomicie łączy klasyczną elegancję z efektowną wirtuozerią. Janiewicz potrafi pisać melodie pełne wdzięku, ale nie szczędzi soliście technicznych wyzwań. Słychać tu wpływy francuskiej szkoły skrzypcowej, zwłaszcza Giovanniego Battisty Viottiego, a także zapowiedź XIX-wiecznego stylu Brillant. Posłuchamy nagrania Bartłomieja Nizioła z Wrocławską Orkiestrą Barokową pod dyrekcją Andrzeja Kosendiaka. Oto czwarty koncert skrzypcowy Feliksa Janiewicza.

Wysłuchaliśmy nowego nagrania czwartego koncertu skrzypcowego A-dur Feliksa Janiewicza. W partii solowej Bartłomiej Nizioł, któremu towarzyszyła Wrocławska Orkiestra Barokowa pod dyrekcją Andrzeja Kosendiaka. Liryka wokalna przed nami w dwójce. Śpiewniki domowe Stanisława Moniuszki to jeden z najważniejszych rozdziałów w historii polskiej pieśni. Kompozytor tworzył je z myślą o muzyce wykonywanej nie tylko na estradzie koncertowej, lecz także w domowym zaciszu, przy fortepianie. Posłuchamy fragmentu tego zbioru, a zaśpiewa Jadwiga Rappe. Przy fortepianie towarzyszy jej Maja Nosowska.

Jadwiga Rappe i Maja Nosowska wykonały wybrane pieśni ze śpiewników domowych Stanisława Moniuszki. A jak wyglądały polskie pieśni kilkaset lat przed Moniuszką? O tym przekonamy się, słuchając wybranych kompozycji Cypriana Bazylika. Nazywany również Cyprianem z Sieradza, był jedną z ciekawszych postaci polskiego renesansu. Nie tylko był kompozytorem, lecz także poetą, tłumaczem i drukarzem związanym z ruchem reformacyjnym i dworem Zygmunta Augusta. Do naszych czasów zachowało się zaledwie 15 pieśni Cypriana Bazylika, przede wszystkim religijnych, w których kunszt renesansowej polifonii zderza się z naturalnym rytmem polszczyzny. To muzyka pełna skupienia, ale też niezwykłej melodycznej prostoty. Wszystkie zachowane utwory Bazylika znalazły się na nagranym w 2012 roku albumie. Wykonawcami są tutaj chór Cantilena pod dyrekcją siostry Aliny Kulik, kwartet wokalny Subtilior Ensemble oraz zespół instrumentów dawnych Ars Nova pod dyrekcją Jacka Urbaniaka. Słuchamy wybranych pieśni Cypriana Bazylika.

mało znana część naszego muzycznego dziedzictwa, czyli renesansowe pieśni Cypriana Bazylika. Zabrzmiały one w dwójce w wykonaniu chóru Cantilena, kwartetu wokalnego Subtilior Ensemble oraz muzyków grupy Ars Nova pod dyrekcją Jacka Urbaniaka. I na koniec naszego spotkania w Fantazji Polskiej jedno z największych arcydzieł Karola Szymanowskiego, czyli Harnasie, owoc wielkiej fascynacji twórcy kulturą Podhala. Karol Szymanowski nie chciał jednak po prostu przenosić góralskich melodii na estradę sal koncertowych, czy właściwie w tym przypadku na scenę baletową. Stworzył własny, niezwykle barwny język muzyczny, w którym surowość podhalańskiej tradycji zderza się z wyrafinowaną harmonią i olśniewającą orkiestracją. Balet opowiada historię góralskiego wesela, na które przybywa zbójnik Harnaś ze swoją drużyną i porywa pannę młodą. Za tą prostą fabułą kryje się muzyka pełna żywiołowej energii, gwałtownych kontrastów, ale też liryzmu. Posłuchajmy. Gra Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej, dyryguje Karol Stryja, a w partii tenoru Henryk Grychnik.

0: Tak kończy się balet Harnasie Karola Szymanowskiego. W Fantazji Polskiej w dwójce słuchaliśmy nagrania Orkiestry Filharmonii Śląskiej pod dyrekcją Karola Stryi, a partię tenoru wykonał Henryk Grychnik. Tak dobiega końca nasze dzisiejsze spotkanie. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Kłaniam się Krzysztof Dziuba i życzę udanej soboty, oczywiście z radiową dwójką.
1: Słowo na dzień.
2: Sobota jest tradycyjnie dniem poświęconym w Kościele Matce Bożej. Warto więc przyjrzeć się Najświętszej Maryi Pannie, tym bardziej, że odnosi się do niej czytany dzisiaj podczas mszy świętej fragment Ewangelii według świętego Łukasza. Maria to Nazaret, Betlejem, Kana Galilejska, Jerozolima. Podczas publicznej działalności Pana Jezusa matka przebywała zawsze gdzieś w pobliżu swojego Syna. Tyle, że trzymała się z boku, bez uzurpowania sobie przywilejów czy specjalnych względów. Mogła powtórzyć za świętym Janem Chrzcicielem: on ma wzrastać, a ja się umniejszać. A tytuł służebnica pańska, którego używa w stosunku do siebie, kiedy wyraża zgodę na to, by zostać matką Mesjasza, Zbawiciela, jest jak najbardziej adekwatny. Kiedy jedna z kobiet zafascynowanych Chrystusem, Jego nauczaniem i cudami wypowiada w euforii pochwały również na cześć Maryi: błogosławione łono, które Cię nosiło i piersi, które ssałeś, można przypuszczać, że szczęście rozpierało jej serce. Która matka nie jest dumna, gdy chwalą jej dziecko? Która nie odczuwa z tego powodu radości? Należy przyjąć bez chwili wahania, że Maryja nie uważa się mimo wszystko za lepszą od innych i przyjmuje ze spokojem słowa Chrystusa wypowiedziane w reakcji na zachwyty kobiety z tłumu. Owszem, ale również błogosławieni ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je. Maryja musiała być błogosławiona także w oczach Syna, gdyż jako pierwsza okazała posłuszeństwo Bogu, słuchała Słowa Bożego i je zachowywała. W pewnym momencie razem z krewnymi usiłuje ocalić Jezusa przed niebezpieczeństwem grożącym mu ze strony jerozolimskich notabli. Widzi, do czego zmierzają, obawia się o Niego, a przecież matka zrobi wszystko dla dobra swojego dziecka. Nie znajdziemy jednak w Ewangelii żadnego jej słowa, które stałoby w opozycji do nauczania Pana Jezusa. Okazywała posłuszeństwo Jego woli, widząc w niej wolę Boga. Przez to była dla Jezusa i bratem, i siostrą, i matką, a jednocześnie pokorną służebnicą pańską. Przez swoje cierpienia uczestniczyła w najświętszej ofierze złożonej przez Syna. Nie tylko mu współczuje, lecz sama cierpi, odczuwa ból, jak przepowiedział jej 30 lat wcześniej w świątyni jerozolimskiej starzec Symeon. Święty Bernard nazywa w związku z tym Matkę Bożą męczennicą przewyższającą ogromem bólu wszystkich innych męczenników. Tak oto Maryja stała

0: się bezcennym darem Boga dla Kościoła, darem wpisanym w historię zbawienia. To Pan Jezus oddał pod jej opiekę wszystkich, którzy w Niego wierzą, a ona stała się dla nas matką. Papież Benedykt XVI zachęca nas, abyśmy szukali jej oblicza, tego matczynnego uśmiechu, który jest uśmiechem samego Boga, i nieśli go innym. Każdy z nas ma w Kościele swoje miejsce, bliżej lub dalej ołtarza. Spoglądając podczas Eucharystii na zgromadzonych w świątyni księży, siostry zakonne i świeckich, wyobrażam sobie, że te miejsca zajmowane fizycznie w ławkach, na stojąco, na kolanach, przekładają się na konkretne role oraz zadania we wspólnocie. Przysługują nam wszakże prawa zgodne z własnym stanem, spoczywają na nas różne obowiązki. Nie wszyscy są wprawdzie ich świadomi i po zakończeniu liturgii niewiele się dzieje. Pomimo tego w oczach Bożych i Kościoła pozostajemy sobie równi. Bóg kocha każdego tak samo mocno. Najważniejsze jednak, abyśmy jak Maryja słuchali Słowa Bożego i wprowadzali je w czyn.
1: Mówił biskup Krzysztof Nitkiewicz. Reklama.
2: Cepelia. Czym była? Jak działała? Skąd wzięła się jej popularność? Zajrzyj za kulisy instytucji, która przez dekady łączyła sztukę ludową z codziennym życiem. Poznaj historię, przedsiębiorstwa i artystów. Zobacz na żywo kultowe przedmioty z minionej epoki, które upiększały polskie domy. Obywatelka Cepelia. Nowa wystawa w Muzeum Narodowym w Krakowie. Więcej na www.mnk.pl. Poleca Polskie Radio.
3: Wraz z nastaniem jesieni powraca legendarny festiwal Jazz Jamboree 2026. Adam Bałdych z Europejskim Kwartetem, Marcin Masecki i jego Beethoven, Maciej Obara-Nonet, Marcin Wasilewski Trio i gość specjalny oraz wielu innych znakomitych polskich jazzmenów. 3 dni od piątku 23 października w warszawskiej Stodole. Więcej na adamjakjazz.pl. Poleca program Drugi Polskiego Radia.
4: Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, N. Applebaum, Iwan Krastev, Andrzej Poczobut, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Michał Rusinek, Agnieszka Holland i inni. Igrzyska Wolności. Od 23 do 25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na igrzyskawolności.pl. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio.
2: Od 8 do 25 października Poznań ponownie wypełni się dźwiękiem skrzypiec. Przed nami 17. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego i przesłuchania 50 młodych skrzypków z całego świata. Zapraszamy do Auli Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz do śledzenia transmisji na kanałach Towarzystwa Wieniawskiego i na antenie radiowej Dwójki. Szczegóły na konkurswieniawski.pl. Patron medialny Polskie Radio. Konkurs jest współorganizowany z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Poznania. Reklama.

0: Program drugi Polskiego Radia, jest 7. A Dwójki słuchają Państwo w sobotę 10 października, to 283 dzień roku. Słońce wzeszło 11 minut temu, a zajdzie 5 minut przed 18. Imieniny obchodzą Paulina, Daniel, Franciszek, Przemysław, Maria i Leon. Składamy solenizantkom i solenizantom najserdeczniejsze życzenia. A dziś za konsoletą Anna Regulska, nad całością porannej audycji czuwa Patrycja Cisz, przy mikrofonie Piotr Kędziorek. Witamy w sobotnim poranku Dwójki, który rozpoczniemy od wiadomości kulturalnych, które dziś przedstawi Katarzyna Sowińska.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie. Poznański Teatr Biuro Podróży zaprasza w ten weekend na spacer performatywny. Pokaz nosi tytuł Pamiętać, zapomnieć. To wędrówka przez obrazy ludzkiego losu, inspirowana fragmentami tekstów noblistki, wyjaśnia Marta Strzałko.
2: Pamiętać czy zapomnieć?

0: Słowa Swietłany Aleksijewicz zainspirowały nas do stworzenia tego spektaklu. To sekwencja obrazów, one wszystkie dotyczą wojny, są o wojnie, są o ludzkim losie w kontekście traumatycznych wydarzeń i opresji. Próbujemy zadać sobie to samo pytanie, które zadała sobie Swietłana Aleksijewicz, zobaczyć, co z tego wynika, co jest lepsze dla ludzi i co pomaga przeżyć.
1: Publiczność przemierzy poznańską Cytadelę, dodaje aktorka.
0: Widzowie są prowadzeni w małych grupach ścieżkami Cytadeli od obrazu do obrazu. Te obrazy dzieją się jakby symultanicznie, w takich symultanicznych rzeczywistościach. Widzowie sobie idą i są świadkami tego, co się dzieje.
1: Pokaz odbędzie się trzykrotnie, premierowe wykonanie już jutro o 18:30. Wstęp jest bezpłatny, ale trzeba zarezerwować wejściówki. W Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku zaprezentowane zostaną unikatowe pamiątki po Jerzym Giedroyciu i Józefie Czapskim, twórcach paryskiej kultury. Na wystawie znajdą się m.in. obrazy Czapskiego, maszyna do pisania, notatnik, a także pierwszy numer kultury z 1946 roku oraz korespondencja Jerzego Giedroycia. Nie zabraknie także pamiątek związanych ze służbą obu twórców w armii Andersa. Wydarzeniu towarzyszyć będą wykład i seminaria naukowe, prezentacja zbiorów Giedroyć, Czapski, życie z kulturą. Rozpocznie się dziś o 10:00. Wstęp jest bezpłatny. Znana w całym kraju instalacja artystyczna Niebo Kielc zniszczona. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja, która może skorzystać z nagrań monitoringu. Jak poinformowała Olga Grabiwoda, dyrektorka Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach, instalacja była ubezpieczona. Po otrzymaniu odszkodowania miasto chce przystąpić do jej naprawy.
2: Na ten moment nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jaki jest zakres tych uszkodzeń. Całość tej instalacji jest praktycznie wtopiona w powierzchnię placu, więc nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jaki jest zakres tych uszkodzeń. Więc też nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jaka będzie decyzja ubezpieczyciela.
1: Rolą sztuki jest wzbudzanie emocji i dyskusji, ale nie kosztem dewastacji, dodaje szefowa BWA.
2: Na pewno nie w sposób aktów wandalizmu, więc ja mam nadzieję, że jednak było to działanie nieumyślne, bo to jest najgorsza opcja, że byłaby wersja eskalacji tych emocji w takiej postaci.
1: Autorem instalacji jest Marek Cecuła. Lustro na placu przed Kielecką Bazyliką odsłonięto rok temu. Projekt budził kontrowersje głównie ze względu na koszty. Całkowita wartość inwestycji przekroczyła 80 000 zł, a dofinansowano ją ze środków resortu kultury. Hollywood nakręci film na podstawie polskiego cyberpunka 2077. Wytwórnia Paramount Pictures przygotowuje ekranizację jednej z największych, najbardziej znanych polskich gier komputerowych.
3: Gra Cyberpunk sprzedała się na całym świecie w ponad 40 milionach egzemplarzy, a jej dodatek, Widmo Wolności, kupiono 15 milionów razy. Teraz futurystyczny świat Nightlife trafi na wielki ekran. Za produkcję odpowiadać będzie m.in. Lorenzo Di Bonaventura, znany z filmowej serii Transformers. Współprezes CD Projektu Michał Nowakowski podkreśla, że Paramount podziela ambicje polskiego studia dotyczące rozwoju marki. Cyberpunk doczekał się już popularnego serialu animowanego na Netflixie. W samej grze wystąpili hollywoodzcy aktorzy Keanu Reeves i Idris Elba. Jan Olencki, Polskie Radio.
1: Na razie nie ujawniono obsady ani daty premiery filmu. Hollywoodzka ekranizacja będzie kolejnym krokiem w rozwoju polskiej marki, która zdobyła miliony fanów na całym świecie. To były wiadomości kulturalne. Na kolejne zapraszam o 9:00.
4: Pogoda.
5: Dziś w Polsce będzie zachmurzenie duże, w północno-zachodniej połowie kraju z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu, na wybrzeżu miejscami suma opadów do 15 mm. Temperatura maksymalna na ogół od 12 do 16 stopni Celsjusza, lokalnie w rejonach podgórskich oraz na Suwalszczyźnie 11 stopni. a najcieplej będzie na południowym wschodzie do 20 stopni Celsjusza. Wiatr ma być słaby i umiarkowany, miejscami porwisty, nad morzem umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. Południowo-zachodni i zachodni, wysoko w Karpatach porywy

0: wiatru do 60 km na godzinę, a w Sudetach do 70 km na godzinę.
1: Reklama.
2: Akademickie Centrum Kultury i Sztuki Odnowa w Toruniu zaprasza od 14 do 17 października na 26. Jazz Odnowa Festival. Wystąpią artyści z 9 krajów i 3 kontynentów. Krzesimir Dębski i String Connection.

0: Szymon Majewski, Michał Rusinek, Agnieszka Holland i inni. Igrzyska Wolności. Od 23 do 25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na igrzyskawolności.pl. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio.
1: Wyostrz słuch na operę o kosmicznym radioromansie. Kontakt, Sonoromanca, to opera Alka Nowaka i literacki debiut Pawła Sołtysa w świecie muzyki poważnej. Współczesna opowieść o tęsknocie, pragnieniu rozmowy i potrzebie bliskości w wykonaniu Joanny Freszel, Karola Kozłowskiego oraz orkiestry AUXO pod dyrekcją Marka Mosia. Premierowa płyta Anaklasis już dostępna, poleca Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Więcej na www.anaklasis.pl. Patronem medialnym jest program Drugi Polskiego Radia.
2: Reklama.
3: Jest 8 minut po godzinie 7. Za chwilę opowiem Państwu, co przygotowaliśmy na to dzisiejsze poranne spotkanie. A teraz zacznijmy muzyką Jana Sebastiana Bacha.

Víkingur Ólafsson w wariacjach goldbergowskich Jana Sebastiana Bacha. Jest 12 minut po siódmej. W ostatnią środę w ramach festiwalu Unsound, który, przypomnijmy, rozpoczął się koncertami w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego, naszym radiowym studiu, w Kielcach reaktywowała się przynajmniej na chwilę Radical Polish Orchestra, czyli no właśnie Radical Polish Ensemble, ale w poszerzonym składzie. To przypomnienie projektu, który został również w naszym koncertowym studiu zrealizowany w czasach pandemii. Radical Polish Ensemble i zaproszeni goście wielu, wielu wspaniałych instrumentalistów, także wokalistki, a to wszystko wiąże się z ukazaniem się albumu Sielanka, będącego zapisem tamtego radiowego, pandemicznego koncertu. Spotkamy się dzisiaj z muzykami Radical Polish Orkestry, a więc będą Maria Stępień, Maciej Filipczuk i Piotr Gwadera z Radical Polish Ensemble, ale także Hubert Zemler, który w ramach Radical Polish Orkestry wzmacniał cały skład, także swoją grą na instrumentach perkusyjnych. Wspomnimy czasy, kiedy powstawała Radical Polish Orchestra i ten materiał odwołujący się do legendarnego Tadeusza Sielanki, którego Radical Polish Ensemble przywoływało na początku swojej działalności. No i dowiemy się może, co dalej czeka ten projekt muzyków Radical Polish Ensemble i ich przyjaciół. To około 9.30, album Sielanka także dzisiaj do zdobycia w naszej płytowej porannej zabawie. Powiemy także o rozpoczynających się w tym roku akademickim podyplomowych studiach chłopskich organizowanych przy Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Wśród wykładowców znakomite nazwiska związane zarówno właśnie z literaturoznawstwem, jak i z oczywiście etnologią i muzyką ludową, między innymi Andrzej Bieńkowski czy Adam Struk są wśród wykładowców, a nas odwiedzi profesor Jolanta Żyndul, koordynatorka tego projektu właśnie z Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Uniwersytet Wzajemny, nieco inny uniwersytet. Jego zajęcia odbyły się niedawno w Bieczu i dziś zapowiadaliśmy zresztą w naszych audycjach. Piotr Piszczatowski opowiadał o tym wydarzeniu, a dziś usłyszymy relacje. Będą także oczywiście stałe pozycje naszego poranka. Historia polskiego folku Wojtka Osowskiego, nasz ciągle nowy oniryczny cykl Senoporanku, w którym dzisiaj powiemy o obecności zmarłych w snach. No i zapowiemy także niezwykły koncert Młodzi Skierkowskiemu. To dzisiaj w Filharmonii Kameralnej w Łomży i trochę muzyki kurpiowskiej w związku z tym zagości w dzisiejszym poranku.

0: Kurpiowska pieśń w interpretacji zespołu Burunka. Słuchają Państwo sobotniego poranka dwójki, 19 minut po siódmej.
1: Kalendarium.
0: Co łączy Maurycego Beniowskiego, Olgę Tokarczuk i Danutę Stenkę? Odpowiedź jest, jak Państwo się domyślają, no prosta. Dzień urodzenia, 10 października. Te i inne powiązania zbadała Małgorzata Szymankiewicz.
2: Mija 250 lat od ogłoszenia Maurycego Beniowskiego królem Madagaskaru. Podróżnik, autor pamiętników, uczestnik Konfederacji Barskiej i bohater poematu Juliusza Słowackiego, tytuł ten otrzymał od rdzennych mieszkańców wyspy. Ale czy na pewno?
3: Beniowski wstąpił na służbę Francji w charakterze pułkownika i został wysłany na Madagaskar, gdzie próbowano założyć kolonię. Tam według własnych wspomnień został przez tubylców obwołany królem wyspy, lecz w rzeczywistości Francuzi odwołali go z Madagaskaru. Udało mu się w końcu nakłonić kilku zamożnych Anglików i Amerykanów, by sfinansowali w roku 1784 następną podróż na Madagaskar, z której już nie powrócił. Zginął w 1786 roku w potyczce z Francuzami.
2: Mało prawdopodobne, choć nie niemożliwe było spotkanie Beniowskiego z Jakubem Frankiem, bohaterem monumentalnej powieści Olgi Tokarczuk Księgi Jakubowe. Dziś mija 7 lat od tego komunikatu.
4: The Nobel Prize in Literature for 2018 is awarded to the Polish author Olga Tokarczuk for a narrative imagination that with encyclopedic passion represents the crossing of boundaries as a form of life.
2: 70 lat temu w Warszawie rozpoczął się pierwszy międzynarodowy festiwal muzyki współczesnej Warszawska Jesień. Wspomina kompozytor Adam Sławiński.
5: Rok 1956. Po trzecim roku muzykologii startowałem do czwartego roku już, kiedy właśnie zaczęła się jesień warszawska. Kto ją stworzył, wszyscy wiemy. To dwa nazwiska tutaj przychodzą na myśl. Tadeusz Bert i Kazimierz Serocki. Wymyślano sobie bardzo taką nośną formułę, że to będzie konfrontacja muzyki wschodu i zachodu, muzyki zachodu, wiadomo, upadającego, gnijącego i wschodu, które idzie w stronę świetlanej przyszłości. Dnia 10 października odbyła się premiera. Poszliśmy gremialnie na otwarcie. Warszawską jesień zainaugurowano, jak wiadomo, wykonaniem fragmentu orkiestrowego Oliwiera Messiana.
2: Dokładnie tego samego dnia, 10 października 1956

0: roku w Teatrze Młodej Warszawy rolą Ewarysta Galua w Ostatniej Nocy według Leopolda Infelda zadebiutował Zbigniew Zapasiewicz.
1: Studiowałem od 1952-1956 roku do października. Październik to był mój debiut teatralny. Zaczęliśmy z grupą moich przyjaciół. Myśmy zadebiutowali w teatrze wówczas zwanym Młodej Warszawy, który mieścił się tam, gdzie dziś jest Teatr Studio. To była fantastyczna szkoła od strony takiego zdobywania, obycia ze sceną po prostu, tego, żeby się przestać bać tego faktu.
0: Ten rok przyniósł także radiowy debiut tego wybitnego aktora. Młody absolwent szkoły teatralnej wystąpił w rozrywkowym magazynie Radiowa Spółdzielnia Satyryczna.
2: Bonjour, how do you do? Guten Tag, zdravствуйте. Un appartement?
3: Że co?
2: A, nic. Myślałem, że pan chce pokój.
3: Chcę, bo to tu przyjechałem.
2: O, to pan profesor pewno na konwent.
3: Ja nie profesor.
2: Obywatel tak prosto z ulicy chce pokój w hotelu?
3: A no, numer.
2: Panie kierowniku! Pani Malinowska! Właśnie!
4: Co takiego?
2: Zupełnie prywatny facet z ulicy i chce pokój.
0: 5 lat później, w 1961, na świat przyszła Danuta Stenka. Obchodząca dziś 65. urodziny aktorka, od początku swojej zawodowej kariery występuje w radiu.
5: Dla mnie jest piekielnie ważna moja obecność w radiu. Należę do tych szczęśliwców, którzy mieli okazję pracować w Teatrze Polskiego Radia jeszcze za czasów, kiedy się naprawdę dużo w nim działo. I przyznam szczerze, że tęsknię do tego radia. Tęsknię do tych spotkań, do tych ludzi ze wszystkich teatrów, którzy się mieszali w obsadach radiowych, którzy się spotykali codziennie. Miejsce ważne, tak. Miejsce ciekawych spotkań, co też inne zupełnie, to że ta praca była w porównaniu z teatrem telewizji czy teatrem na deskach, ta praca jest krótka, te spotkania są krótkie. W tamtych czasach, kiedy robiło się bardzo dużo słuchowisk, to było fantastyczne.
0: Życzenia urodzinowe niech przyjmą dziś także reżyserka i scenarzystka Teresa Kotlarczyk, pisarka Zyta Rudzka, aktorka Monika Kwiatkowska, a także tłumacz Jacek Stanisław Buras.
6: Życzenia składała Małgorzata Szymankiewicz. My się przyłączamy do nich, no a dzisiejsza data, 10 października, warta zapamiętania, bo wiele ważnych rocznic, jak państwo słyszeli.

Ten koncert zapowiadam od kilku tygodni w sobotnich porankach dwójki. Jutro o 19 w kopalni Soli Wieliczka w ramach festiwalu Unsound mieli wspólnie wystąpić zespół Księżyc i nie mniej legendarna ikona awangardy z Ukrainy, Svitlana Nianio. Z tego, co do nas dotarło, Svitlana ma problemy z przekroczeniem granicy, to w związku ze zniszczeniem bazy danych w Kijowie i niemożnością potwierdzenia ważności paszportu i najprawdopodobniej nie wystąpi wraz z polską grupą Księżyc jutro na Unsoundzie. Posłuchajmy jej zatem teraz w poranku.

0: Nieme przysiłki i Svitlana Nianio. Za 27 minut 8.
1: Poezja ukraińska w dwójce.
0: Rosyjskie ataki spowodowały trudności z zasilaniem w trzech dzielnicach Kijowa. Tworzone są tam tak zwane punkty niezłomności, gdzie mieszkańcy mogą się ogrzać i podładować urządzenia elektryczne. Posłuchajmy wiersza. Przekład Anety Kamińskiej czyta Mariusz Bonaszewski.
2: Jarosław Chadziński. Blackout. Przez zakopcone nad świeczką szkło uważnie wpatrywaliśmy się w zaciemnione słońce, ale to chmury przeszkadzały, to zmęczenie oczu. Co ja bym tam jeszcze mógł zobaczyć? Teraz zaciemnienie nosimy w splocie słonecznym. Zamaskowali całe dobro, odwołali nasz spokój. Ta gruba skóra ciemnych czasów, ta cienka skóra od codziennych wiadomości ratuje tylko odległa pieśń świerszcza, jak krótkie kwestie przez radiostację, że wszystko na razie 4.5.0. Księżyc za dnia na spalonych framugach jak zapomniany garnek. Obok niego wciąż jeszcze kręcą się bezdomne kundle chmur. Bez gospodarza zostały. One widziały wszystko. Jak oszalała trójwymiarowa drukarka wojny, zacięcie produkowała i nie mogła się zatrzymać. Wciąż nowe, brzydkie rzeźby, które szybko się niszczyły, a potem kawałki zostawały w naszej ziemi i zatruwały podziemne wody zbiorowej pamięci. Cienkimi niteczkami z promieni słonecznych próbujemy załatać otwory na górze, na dole, wszędzie. Przez nie sączy się brudne światło zaciemnienia. Lipiec 2022.

0: Słuchają Państwo sobotniego poranka dwójki za 22 minuty ósma. Audycja z cyklu 5 minut nad Biblią powstała we współpracy z Kościołem Chrześcijan Baptystów. Przed mikrofonem pastor Andrzej Seweryn.
1: Ostatnio znalazłem w miesięczniku Kościoła Chrześcijan Baptystów Słowo Prawdy artykuł o powołaniu, kościelnym prestiżu i pokusie budowania własnej marki. Artykuł autorstwa Remigiusza Neumana, redaktora naczelnego tego pisma. I chciałem się podzielić z wami, drodzy słuchacze, ważnymi myślami z tego artykułu. Bo w Kościele bardzo często posługujemy się słowem służba. Mówimy o służbie pastora, kaznodziei, muzyków, liderów młodzieży, nauczycieli szkółki niedzielnej, osób prowadzących transmisje czy zarządzających mediami społecznościowymi. Niekiedy jednak tym samym słowem określamy rzeczy bardzo różne. Bezinteresowne zaangażowanie wynikające z miłości do Chrystusa, regularną pracę wykonywaną w Kościele, działalność zawodową, a czasami również budowanie osobistej pozycji i rozpoznawalności. Samo użycie słowa służba nie sprawia jeszcze, że określone działanie rzeczywiście nią jest. Można wykonywać czynności religijne, zajmować eksponowane miejsce w Kościele, przemawiać do tysięcy ludzi, publikować chrześcijańskie treści i jednocześnie służyć przede wszystkim własnym ambicjom. Można też pracować w Kościele, uczciwie otrzymywać wynagrodzenie i rzeczywiście służyć Chrystusowi oraz ludziom. Granica nie przebiega więc pomiędzy działalnością opłacalną i nieopłacalną. Przebiega przede wszystkim przez ludzkie serce. Prawdziwa służba Chrystusowi nie rodzi się z potrzeby samorealizacji. Nie zaczyna się od pytania, gdzie mogę się wykazać, w czym zostanę zauważony, albo jaką funkcję powinienem pełnić. Zaczyna się od spotkania z Chrystusem, który sam przyszedł nie po to, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swoje życie jako okup za wielu. Jezus jest nie tylko Panem, któremu służymy, jest również wzorem i źródłem naszej służby. Bez Niego kościelna aktywność łatwo staje się religijnym aktywizmem, sposobem zaspokajania potrzeby znaczenia albo próbą zbudowania własnej wartości. Apostoł Paweł przypominał, że wszystko, co czynimy, powinniśmy wykonywać jak dla Pana, a nie dla ludzi. Jak czytamy w liście do Kolosan w rozdziale 3, werset 23. To zdanie odsłania podstawową różnicę między służbą a występem. Występ potrzebuje publiczności. Służba potrzebuje Pana. Występ karmi się reakcjami ludzi. Służba natomiast pozostaje wierna także wtedy, gdy nikt jej nie zauważa. Prawdziwa służba może być publiczna, ale nie żyje z publiczności. Może przynosić rozpoznawalność, ale rozpoznawalność nie jest jej celem. Może wiązać się z autorytetem, ale autorytet nie służy budowaniu osobistej wielkości. Ma pomagać innym wzrastać w Chrystusie. I kiedy myślimy o służbie, to myślimy też o darach, których Bóg używa w przypadku ludzi, którzy tę służbę pełnią. Tymczasem Nowy Testament nie dzieli darów na widowiskowe i mało ważne. Paweł porównuje Kościół do ciała, w którym także części uważane za słabsze są niezbędne. Problemem nie jest to, że niektóre służby są bardziej widoczne. Problem zaczyna się wtedy, gdy widoczność mylimy z wartością. Kaznodzieja stojący na scenie nie jest duchowo cenniejszy od osoby, która po nabożeństwie myje podłogę.

0: Bogiem. Wokalista nie służy bardziej niż człowiek, który przez wiele miesięcy dowozi starszą siostrę na nabożeństwa. Osoba prowadząca konferencję niekoniecznie składa większą ofiarę niż matka, która od lat cierpliwie przekazuje Ewangelię swoim dzieciom. W Królestwie Bożym wielkość nie jest mierzona zasięgami, liczbą wystąpień, ani miejscem zajmowanym na plakacie. Służba, prawdziwa służba Chrystusowi, mierzy się wiernością temu Panu, któremu służymy w Kościele, służymy Jemu samemu, jak też tym ludziom, którzy są wokół nas.
1: Audycja z cyklu 5 minut nad Biblią powstała we współpracy z Kościołem Chrześcijan Baptystów. Usłyszeliśmy rozważanie pastora Andrzeja Seweryna.

0: za kwadrans ósma, więc w sobotnim poranku dwójki czas na podróż w przeszłość muzyki folkowej, a naszym przewodnikiem już od lat jest tutaj oczywiście Wojciech Osowski, który dziś ponownie zabiera nas na lwowskie ulice, po których wędruje ostatnio właśnie w poszukiwaniu tak charakterystycznych dla tego miasta melodii i motywów.
1: Od jakiegoś czasu na dobre zalęgliśmy się w stolicy Galicji, we Lwowie, wspominając o niesamowitej, specyficznej atmosferze tego miasta i o głównych bohaterach naszej opowieści, czyli o prawdziwych batiarach i ich naśladowcach. Dziś jednak zajmijmy się pieśnią, bo gdy myślimy o batiarach, tych lwowskich ulicznikach, o gołębich sercach, zawadiackim humorze i specyficznej gwarze, w uszach natychmiast brzmi nam jeden utwór. Nieoficjalny hymn tego miasta tylko we Lwowie. Choć powszechnie znamy go pod tym tytułem, to jego oryginalna, przedwojenna nazwa brzmi Lwów jest jeden na świecie.

Powstała w 1939 roku w okolicznościach szczególnych. Stanowiła motyw przewodni muzycznej komedii filmowej pod tytułem Włóczęgi w reżyserii Michała Waszyńskiego. Stworzył ją genialny tandem twórców polskiej popkultury dwudziestolecia międzywojennego. Tekst napisał rodowity lwowiak, mistrz melancholijnego humoru Emanuel Szlechter, natomiast niechwytliwą melodię skomponował król polskiego jazzu i muzyki filmowej Henryk Wars. Utwór jest napisany w metrum 3/4 i ma charakterystyczny taneczny rytm walca. Jednak nie jest to salonowy walc wiedeński. Wars nasycił kompozycję rzewną słowiańską melodyką z nutą żydowskiego rubato, co idealnie współgrało z tekstem Szlechtera napisanym w tzw. bałaku, lwowskiej gwarze ulicznej. Słyszymy to w słynnych frazach: niech inni syjadą, gdzie mogą, gdzie chcą. W warstwie etnicznej pieśń jest absolutnym tyglem kulturowym. Bałak, w którym śpiewają betiarzy, to unikatowa mieszanka języka polskiego, ukraińskiego, niemieckiego oraz jidysz. Wykonawcami pieśni w filmie byli dwaj kultowi radiowcy z wesołej lwowskiej fali. Kazimierz Wajda jako Szczepko oraz Henryk Fogelfänger jako Tońko. Szczepko uosabiał spryt polsko-ukraińskiego przedmieścia, a Tońko z racji korzeni wnosił do duetu nutę żydowskiego szmoncesu i autoironii. Z wykonaniem tej piosenki w filmie Włóczęgi wiąże się urocza historia. Choć film kręcono w warszawskim atelier, atmosfera Lwowa musiała być autentyczna. Podczas nagrywania sceny, w której Szczepko i Tońko śpiewają ten utwór, Tońko tak bardzo wczuł się w rolę batiara, że zaczął rzewnie płakać ze wzruszenia. Reżyser Michał Waszyński chciał przerwać ujęcia, ale Wars krzyknął zza kulis: kręć dalej, to jest właśnie Lwów. W efekcie na taśmie filmowej uwieczniono autentyczne łzy i drżenie głosu aktorów. Co ciekawe, piosenka stała się hitem na kilka miesięcy przed wybuchem II wojny światowej, stając się dla wysiedlonych lwowiaków muzyczną kapsułą czasu i symbolem utraconego raju.

0: Warszawie, gdzie śpiewy przed kolu i płoczący sto. Tylko w Lwowie i bogacz, i dziad, to co za pan brat, i każden ma uśmiech na twarzy. A panny to ma słodziutki ten grób, jak sobczyk kolada i mnio. I gdybym się kiedyś urodzić miał znów, tylko w Lwowie. I szkoda Katania, po co chcesz nowo, nie ma jak dwóch. Możliwiejszy dużo ładniejszych jest miast, lecz dwóch to jest jeden na świecie.
1: I z niego wyjechać, tak gdzieś ja bym mógł, ta mamcia, ta skaż mnie w bok.
0: Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze jak to?
2: Tylko w Lwowie!
1: Gdzie śpiewę tytulu i budzę ze snu?
2: Tylko w Lwowie!
0: I bogacz, i dziad, tu słosa pan brat, i każdy ma uśmiech na twarzy.
1: A panny to ma słodziutki ten gród, jak sok czekolada i mniód.
0: I gdybym się kiedy urodzić miał znów,
2: tylko w Lwowie.
1: I szkoda gadania, i co chcesz tu.

Tylko we Lwowie śpiewali Szczepko i Tońko, a o tym kultowym utworze w swoim cyklu Historia Polskiego Folku opowiadał oczywiście Wojciech Osowski. Następny odcinek za tydzień, a pierwszą godzinę dzisiejszego sobotniego poranka kończymy piosenką z nowej płyty Rosemary Stanley, płyty zatytułowanej Songs from the North Country, którą nagrała z François Lazarewiczem i jego zespołem Les Musiciens de Saint-Julien.

0: Autopromocja.
1: Ten pociąg, ten ciąg na starość, żeby malować. Ten pociąg, ta potrzeba silnej ekspresji, malować z hamulcami, ale słabszymi hamulcami. Czy dobrze malować?
2: Józef Czapski żył 97 lat. Pragnienie malowania pod koniec życia z powodu utraty wzroku i sił stawało się niemożliwe. O ślepnącym malarzu opowie profesor Maria Poprzęcka w niedzielę o 18:30. Dorota Gacek, zapraszam.
3: Święty Franciszek z Asyżu, Oliwiera Messiana, dzieło przeznaczone na głosy solowe, chór i orkiestrę, wystawiano w tym roku na festiwalu w Salzburgu. Dziś zapraszamy Państwa na retransmisję tego dzieła z 4 sierpnia wraz z nami, sceną franciszkańskim. W trzech aktach Messiana przysłuchiwać się będzie dyrygentka Liliana Krych. Gorąco zapraszam od 19:00. Ewa Szczecińska.
4: Premiera w Wieczorze ze słuchowiskiem. Jesteśmy sami na świecie. Na podstawie niezrealizowanego scenariusza Andrzeja Wajdy i Moniki Kotowskiej w reżyserii Michała Zdunika.
5: Ja już nigdy nie wrócę do domu. Nie mam już domu.
4: W produkcji Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego i Programu Drugiego usłyszymy m.in. Marię Kłusek, Kiryła Pietruczuka, Piotra Cyrwusa i Wiktorię Gorodecką.
6: Zawsze chciałam mieć swój własny dom i żeby on wchodził i pytał, jak ci się spało, kochanie? Czy się niepokoiłaś?
4: Zapraszamy dziś o 18:00.
0: Autopromocja.
7: Program Drugi Polskiego Radia jest 8:00.
8: Dwójka, jesteś na miejscu. Giovanni Antonini.
7: Dwójki słuchają Państwo w sobotę 10 października, to 283 dzień roku. Słońce wzeszło 11 minut przed 7, a zajdzie 5 minut przed 18. Imieniny obchodzą Paulina, Daniel, Franciszek, Przemysław, Maria i Leon. Jeszcze raz składamy najserdeczniejsze życzenia, a w sobotnim poranku czas teraz na najnowsze informacje z dziedziny kultury tradycyjnej i muzyki folkowej, które dziś przedstawi Jolanta Kosakowska.
9: Etnowieści.
10: Dzień dobry Państwu. Od wczoraj w Warszawskim Ośrodku Kultury Ochoty trwa Jesienny Posiad, czyli spotkanie muzykantek z całej Polski. To już druga odsłona projektu muzykantki, depozytariuszki i awangardzistki tradycji. Okazja do wymiany doświadczeń oraz wspólnego babskiego muzykowania, mówi Paula Kinaszewska, inicjatorka projektu.
11: Powstała wspólnota i ta wspólnota, gdzie głównie muzykują kobiety, to jest 90%, dała mi właśnie pole do myślenia, jak ta wspólnota się buduje i że na pewno przyda się dziewczynom wzmacniające spotkanie. Ten pomysł myślę, że się rodził przez kilka lat ze spotkań z innymi dziewczynami, z jakichś moich przemyśleń. Było kilka takich momentów, które spowodowały, że ja poczułam, że ja bym potrzebowała jakiejś debaty babskiej, że musimy też trochę zawalczyć o scenę muzyki tradycyjnej dla siebie. Jest potrzeba takiej dyskusji też o tradycji. Teraz się garną dziewczyny do skrzypiec, do wszystkiego. Dlatego ważne jest, żeby o tym też pogadać.
10: Gośćmi wydarzenia są m.in. Stanisława Galica-Gurkiewicz i Teresa Mirga. Szczegóły dostępne są na stronie Ośrodka Kultury Ochoty i mediach społecznościowych. 16 października w Krakowie rozpocznie się festiwal Chango. Już po raz siódmy będzie można

0: na zanurzyć się w muzyce i kulturze mniejszości węgierskiej mieszkającej w Mołdawii. Hasłem przewodnim festiwalu jest wolność i wspólnota, mówi Anna Mieszkowicz, dyrektorka artystyczna festiwalu.
1: Festiwal Django wyrasta z wielowiekowej przyjaźni polsko-węgierskiej. Opieramy się o tradycje muzyczne i kulturowe sięgające aż po Mołdawię, bo nasze kraje aż do tamtych stron kiedyś sięgały. Czerpiemy z tych tradycji, aby tworzyć piękną rzeczywistość i aby dawać dobrą nadzieję na przyszłość. W ramach festiwalu ponad 10 różnych wydarzeń. Od warsztatów tanecznych, instrumentalnych, przez koncerty, po tańcówki, strefę rękodzieła, wydarzenie dla rodzin z dziećmi, a kończymy kolacją w polsko-węgierskim sosie. Zapraszam bardzo serdecznie, a szczegóły znajdą Państwo na stronie django.pl.
0: Przenosimy się do Kalisza. Jutro odbędzie się tam seminarium zatytułowane Biesiada folkloru ziemi kaliskiej 2026. Między godziną 11 a 18 będzie można przysłuchiwać się dyskusjom o muzyce regionu. Seminarium poprowadzą jurorki tegorocznej Biesiady folkloru, dr Arleta Nawrocka-Wysocka z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz główna specjalistka do spraw dziedzictwa kulturowego Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, Anna Gałczyńska.
2: Będzie to podsumowanie tegorocznego przeglądu w Brzezinach pod Kaliszem, który odbył się w lipcu tego roku i był bardzo ważny, jubileuszowy, to było 50-lecie. Będziemy omawiać błędy w wykonaniu muzyki ludowej, śpiewu ludowego, w pokazywaniu tradycji kaliskiej i będziemy podsumowywać, będziemy oglądać filmy i dyskutować na ten temat, ponieważ tradycje w Kaliskiem są bardzo ciekawe, bardzo trwałe i warto, żeby to kontynuować w jak najbardziej właściwy sposób, nawiązujący do tego, co robili nasi poprzednicy.
0: Na koniec jeszcze zaproszenie do warszawskiego Kina Kultura. W środę, 14 października o 18 odbędzie się pokaz filmu Kumotry. To jedno z wydarzeń Festiwalu Bohaterek, organizowanego przez Dom Spotkań z Historią. Do udziału w pokazie zachęca rzeczniczka tej instytucji Kaja Stępkowska.
3: Zapraszam na pokaz filmu dokumentalnego w reżyserii Emilii Śniegowskiej. To film niezwykły, film, który opowiada o polskiej mniejszości w rumuńskiej Bukowinie. W relacji dwóch sąsiadek, Hanki i Bronki. To piękny film o przyjaźni, o wolności wyboru. To też film, w którym muzyka pełni bardzo ważną rolę. To opowieść nie tylko o konkretnym miejscu, ale też o tym, jak pamięć i tożsamość mogą funkcjonować w tak bardzo różnorodnym świecie. Także świecie wielokulturowym.
0: Wstęp na wydarzenia Festiwalu Bohaterek jest wolny. To wszystko w Etnowieściach. Dziękuję za uwagę. Kolejne wydanie za tydzień.
4: A to dzisiejsze przygotowała, przypomnijmy, Jolanta Kosakowska. Jest 8:05, a więc sięgamy po naszą płytę tygodnia The Beethoven Connection, część druga cyklu płytowego francuskiego pianisty Jean Flama Bavuzeta, który gra utwory Humla, Clementiego, Bergera i Czernego. To ostatnia w tym tygodniu okazja, aby zdobyć ten album. Mamy też dla Państwa płytę dodatkową. Już za chwilę będziemy mówić o muzyce kurpiowskiej, więc sięgamy po album z cyklu Muzyka Źródeł poświęcony Walerii Żarnoch z Dąbrów. Proszę do nas pisać poranekdwojki@polskieradio.pl. Proszę podawać swoje dane kontaktowe i czy wybierają Państwo album The Beethoven Connection, czy muzykę źródeł poświęconą Walerii Żarnoch z Dąbrów.

0: To był fragment Wielkiej Sonaty Fortepianowej S-dur op. 13 Johanna Nepomuka Humla. Grał oczywiście Jean Flamba Wuze. To nagranie z naszej płyty tygodnia i szósty egzemplarz, ostatni rozdawany przez nas w tym tygodniu, otrzymuje pani Maria z Lublina, a płyta Walerii Żarnoch z Dąbrów, wydana w kolekcji Polskiego Radia Muzyka Źródeł, powędruje do pana Grzegorza z Cieszyna, a więc na drugi koniec Polski. Obojgu państwu serdecznie gratuluję i przypomnę, że już za kilkanaście minut szansa zdobycia naszej folkowej płyty Poranka, czyli nowiutkiego albumu Sielanka Radical Polish Orkiestry. O tym albumie zresztą będziemy jeszcze po dziewiątej rozmawiać z muzykami, jego twórcami. No a teraz już będziemy państwa zapraszać do Łomży, bo tam już o 15 w Filharmonii Kameralnej imienia Witolda Lutosławskiego odbędzie się organizowany przez Fundację Akademia Źródeł uroczysty koncert galowy Młodzieży Kurpiowskiej zatytułowany Młodzi z Kierkowskiemu. Wydarzenie będzie poświęcone 140. rocznicy urodzin księdza Władysława Skierkowskiego, wybitnego etnografa, społecznika, badacza Kurpiowszczyzny. Na scenie Filharmonii zaprezentuje się licząca blisko 70 muzyków grupa Młodzieży Kurpiowskiej z trzech województw: podlaskiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. O patronie i idei wydarzenia Ludwika Gołaszewska-Siwiak rozmawiała z prezesem fundacji Pawłem Dąbkowskim.
1: Ksiądz Władysław Skierkowski. On urodził się 13 marca 1886 roku we wsi Głużek, położonej na północnym Mazowszu. Dorastał w realiach takich charakterystycznych dla mazowieckiej

0: i wsi. Dodam tylko, że on od 1913 roku zapisywał pieśni kurpiowskie, ludowe z parafii Myszyniec, Czarnia, Łyse i Baranowo. On tych pieśni spisał 2500. Do tego obrzędy, zwyczaje ludowe i tradycje. Mogę tylko przybliżyć Państwu taką ciekawostkę, że gdybyśmy się codziennie uczyli jednej pieśni, którą spisał ksiądz Skierkowski w swoich notatkach, to nauka jego repertuaru zajęłaby nam 7 lat.
1: A czy wiemy, skąd ta miłość u księdza Skierkowskiego się wzięła do kurpiów?
0: Pewnie, że wiemy. Ona się wzięła przede wszystkim z misji duszpasterskiej. On został przekierowany z Płocka w pierwszej kolejności do parafii Myszyniec, czyli do serca kurpi. I proszę sobie wyobrazić, jadąc na parafię Myszyniec, usłyszał pieśń, która stała się pierwszą pieśnią przez niego zanotowaną i wyznaczyła jego drogę duszpasterską. On zakochał się nie tylko oczywiście w tej pieśni, ale przede wszystkim zwrócił na to uwagę, a był człowiekiem niezwykle wrażliwym, bo skończył szkołę organistowską. Zwrócił na to uwagę, jak niezwykły jest ten materiał badawczy kurpiowszczyzny i powoli zaczął mieć z tym styczność. Zapraszał ludzi na swoje plebanie, aby mu śpiewali. Jeździł też bezpośrednio do domów z ołówkiem i z zeszytem. Spisywał nuty, których po prostu go uczono w jego szkole i prowadził właśnie taką z jednej strony drogę duszpasterską, a z drugiej strony misję, jeśli chodzi o zapis tej wielkiej twórczości. Ale zawsze się powoływał w tym wszystkim, że pierwszą miłością jego życia, tą kurpiowską, była właśnie ta pieśń, którą my dzisiaj znamy i śpiewamy. Pieśń Leć głosie porosie. I jeszcze powiem Państwu taką ciekawostkę. Ta pieśń wybrzmi w trakcie koncertu jubileuszowego, koncertu galowego ku pamięci księdza Skierkowskiego.
1: Wspomniał Pan o wyjątkowej współpracy między poszczególnymi województwami, między poszczególnymi częściami kurpiów. Skąd ten pomysł, by połączyć siły?
0: To jest bardzo dobre pytanie, bo powinniśmy o tej współpracy mówić jak najczęściej. Ten koncert jest tylko jednym z przykładów takiej współpracy, aczkolwiek bardzo mocnym. Powinniśmy wspomnieć tutaj o warsztatach młodych muzykantów ludowych, które rozpoczął Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Nasza fundacja razem z Narodowym Instytutem była pomysłodawcą takiej inicjatywy, aby zrzeszać w wakacje młodych ludzi właśnie z tylu województw, ilu się tylko da, czyli warmińsko-mazurskie, mazowieckie i podlaskie, bo na tych województwach leżą te nasze historyczne kurpie. I żeby ściągnąć młodzież w jedno miejsce, żeby spróbować uczyć się wspólnego repertuaru, żeby ściągnąć również instruktorów i opracowywać formuły, które moglibyśmy prezentować wspólnie. I tak zaczęliśmy patrzeć, drodzy Państwo, i doświadczać tego, jak wielką radość daje współpraca makroregionalna w gronie młodych ludzi, że mamy pasjonatów, że jesteśmy w stanie wypełnić naprawdę duże sceny młodzieżą grającą muzykę regionalną na instrumentach takich jak harmonia pedałowa, skrzypce, basetla.
1: Pan jako założyciel Akademii Źródeł również porzucił miasto i wyjechał na kurpie. Co pana urzekło?
0: Ja to się bardzo doskonale odnajduję w życiorysie księdza Skierkowskiego, który w 1913 roku przyjechał na kurpie, bardzo się bał, wiele rzeczy zostawił, miał wykształcenie muzyczne większe od mojego. Mimo wszystko starał się zaufać temu swojemu przeznaczeniu i to, co go spotkało, zdecydowanie przerosło, ponieważ też na początku zacząłem odwiedzać kurpie z różnymi małymi inicjatywami, głównie muzycznymi, a potem już, kiedy ładnie się ożeniłem, to pomyśleliśmy wspólnie z żoną, że zaryzykujemy, postawimy wszystko na jedną kartę i spróbujemy przenieść się na kurpie, aby zadbać o tą kulturę, o którą tak walczył ksiądz Skierkowski. Gdybym miał odpowiedzieć tak w kilku zdaniach, co mnie urzekło, to może nie podałbym tytułu konkretnej pieśni, ale mogę powołać się na te same przymioty kultury tradycyjnej i tej społeczności kurpiowskiej, która jest niezwykle gościnna i proszę mi wierzyć, jeżeli kurpie widzą, że Państwo chcą coś dobrego zrobić dla kultury kurpiowskiej, dla ich dzieci, dla młodzieży, to wszystkie drzwi są otwarte.
2: Koncert już dziś o 15:00 w Filharmonii Kameralnej w Łomży. Oprócz muzykującej młodzieży na scenie wystąpią również kurpiowskie składy rodzinne wykonujące muzykę ludową. Wszystkim artystom podczas koncertu towarzyszyć będą tancerze i śpiewacy zespołów folklorystycznych, takich jak kurpiowszczyzna czy kurpiaki z Myszyńca, Kurpie z Rozóg, U nas na Kurpiach Białych z Dąbrowy, a także grupa śpiewacza śpiewa.

Wspominaliśmy dzisiaj Walerię Żarnoch z Dąbrów, wielką, legendarną śpiewaczkę z Kurpiów, a tu jeszcze jedna bardzo popularna kurpiowska śpiewaczka, Apolonia Nowak, tu w nagraniu ze swoją drogą trio z płyty Pola. Słuchają Państwo sobotniego poranka dwójki, 24 minuty po ósmej.

Antoni Santoniu w sobotnim poranku dwójki, którego państwo słuchają. 29 minut po godzinie 8 i teraz sięgamy po naszą folkową płytę poranka. Album Sielanka, Radical Polish Orchestry. Materiał zarejestrowany no już dobrych kilka lat temu w czasie pandemii w naszym studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego, no ale teraz właśnie ukazał się w końcu na płycie, a ja chciałem państwa zapytać, skąd wziął się ten tytuł albumu Sielanka? Jakie jest pochodzenie tytułu albumu Radical Polish Orchestry Sielanka? Można do nas pisać poranek2@polskieradio.pl albo dzwonić 22 645 22 22.

0: Radical Polish Orchestra z płyty Sielanka, którą dziś mogą Państwo zdobyć w naszej porannej płytowej zabawie. Mamy już odpowiedzi, ale na naszej antenie ta odpowiedź padnie za mniej więcej godzinę. Wówczas także spotkamy się z muzykami Radical Polish Orchestry, żeby nieco więcej porozmawiać o tej niezwykłej płycie. W ubiegły weekend w Muzeum Ziemi Bieckiej miał miejsce Uniwersytet Wzajemny. To długofalowy projekt badawczy, dokumentacyjny i edukacyjny, realizowany we współpracy Fundacji Inicjatyw Twórczych Targowisko Instrumentów i Muzeum Ziemi Bieckiej. Podczas spotkań można było porozmawiać z twórcami instrumentów, badaczami i muzykami, zobaczyć instrumenty z bliska i od środka, podzielić się własnymi wspomnieniami i uzupełnić wiedzę o twórcach instrumentów muzycznych, a także o tradycjach regionu, posłuchać muzyki, wspólnie śpiewać i wspólnie muzykować.
1: Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy.
2: Jan Malisz, lutnik, muzyk.
3: Takie spotkania są fantastyczne, bo spotykają się ludzie, którzy się zajmują tym samym, a niekoniecznie razem, bo co innego jest siedzieć w bibliotece i czytać i pisać na ten temat, a co innego siedzieć w warsztacie i dłubać i robić instrumenty własnoręcznie, obcować z drewnem.
2: Katarzyna Bednarz, lutnik.
4: Od lat marzyłam o tym, żeby rodzina targowiska instrumentów, muzyków, zarówno twórców instrumentów pojawiła się tutaj, bo uważałam zawsze, że w Bieczu jest na tyle piękna, bogata i ciekawa kolekcja instrumentów, że warto to pokazać szerszemu gronu. Dowiedziałam się wielu ciekawych rzeczy, których nawet nie wiedziałam, że chcę się dowiedzieć. To chociażby chęć zbudowania swojej prostej formie pierwszych cymbałów, o czym naprawdę nigdy nie marzyłam. Zawsze mi się ta konstrukcja i budowa instrumentu wydawała bardzo skomplikowana.
2: Paweł Iwan, cymbalista.
5: Nam się podoba cała koncepcja zderzenie uczonych.

0: ludzi, których publikacje naukowe czytaliśmy, jak profesor Dalik, z twórcami cymbałów, twórcami lir, ich perspektywą i z nami, czyli wykonawcami. Na przykład Bartosz Gałązka, grający na cymbałach po raz pierwszy w życiu, do dzisiaj opowiada, że chyba złapał bakcyla i kupi cymbały. No i z drugiej strony wszyscy też wykonawcy i twórcy słuchający z wypiekami na twarzy wykładów tych akademików. Precyzyjnie dobrane i trafnie dobrane towarzystwo się tu pięknie bawiło, uczyło i połączyło.
1: Bartosz Gałązka, etnomuzykolog.
2: Uniwersytet Wzajemny to miejsce wymiany doświadczenia. Przyjechałem więc z moimi doświadczeniami, badań terenowych, spotkań z ludźmi, śpiewakami, śpiewaczkami, którzy przekazali mi przed laty i zupełnie współcześnie repertuar swoich dziadków, babć. No i była okazja, żeby ten repertuar posłać dalej, przekazać przyjaciołom i wspólnie pracować nad tym materiałem.
1: Wczoraj śpiewaliśmy razem z Kają i Januszem Prusinowskimi i wynikła sytuacja.
2: Bardzo ciekawa sytuacja, bo wywiązała się dyskusja na temat pieśni, którą zaśpiewali. Rozmawialiśmy o możliwej genezie tych kontrafaktur. Tutaj świat nauki spotkał się ze światem praktyki, bo w folklorze, w etnomuzykologii nie może istnieć przekaz bez kontekstu.
3: No nie mamy sekundy, nie? A posłuchaj, jakby zagrała...
1: Paweł Płoskoń, muzyk.
4: Dla mnie bardzo ciekawą rzeczą było uczestniczenie w wydarzeniach, które nie dotyczyły bezpośrednio mojej specjalności, czyli słuchanie o cymbałach, słuchanie o basach, o lokalnym tutaj skarbie muzealnym w postaci fortepianu stołowego, czy uczestniczenie w referatach muzykologicznych. Nawet jeżeli zajmujemy się czymś współczesnym, to owoc współczesny wydać może tylko to drzewo, które ma mocne korzenie.
1: Dawid Drąg, muzyk.
5: Jestem tutaj z okolicy, z Ustia Gorlickiego. To jest w ogóle niebywałe doświadczenie spotkać i nowe twarze, i twarze gdzieś tam poznane podczas studiów, i tutaj osoby lokalne, jak Kasia Bednarz, jak Jan Malisz. Przed chwilą muzykowaliśmy, Jan i Paweł Iwan zapodali kilka takich melodii lokalnych. Gdzieś się je słyszało, prawda? Ale nie miało się okazji uczestniczyć. Mam wrażenie, że od kiedy przyjechaliśmy rano, to człowiek nie chciał się rozstawać. Mimo tego, że był zmęczony pod koniec dnia i wyczerpany, to chciał cały czas rozmawiać, później jeszcze muzykować. Fajna jest ta sprawa.
1: Piotr Piszczatowski, organizator Uniwersytetu Wzajemnego.
6: Takiego zgromadzenia ludzi z różnych światów i ze świata nauki, muzykologii, etnografii, instrumentoznawców, ale też twórców instrumentów, muzykantów, muzyków i też pracowników muzeów. Rzeczywiście ja dotąd nie doświadczyłem. No więc trzeba było to wymyślić. Jest to zabawa w tysiąc składających się na siebie pięknie opowieści, dopełniających się. Twórca instrumentów chętnie porozmawia z muzykologiem, a muzykolog z muzykantem, a muzykant z etnografem. Nasze specjalizacje nie oznaczają naszych granic. Tak, absolutnie chciałbym, żeby to trwało przez 10-20 następnych lat, żeby stało się kolejną taką mekką, miejscem, do którego raz do roku wszyscy chcą przyjechać, bo wiedzą, że się nawzajem obdarują.
7: Z uczestnikami Uniwersytetu Wzajemnego w Bieczu spotkała się Jolanta Kosakowska.
8: Mój Boże kochany, a czy Cię nie ma w niebie? Czy te moje...

0: A to kompania Janusza Prusinowskiego w sobotnim poranku dwójki, którego państwo słuchają za kwadrans dziewiąta.
1: Sen o poranku.
0: Co śniło się ludziom, zanim nauczyli się wyjaśniać sny i dlaczego od tysięcy lat próbują odnajdywać w nich zapowiedź tego, co dopiero ma się wydarzyć. Sen o poranku to cykl, w którym w poranku dwójki zaglądamy do świata snów i pytamy, dlaczego od wieków próbujemy odczytywać to, co przychodzi do nas nocą. W drugim odcinku przyjrzymy się niezwykłym motywom obecnym w bajkach, podaniach i anegdotach ludowych. Dowiemy się o tym, co dzieje się, gdy codzienny porządek zostaje zakłócony, granice między tym, co możliwe i niemożliwe, zaczynają się zacierać, a znane nam reguły rzeczywistości przestają obowiązywać. Naszą przewodniczką po świecie snu jest profesor Wioletta Wróblewska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
2: Dzisiaj chciałabym państwu opowiedzieć o sennikach ludowych, o tym, w jaki sposób te senniki są badane, ale też o tym, w jaki sposób są przedstawiane w nich różne postaci, w tym między innymi postaci zmarłych. Zmarli w snach pojawiają się bardzo często, z tego też względu w tych sennikach nie brakuje różnego rodzaju wykładni na ich temat. Ale zanim opowiem o zmarłych, chciałabym wspomnieć, że tradycja badania senników ludowych czy snów ludowych w tradycji ludowej jest dosyć długa. Profesor Stanisława Nieprzygowska-Bartmińska. Ona właśnie jest autorką jedynej jak do tej pory dużej monografii poświęconej sennikom ludowym, polskim sennikom ludowym, więc wszystkich zainteresowanych specyfiką senników jako takich do tej pozycji odsyłam. I na co zwróciła uwagę pani profesor w swojej książce, wydanej co prawda

już dawno, bo w 1996 roku, ale nic nie straciła na aktualności. Między innymi zwróciła uwagę na to, że te wykładnie zawarte w sennikach ludowych nie tylko tłumaczą nasze sny, ale też, co jest bardzo ważne, pokazują nam pewne wzorce kulturowe, pokazują nam pewne wzorce postępowania, które powinniśmy przenieść właśnie do życia codziennego. Czyli proszę zauważyć, sennik jest sposobem na kreowanie rzeczywistości. I teraz w czym się to między innymi objawia? Między innymi w takiej serii snów dotyczących zmarłych.

Wedle koncepcji ludowej człowiek żyjący na Ziemi ma możliwość kontaktowania się ze światami, z tą sferą nadprzyrodzoną. W jaki sposób te kontakty można nawiązywać? W miejscach, które są mediacyjne, czyli takie przejściowe, graniczne, nienależące w sposób bezpośredni do nikogo, ponieważ właśnie tam aktywizują się takie zaświatowe siły. Do takich miejsc należą między innymi próg domostwa, no bo jest i wewnątrz, i na zewnątrz jednocześnie. To są miedze, to są skrzyżowania, to są też brzegi rzek, bo są stałe, ale jednocześnie przynależą do wody. I to są też miejsca, w których chowa się zmarłych, czyli na przykład cmentarze, bądź miejsca pochówku pozacmentarnego, ponieważ osoby, które ginęły w sposób nagły, śmiercią tragiczną, no nie mogły być pochowane w miejscu świętym, tylko w innym do tego przeznaczonym, ewentualnie w miejscu, w którym ta śmierć nastąpiła. I zmarli w snach mogą ukazywać się na różne sposoby, to znaczy mogą się pojawiać bezpośrednio jako te osoby, które znaliśmy za życia, czyli krewni, sąsiedzi czy jakieś inne osoby bliskie. Do tego mogą przybierać inną postać, ale pozwalają się rozpoznać, że są tymi zmarłymi, tyle że w nowej postaci. Wiemy na przykład, że w bajkach osoby zmarłe mogły przybierać postać ptaków, dlatego że powiązano to z wierzeniem przekształcania się duszy ludzkiej w duszę ptasią. I ten zmarły we śnie mógł udzielać różnego rodzaju rad i wskazówek. To też jest bardzo ciekawe, ponieważ te wskazówki mogły dotyczyć samego zmarłego, czyli czego on oczekuje od osób żywych, bądź mogły dotyczyć żywych, czyli tych pozostawionych na ziemskim padole. I wedle ludowych senników zmarły, który nam się śni, może prosić o modlitwę, może prosić o wsparcie w postaci jakiegoś datku finansowego na kościół czy na potrzebujących, może prosić o mszę, może prosić o zadbanie o grób.

Czyli proszę zauważyć, dopomina się właśnie o określone zachowania, które mają mu ułatwić życie pośmiertne. I efektem wiary w sny, zwłaszcza te sny o zmarłych, było podjęte działanie, czyli wykonanie tych poleceń, które zostały przez zmarłego przekazane. Czasami te wykładnie przybierają postać takich długich opowieści, podań różnego rodzaju czy baśni, w których opisana jest cała historia, do jakiej doszło. Była taka bardzo ciekawa baśń, w której pojawia się zmarły.

śni się jednej z bliskich osób i ona nie umie odczytać tych znaków, ponieważ widzi tylko mówiącą postać, ale nie słyszy dźwięków. Czyli mamy ruch ust, a nie płyną słowa. I dopiero po wielu

0: W wielu dyskusjach z rodziną, która tłumaczy, próbuje tłumaczyć dany sen, pada propozycja, żeby zorganizować taką ucztę pożegnalną, ponieważ okazało się, że ten zmarły, którego już pochowano, nie został jakby dodatkowo omówiony w czasie stypy. A stypa była nie tylko ucztą pożegnalną, ale też była taką stypą jakby podsumowującą życie zmarłego, jego rolę w rodzinie, w społeczności, czyli takim spotkaniem, które domykało historię życia danego człowieka. I proszę sobie wyobrazić, że zorganizowano taki obiad pożegnalny, na który zaproszono również księdza i potem okazało się, że wszystkie te sny, które męczyły daną osobę, zniknęły i od tej pory żyło się wszystkim jakoś dobrze i szczęśliwie, co pokazuje, że ta interpretacja tego snu była trafiona. Jednym słowem, ludowe senniki przypominają o naszych powinnościach wobec zmarłych i jeśli tych zmarłych hołubimy, dbamy o nich, to możemy żyć spokojnie.
1: O zmarłych w snach i w sennikach ludowych opowiadała profesor Wioletta Wróblewska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W przyszłym tygodniu przyjrzymy się snom i roli spania w bajkach ludowych. Cykl Sen o poranku przygotowuje Patrycja Cisz.

0: autopromocja.
1: W opowieści o Mieczysławie Karłowiczu przekroczyliśmy już półmetek. Czwarta audycja cyklu poświęcona będzie nareszcie poematom symfonicznym, a więc wkraczamy w tę sferę jego twórczości, w której Karłowicz jawi się jako kompozytor wyemancypowany. Powracające fale i odwieczne pieśni to temat audycji, na którą zapraszam Państwa w najbliższą niedzielę o 14:00. Andrzej Sułek.

0: od wiolonczeli do wioli da gamba, od Bacha i muzyki dawnej po twórczość kompozytorów XXI wieku, także Leszka Możdżera. O tym wszystkim rozmawiać będziemy w najbliższej audycji Café Muza, w której zagości wyjątkowo wszechstronna artystka, wiolonczelistka i gambistka, a także organizatorka życia muzycznego, która lubi odkrywać dotychczas nieodkryte sale koncertowe. Justyna Rekść-Raubo już w niedzielę po 10:00 czekać będzie także na pytania od Państwa. Do usłyszenia, Karol Furtak.
1: XVII Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego w Dwójce. Debaty, komentarze, rozmowy z organizatorami i jurorami. Codziennie na naszej antenie podsumowania kolejnych sesji przesłuchań, a od trzeciego etapu także transmisje występów wszystkich uczestników. Zapraszamy od 9 do 23 października.
2: Autopromocja.
3: Dwójka, jesteś na miejscu. Krzysztof Pastor.
4: Słuchają Państwo Dwójki, minęła 9:00. Dziś jest sobota, 10 października, 283 dzień roku. Słońce wzeszło 11 minut przed 7:00, a zajdzie 5 przed 18:00. Imieniny obchodzą Paulina, Daniel, Franciszek, Przemysław, Maria i Leon. Jeszcze raz składamy solenizantkom i solenizantom najserdeczniejsze życzenia. A w sobotnim poranku Dwójki czas teraz na wiadomości kulturalne, które przedstawi Katarzyna Sowińska.
5: W Poznaniu odbywa się pierwszy etap 17. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego. Dziś przed jurorami i publicznością zaprezentuje się 13 uczestników. A wczoraj w auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza wystąpiło 4 polskich skrzypków. W porannej sesji zagrała m.in. Zofia Anna Olesik.
6: Emocji jest wiele i każdy musi sobie z tym radzić na swój własny sposób. Ja też już tych konkursów parę przeżyłam, także co chwilę odnajduję jakieś nowe rzeczy, które pomagają. No zarówno oczywiście trzeba dużo ćwiczyć, ale no, wiele myśli przychodzi do głowy w takich intensywnych momentach, ale no, przede wszystkim ten szacunek do samego siebie.
5: Już za godzinę rozpoczną się kolejne przesłuchania w gronie uczestników Polka Barbara Żołnierczyk. Podsumowanie sobotniej porannej sesji, a także wczorajszej popołudniowej na naszej antenie o 15:00. W warszawskim Domu Spotkań z Historią można oglądać 2 wystawy, obie poświęcone kobietom lat 80. Otwarcie ekspozycji zainaugurowało tegoroczny Festiwal Bohaterek. Wystawa Lata 80. Patrzą na nas ukazuje codzienne życie kobiet w czasach kryzysu oraz burzliwych przemian politycznych, wyjaśnia jedna z kuratorek, Monika Rudaś-Grodzka.
7: To historia opowiedziana z perspektywy kobiecej, ponieważ do tej pory narracja dominująca kładła nacisk wyłącznie na doświadczenie męskie. Więc ta rola kobiet i waga ich w kształtowaniu państwowości polskiej była przesunięta na margines.
5: Druga z wystaw opowiada o wokalistkach wyróżniających się barwnym stylem i wizerunkiem, o Korze, Małgorzacie Ostrowskiej czy Izabeli Trojanowskiej. W Gdańsku rozpoczyna się 20. All About Freedom Festival. 6 filmów powalczy o nagrodę.

0: Prezydent miasta. Na 8-dniowy przegląd zgłoszą się głównie przedpremierowe pokazy, a także spotkania i debaty. Festiwal otworzy Nasza Rewolucja Piotra Domalewskiego, film opowiadający o miłości Jacka i Gai Kuroniów. W tym obrazie wystąpił m.in. Jacek Koman, nagrodzony na tegorocznym festiwalu w Gdyni za drugoplanową rolę Marka Edelmana. Aktor przyznaje, że to niełatwe mierzyć się z legendą.
1: Bohater taki jak Marek Edelman onieśmiela, więc jest to spore wyzwanie zagrać go, ale po zebraniu faktów o nim, po zebraniu jak największej ilości materiałów o nim, nasycamy się wiedzą o nim, a to onieśmielenie trzeba trochę zostawić na boki, z pełniejszą swobodą puścić wodze wyobraźni, dać się ponieść scenariuszowi wyobraźni właśnie i mieć też w tym trochę frajdy, bo to też powinna być część naszego zawodu.
0: Po seansie zaplanowano spotkanie z twórcami. Festiwal All About Freedom w Gdańsku potrwa do 17 października. W Łodzi pod hasłem Lokalność rozpoczęło się Polskie Forum Designu. W programie wystawy i spotkania poświęcone lokalnemu rzemiosłu, materiałom i tradycjom. O szczegółach opowiada dyrektor festiwalu Michał Piernikowski.
2: Lokalność, czyli wszystko, co nam się kojarzy z dziedzictwem, z tym, co nam bliskie. Z jednej strony materiały, tutaj wystawa o wełnie, o tym, jak ona się zmienia. Mało osób pewnie wie, że wełno przecież jest świetnym nawozem.
3: Byłam ciekawa tego, jakie tutaj są eksponaty, bo sam temat wełny nie brzmiał jakoś bardzo interesująco. Aczkolwiek to, co jest tutaj, ma naprawdę ciekawą formę, taką bardzo nowoczesną.
0: Dodaje jedna z uczestniczek, wydarzenie potrwa do jutra. W Muzeum Historii Polski w Warszawie swoją premierę będzie miał dziś film Kultura paryska Maison Lafitte. Dokument opowiada o działalności Instytutu Literackiego, który w czasach PRL-u wydawał pod Paryżem słynny miesięcznik Kultura oraz książki ważnych polskich autorów. Główni bohaterowie opowiadają o sobie i o tym, jak tworzyli ideę wolnej Polski na emigracji, mówi reżyser Jan Czarlewski.
4: Myśmy szukali i nagle ten dom wpadł na bok.
5: Ten film chciałem, żeby opowiedzieli twórcy Kultury Instytutu Literackiego, czyli Jerzy Giedroyć, Zofia Hertz, numer 2 Kultury, Józef Czapski, słynny malarz i Gustaw Herling-Grudziński. Jeszcze jest oczywiście Miłosz, Gombrowicz. O nich i przez nich opowiadamy te historie.
6: To było naprawdę nie tylko najlepsze polskie pismo, ale to było pismo zupełnie jedyne, powiedziałbym, w skali europejskiej.
0: Do ożywienia pamięci o paryskiej kulturze przyczynia się również Polskie Radio, które rozpoczęło cyfryzację i emisję nagrań ze zbiorów Instytutu Literackiego. To były wiadomości kulturalne, a po więcej interesujących treści zapraszam na naszą stronę dwójkapolskieradio.pl.
7: Pogoda.
8: Dziś będzie zachmurzenie duże w północno-zachodniej połowie Polski z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu, na wybrzeżu miejscami suma opadów do 15 mm. Temperatura maksymalna na ogół od 12 do 16 stopni Celsjusza. Lokalnie w rejonach podgórskich oraz na Suwalszczyźnie 11 stopni. Najcieplej na południowym wschodzie do 20 stopni Celsjusza. A wiatr ma być słaby i umiarkowany, miejscami porwisty, nad morzem umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km na godzinę, południowo-zachodni i zachodni. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 60, a w Sudetach do 70 km na godzinę.
9: Reklama.
10: Nowy sezon artystyczny w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia. Doskonali soliści Sheku Kane Mason, Maria Dueñas, Nemanja Radulowicz czy Charles Richard Amleon. Do tego muzyka od dawna i po najnowszą. Koncerty symfoniczne, kameralne, jazzowe, organowe i wiele innych. Więcej informacji na nospr.org.pl. Poleca program Drugi Polskiego Radia. Mecenasem głównym NOSPR jest Tauron.
11: Od 8 do 25 października Poznań ponownie wypełni się dźwiękiem skrzypiec. Przed nami 17. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego i przesłuchania 50 młodych skrzypków z całego świata. Zapraszamy do Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz

z dośledzenia transmisji na kanałach Towarzystwa Wieniawskiego i na antenie radiowej Dwójki. Szczegóły na konkurswieniawski.pl. Patron medialny Polskie Radio. Konkurs jest współorganizowany z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta

i depozytariuszki i awangardzistki tradycji. Mówiliśmy godzinę temu w Etnowieściach. Ten posiad jesienny odbywa się właśnie w ten weekend na warszawskiej Ochocie, w Ośrodku Kultury Ochoty. I dziś w ramach tego posiadu między innymi babskie muzykowanie ze Stanisławą Galicą Górkiewicz, składem niearchaicznym i kapelą Szalony. Rozpocznie się to babskie muzykowanie o 18:00 i mamy wejściówki na to wydarzenie. Mogą Państwo teraz do nas pisać poranek@polskieradio.pl. A jest 9 minut po 9:00. Rozpoczynamy trzecią godzinę naszego porannego spotkania. Anna Regulska, Patrycja Cisz, Piotr Kędziorek. Zapraszamy.

0: Adam Struk oczywiście i nagranie z konkursu muzyki folkowej Nowa Tradycja sprzed wielu już lat. Słuchają Państwo sobotniego poranka dwójki, jest 12 minut po dziewiątej.
1: Gość poranka dwójki.
2: Adam Struga.
0: A gości u nas dzisiaj pani profesor Jolanta Żyndul z Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu. Witam też wszystkich słuchaczy Etnowieści.
0: A będziemy rozmawiać o nowym kierunku studiów podyplomowych, z którego można skorzystać w ramach Instytutu Badań Literackich PAN. Studia nazywają się wprost studia chłopskie. I tu się od razu rodzą dwa pytania. Po pierwsze, trudno już dzisiaj mówić o kulturze chłopskiej, więc rozumiem, że to będzie bardziej ujęcie historyczne. A z drugiej strony, no, wydaje się, że te studia są jakimś państwa głosem w ramach przeróżnych dyskusji i polemik, które wywołał ten słynny zwrot ludowy w humanistyce.
2: Tak, studia chłopskie, ta nazwa była przez nas nadana świadomie. Chcieliśmy zwrócić uwagę na to, że będziemy w sposób taki bardzo szeroki, interdyscyplinarny mówili o przeszłości chłopskiej, nie tyle o przeszłości wsi, bo dzisiaj oczywiście wieś jest bardzo cały czas ważnym elementem polskiej rzeczywistości, ale chcemy zwrócić uwagę na przeszłość chłopów i na to, co o tej przeszłości pozostaje w naszej świadomości, w naszej tożsamości. Więc to jest ten główny nasz przekaz, który chcemy tutaj pokazać. Studia oczywiście są odpowiedzią na to zainteresowanie

0: które się wyraża i w takiej przestrzeni naukowej, i poprzez publikacje, konferencje, ale też bardzo szeroko prezentowanej teraz kulturze ludowej, przetwarzanej też przez takich twórców jak Adam Struk.
1: No właśnie, Adam Struk tu się pojawił z wielu powodów. Po pierwsze, dobrze jest po prostu słuchać śpiewającego Adama, ale też Adam jest jednym z wykładowców studiów chłopskich i będzie dzielił ten przedmiot muzyka ludowa, z tego co wiem, z Andrzejem Bieńkowskim, więc już obu panów nie trzeba specjalnie rekomendować słuchaczom Poranka Dwójki.
0: Z Andrzejem Bieńkowskim rozmawialiśmy, tak, to jest jeszcze starsza wersja naszego programu, z różnych
1: przyczyn. Czyli Adam jednak, tak, poprowadzi ten przedmiot,
0: tak,
1: rozumiem.
0: Pan Adam Struk, bardzo się cieszymy. Zresztą jest cała masa świetnych wykładowców, których moglibyśmy zaprosić, ale jest mnie osobiście również jest bliski pan, bardzo bliski pan, twórczość Adama Struga, więc bardzo się cieszymy. Tutaj te zajęcia z muzyki ludowej, one są no jakby jednym z wielu przedmiotów, które będziemy prezentować, no to może będzie taki przedmiot mniej intelektualny, tak?
1: Bardziej praktyczny?
0: Może pani, nie tyle praktyczny, ile
1: to zależy od Adama.
0: Prezentacyjny, tak? Natomiast no nie zamierzamy tu uczyć śpiewu ludowego. Mamy 200 godzin, to nie są jakieś rozbudowane przestrzenie czasowe, które możemy zagospodarować. To są studia jednoroczne i chcieliśmy pokazać cały przegląd różnych podejść do przeszłości chłopskiej, do kultury ludowej, do tożsamości też postchłopskiej. Więc zaprosiliśmy i historyków. Bardzo się cieszę na współpracę z panem profesorem Mateuszem Wyżgą oraz profesorem Tomaszem Wiśliczem, z profesorem Tomaszem Kargolem.
1: No, profesor Wyżga z jednej strony gdzieś uznawany za jednego z przedstawicieli tego zwrotu ludowego, a z drugiej polemiczny wobec niektórych jego elementów bardzo. No,
0: tutaj
1: bardzo ciekawy badacz, tak.
0: W nauce mamy różne nurty, różne podejścia i chcieliśmy to wszystko pokazać. To nie jest tak, że będziemy szli jednym tropem. Mamy też, oprócz historyków, zaprosiliśmy etnografów.
1: Tak, tutaj pozwolę sobie wymienić między innymi Ewa Klekot, czy Magdalena Zowczak, czy Agnieszka Kościańska, to właśnie przedstawicielki antropologii i etnologii.
0: Tak, pani profesor Wioletta Wróblewska z Uniwersytetu w Toruniu. To jest następna jakby ta grupa, ale też i socjologów i literaturoznawców.
1: No właśnie, bo w końcu studia odbywają się w ramach działalności Instytutu Badań Literackich, więc ta reprezentacja kultury chłopskiej w literaturze też oczywiście będzie przedmiotem studiów właśnie.
0: Tak, zaprosiliśmy panią profesor Danutę Zawadzką z Uniwersytetu w Białymstoku. Będzie również pani Karolina Koprowska, młoda badaczka, ale bardzo, bardzo ciekawa, z Krakowa, więc ta literatura tutaj też będzie obecna, ale i też socjologia. Pani profesor Zowczak wspomniana będzie mówić o religijności ludowej. Bardzo się cieszę, że się zgodziła. To jest taki nowy projekt, to trzeba też powiedzieć, więc przymierzamy się do tego spojrzenia jakby szerokiego. Nie wiemy do końca, jak to zadziała. Jesteśmy co prawda doświadczonymi tutaj osobami na tym polu sprowadzenia studiów podyplomowych, bo w Instytucie Badań Literackich takie studia się odbywają od wielu lat.
1: Studia polsko-żydowskie czy gender studies, tak, między innymi. Tak,
0: tak. Pani profesor Rudaś Grodzka, która tutaj zresztą gościła na państwa antenie, mogliśmy ją przed chwilą usłyszeć jako osobę, która stworzyła wystawę lata 80. Patrzą na nas, słyszałam tutaj w korytarzu, że przytaczaliście państwo fragment wywiadu z nią. Pracowała ze mną nad tym programem. No i sama jestem bardzo ciekawa, jak to zostanie i

0: odebrane i jak to przebiegnie, ale wszyscy są bardzo zaangażowani, wszystkie osoby w tym przedsięwzięciu uczestniczące, rozmawiamy, jak to połączyć, żeby tematy się nie powtarzały, ale żeby poruszały też właśnie różne perspektywy. Na tym wam bardzo zależało.
1: A ta historia wsi, tak jak pani, czy kultury chłopskiej, jak pani profesor mówiła, też rozumiana bardzo szeroko, bo będzie doprowadzona aż do czasów współczesnych, bo i wsi współczesnej jest poświęcony jeden z przedmiotów i wsi PRL-u, kiedy te zmiany na polskiej wsi no, były chyba takie najbardziej rewolucyjne. Więc rzeczywiście bardzo takie przekrojowe studia i dające olbrzymią wiedzę na temat historii polskiej wsi.
0: Jeśli chodzi o te zajęcia właśnie najnowsze, to pani doktor Sylwia Urbańska i pani doktor Ewelina Szpak, z Instytutu Socjolożki będą z nami. No i taka bardzo wschodząca gwiazda ostatnio, Antonina Tosiek z Poznania o autobiografiach właśnie powojennych. Ta książka była bardzo mocno zauważona.
1: Też tu u nas gościła kiedyś oczywiście. Mówi pani profesor, że te studia to trochę taki eksperyment i dopiero przekonacie się, jaki będzie ich owoc, no ale gdzieś tam sobie zakładacie, prawda? Trzeba nawet chyba pisać w planach,
0: oczywiście,
1: czego oczekujecie po tych studiach, czego się uczestnik tych studiów podyplomowych ma dowiedzieć, z czym wyjść, z czym je ukończyć. Więc czego się spodziewacie po tego typu studiach?
0: Na początku postawiliśmy sobie przed oczami te grupy docelowe, do których chcemy te studia skierować. Więc z jednej strony bardzo mocno myśleliśmy o osobach, które pracują w różnych instytucjach związanych ze wsią, z kulturą wsi. Od razu też powiem, że to nie są studia rolnicze, ponieważ jedna z moich przyjaciółek pracuje właśnie w Instytucie Rolnictwa i się obawiała, że będę chciała nauczać rolnictwa, ale nie, tego nie będziemy robić.
1: Mogłoby się przydać,
0: ale nie tutaj. Natomiast instytucje kultywujące, osoby pracujące w instytucjach kultywujących pamięć, w muzeach etnograficznych, w bibliotekach gminnych, też w fundacjach różnego rodzaju, jakoś osoby, które chciałyby swoje też jakąś już wiedzę poszerzyć, włożyć ją w szerszy kontekst i zdobyć wiedzę, jakby, która jest aktualna naukowo. To znaczy będziemy się posługiwać literaturą najnowszą, będziemy się odnosić do tych najnowszych dyskusji nurtów. Z drugiej strony myśleliśmy też o osobach, które odkrywają swoje chłopskie korzenie, które badają historię swoich wsi, które przeczesują księgi parafialne w poszukiwaniu swoich przodków. Takie zajęcia też będą. Będziemy uczyć, jak taką właśnie własną genealogię odkrywać. I w związku z tym no, myślimy, że to są studia, które mają na początek właśnie dawać ten szeroki kontekst. Szeroki kontekst. Nie ograniczać się do jednej dziedziny. Pokazywać powiązania. Pokazywać też, jak można badać w różny sposób wieś.
1: No a tak jak pani profesor mówiła o poszukiwaniu własnych korzeni, no to warto ciągle przypominać, że olbrzymia większość naszego społeczeństwa te chłopskie korzenie właśnie ma, chociaż często staramy się o tym zapominać, czy odwracamy się od tej naszej historii.
0: Wydaje się, że ostatnio jest...
1: Już mniej.
0: Mniej albo jest wręcz trend odwrotny.
1: No to między innymi pewnie skutek właśnie tego zwrotu ludowego, czy też jakoś to ze sobą sprzężone było.
0: Tak, no to są zresztą takie zjawiska nie tylko polskie, bo przeżyła coś takiego Francja, takiego szerokiego zainteresowania. My trochę później do tego

0: go przystępujemy, ale wydaje mi się, że to jest bardzo cenne, to wsłuchanie się w historie rodzinne, posłuchanie babć czy prababć wręcz, odszukanie też w rodzicach jakichś dawnych opowieści, zrozumienie swojej własnej historii. To wydaje mi się, że jest bardzo cenne i dla mnie to też był powód, dla którego ja zajęłam się tymi chłopskimi tematami. Bardzo dla mnie to było emocjonalne też. Wracanie i rozumienie pewnych zdań, które w rodzinie od pokoleń musiały padać. I wydaje mi się, że to obserwuję to też wśród znajomych mojej córki, czyli pokolenie 30-40-latków, które też wraca i jakby chce zrozumieć pewne rzeczy. Więc myślę, że to jest dla wszystkich, dla bardzo szerokiej publiczności są te studia i zresztą bardzo różne osoby już się zapisały. Nazwisk nie będę podawać, ale czytałam już te zgłoszenia.
1: A właśnie, absolwenci jakich kierunków pojawili się już na tych studiach?
0: Głównie humaniści jednak. Natomiast widzę, że są i przedstawiciele rodzin szlacheckich z nazwiskami i mamy też studentów już zapisanych z zagranicy, ludzi, którzy gdzieś chcą utrzymać relacje jakby z polskością i też z małych miejscowości, z dużych miejscowości. Zresztą mamy też takie doświadczenie w ogóle na naszych studiach podyplomowych, że zapisują się do nas nawet profesorzy uniwersyteccy, ludzie z doktoratami, z habilitacjami w innych dziedzinach, którzy chcą poszerzać wiedzę i jakby też potem rozszerzać swoje pola badawcze.
1: Więc zapowiadają się bardzo interesujące studia i teraz jeszcze być może dla niektórych najważniejsza informacja. Wciąż jeszcze można się na nie zapisać, bo pierwotnie zapisy miały się skończyć z końcem września, ale jeszcze są ostatnie miejsca na studia chłopskie.
0: Ruszamy za 2 tygodnie, więc jeszcze mamy chwilę czasu. Kilka miejsc zostało wolnych, znaczy w tym sensie, że możemy jeszcze kogoś przyjąć. Zachęcamy w takim razie do odwiedzenia strony Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w zakładce Edukacja, studia podyplomowe. Znajdziecie Państwo studia chłopskie i wszystkie inne studia w Instytucie Badań Literackich, do których również zachęcamy. Tam będą wszystkie informacje. Proszę się ewentualnie zapisać, a my już dalej pokierujemy wszystkimi Państwa krokami.
1: Zachęcała profesor Jolanta Żyndul z Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Bardzo dziękuję. A my powracamy do tej radykalnej interpretacji dawnej kultury chłopskiej. Radical Polish Orchestra.

0: To oczywiście nagranie z płyty Sielanka Radical Polish Orchestry. Pytaliśmy państwa, skąd wziął się ten tytuł płyty. Mamy połączenie ze słuchaczem, który znał odpowiedź. Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Z kim mam przyjemność?
1: Adam z Krakowic.
0: Panie Adamie, zatem no, jakie jest pochodzenie tytułu tej płyty?
1: Sielanka to nazwisko muzyka, ale też i kompozytora, na którego trafił Wacław Zimpel podczas swojego pobytu w Delhi, gdy wertował, przeglądał zasoby biblioteki w Delhi.
0: Tak jest, to bardzo, bardzo dobra odpowiedź. Tadeusz Sielanka był też ważną postacią u początków Radical Polish Ensemble, no i jego nazwisko dało też tytuł temu albumowi, który do pana teraz powędruje. Jeszcze raz gratuluję.
1: Dziękuję.

0: A my już za chwilę spotkamy się z muzykami Radical Polish Orchestra.
1: Goście dwójki.
0: Sam zespół Radical Polish Ensemble rozproszony po prawie całej Polsce, a już orkiestra to rzeczywiście przy tej liczbie osób, ale tu ze mną w studiu w Warszawie jest Hubert Zemler.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. W Poznaniu na łączach z nami Maciej Filipczuk. Dzień dobry, Maciej.
3: Dzień dobry.
0: A mam nadzieję, że uda nam się jeszcze połączyć z innymi muzykami tej wielkiej orkiestry. Ukazała się właśnie płyta zatytułowana Sielanka, nagranie sprzed 6 lat z naszego studia koncertowego imienia Witolda Lutosławskiego. Czasy pandemii i takich projektów, koncertów odbywających się bez udziału publiczności. Z jednej strony to było dosyć straszne doświadczenie, ale z drugiej mam wrażenie, że pozwalało realizować różne niebanalne pomysły, także jakoś... Ja miałem poczucie, że jest więcej czasu. A z czego narodził się właśnie pomysł, żeby Radical Polish Ensemble rozbudować do orkiestry, zaprosić, nie wiem, innych muzyków, inne instrumenty, wzbogacić brzmienie? Jak jednym słowem ensemble przerodził się w orkiestrę?
3: Myślę, że jednym słowem to będzie trudno.
0: Mamy trochę natomiast więcej czasu niż
3: myślę, że jedno słowo, słowo klucz to jest nazwisko, czyli kurator przedsięwzięcia Radykalna Kultura Polska Michał Mędyk, który no jakoś był takim motorem działań, bardzo wielu działań związanych z tym, w jakich kierunkach nasze zainteresowania i działania i relacje nawiązywane, czyli zespołu Radical Polish Ensemble, jakby pojawiały się i możliwości, które Michał tworzył, wymyślał i powstał właśnie festiwal Radykalna Kultura Polska. No ale też od początku ten zespół miał takie, postawił sobie takie zadanie, żeby być w relacjach i o tej muzyce wiejskiej, która jest naszą największą fascynacją i z niej czerpiemy jako muzycy Radical Polish Ensemble jakby najwięcej, to żeby te relacje nawiązywać i z wykonawcami muzyki współczesnej i z muzykami jazzowymi, po prostu z różnymi fajnymi, ciekawymi, otwartymi osobami, wykonawcami, ale też z kompozytorami. Więc dosyć szybko ten skład jakby i ten pomysł powstał, żeby zapraszać różnych ludzi. I myślę, słuchając teraz po 6 latach muzyki, do której też nie wracałem osobiście, że to był bardzo dobry pomysł.
0: Właśnie, minęło 6 lat, ale mieliście okazję odświeżyć sobie tę muzykę, bo w środę w ramach festiwalu Ensound zagraliście w Kielcach, w Centrum Kultury. To był taki przystanek tego pociągu, który przewoził festiwal z Warszawy do Krakowa. Jak się wraca, tu patrzę w kierunku Huberta, po 6 latach do takiego wspólnego grania i do tamtej muzyki?
2: Przede wszystkim bardzo dużo się wydarzyło od tamtego czasu. Ja osobiście też, tak trochę jak Maciej wspominał, nie słuchałem od tamtego czasu tego albumu i musiałem sobie bardzo dużo rzeczy przypomnieć. Jestem też trochę w innym etapie tego mojego zderzenia z muzyką tradycyjną, bo no ja nie mam rodziny na wsi. Nigdy, bardzo późno zapoznałem się z tym fenomenem i musiałem nadrabiać troszeczkę w stosunku do kolegów. Ale szczerze mówiąc, to było bardzo wspaniałe, bo bardzo szybko, jakby przesłuchując, przypomniałem sobie, o co tam chodziło i też mam z Piotrem Gwaderą jako perkusistą jakąś taką dziwną moc porozumienia, jeśli chodzi o...
0: Moc macie we dwóch na pewno.
2: Chodzi o to, bo takie, nie z każdym muzykiem ma się coś takiego, że jak się gra, to intuicyjnie, bez myślenia można bardzo podobnym torem podążać i podczas prób i koncertu właśnie odczułem coś takiego, że wyłączyłem jakby myślenie, bardzo naturalnie

0: te utwory przebiegły i to dowodzi tego, że ta idea była bardzo, bardzo trafiona.
1: No i tym razem mogła się spotkać też z reakcją publiczności, a ta była podobno entuzjastyczna. Dołączyła do nas telefonicznie Marysia Stępień, z tego co wiem. Dzień dobry, Mario.
2: Dzień dobry, witajcie.
1: Dzień dobry. Mamy nadzieję, że może jeszcze uda nam się połączyć z Piotrkiem Gwaderą tutaj przywoływanym. W tamtym czasie mam wrażenie, że Radical Polish Ensemble takich współprac różnych nawiązywało sporo, bo pojawiały się w waszej działalności też takie projekty jak Radykalna Orkiestra Patriotyczna, Radykalna Orkiestra Pomorska, taki kameralny, zaduszkowy projekt tutaj też u nas w studiu realizowany, tylko właśnie trzech skrzypaczek, Maćka i Remka Hanaja, jako Radical Polish Sofa bodajże. Więc jakiś taki niepokój artystyczny był w was wtedy? Chcieliście jakoś te granice swojego zespołu skonstruowanego na sześcioro skrzypiec i zestaw perkusyjny przekroczyć, rozerwać?
3: No, niepokój jest potrzebny cały czas. Pandemia myślę, że go jeszcze więcej wprowadziła, bo jak już o tym wspominałeś, myśmy mieli chyba za 2 tygodnie wyruszyć w pierwszą, no może nie trasę, ale koncert zagraniczny.
1: Wtedy w 20 roku.
3: Na Litwę w 20 roku, tak. I to się nie zdarzyło i tak się potoczyły te nasze losy, że cała działalność była skupiona tutaj w Polsce i na tych różnych właśnie relacjach i budowaniu współprac. I nie wiem, no wydaje mi się, że my tak czy inaczej prowadziliśmy taką swoją ścieżkę, którą zwieńczyliśmy 2 lata temu płytą Nierozpoznana Wieś jako takim swoim autorskim projektem zespołu. Mhm. Natomiast może ciekawiło nas tak badawczo czy poznawczo po prostu, tak jak Hubert wspomniał o tym, że nie miał kontaktu wcześniej z tą muzyką, że musiał coś nadrabiać. Mi się wydaje, że tu nikt nie musi niczego nadrabiać, tylko trochę skonfrontować się po prostu z tym, czy to budzi jakieś emocje we mnie, czy ta muzyka, czy mogę ją jakoś poczuć jako swoją. To jest dla mnie bardzo ważne pytanie, dlatego bardzo mnie to zawsze ciekawiło, te spotkania z różnymi ludźmi, nie myśląc o tym, jaki to przyniesie efekt muzyczny. Zwykle, myślę, był jakoś sensowny i dobry, ale co to w nas porusza po prostu?
1: No, ja mam nadzieję, że będziemy mogli sobie jeszcze przypomnieć właśnie te różne wasze artystyczne współprace i może jeszcze coś z tych nagrań ujrzy światło dzienne, także dzięki oficynie.
3: No, też mam taką
1: tańce, ale tutaj nie wybiegajmy za daleko w przyszłość. Marysiu, jak ty wspominasz tamte współprace z tamtego okresu?
2: No, to było bardzo, bardzo wzbogacające. Myślę, że i dla nas, i dla ludzi, z którymi współpracowaliśmy. Myślę, że dla nas też to był taki wspaniały sposób na to, żeby spojrzeć na tą muzykę tradycyjną też oczami ludzi takich z zewnątrz, którzy nie są tak głęboko zaangażowani w odkrywanie tej muzyki i odkrywają ją razem z nami. I zauważają po prostu różne rzeczy, które dla nas na przykład czasami są tak oczywiste, że o nich zapomnieliśmy. Pokazywali nam po prostu tą muzykę jeszcze raz od początku.
1: Ale czy to było coś takiego, też patrzę na Huberta, jak spotkanie trochę muzyków z dwóch różnych światów? Bo mam wrażenie, że sam projekt Radical Polish Ensemble już w sobie łączy zarówno takie głębokie osadzenie w tradycji, jak i właśnie taką awangardowość. Czy jednak mieliście takie poczucie, że spotykają się tutaj no, ludzie z trochę różnym doświadczeniem muzycznym? Hubert?
4: A ja? Marysia tak ładnie mówiła.
1: Zaraz poprosimy Marię, żeby się.
4: Tak, no troszeczkę tak jest, chociaż ja jako perkusista

0: Oczywiście wciąż poszukuję różnych przejawów wdrażania rytmu do rzeczywistości. I ten polski, mazurkowo-oberkowy taki idiom, którym się tu poruszamy, jest bardzo fascynujący. Jest to bardzo uniwersalny też język, bo okazuje się, że w wielu częściach świata ten rytm jest jakby językiem, którym można się porozumieć. To dowodziły te połączenia, które Piotr robił Guadera później z chicagowskim footworkiem. I tak naprawdę, kiedy się słucha tych nagrań tak naprawdę DJ-ów z Chicago i odpowiednich nagrań do tego dobranych z polską muzyką tradycyjną, no to ta rytmika tego takiego, jak to mówi się, krzywego koła, czy tych trójkowych podziałów jest bardzo, bardzo podobna. Ja tam też odnajduję korzeń taki wspólny z muzyką afrykańską. I po prostu to dowodzi tego, że ta muzyka jest bardzo pierwotna, więc to rzeczywiście to jest tak, jak mówił Maciek, to trzeba się na to po prostu otworzyć, bo to chyba w każdym po prostu jest. Tylko kulturowo wychowujemy się w różnych miejscach, to nie mamy na to wpływu, gdzie się rodzimy. I czasami proces edukacji, zwłaszcza muzycznej, klasycznej, nas po prostu zasłania nam to. I jeżeli potrafimy się z tego wyzwolić i otworzyć serce tak naprawdę na to, że ta muzyka może w ten sposób właśnie płynąć, tak łączyć, to te granice trochę znikają, więc jakby ja tutaj jestem takim unistą trochę, że tak wszystko to połączyłem w jedno. Ale tak trochę to odbieram teraz, zwłaszcza po latach.
1: Może też taka dystans. Rola właśnie z perkusistów, perkusjonalistów.
0: Tak, ale perkusiści teraz to już coraz częściej to rozumieją i coraz więcej jest perkusistów, którzy potrafią tak grać. Ale też jest cała masa muzyków, którzy kompletnie nie wiedzą, co się dzieje, jak się gra w ten sposób.
1: Czyli co, to były trochę takie, nawiążę do poprzedniej rozmowy z poranka, studia chłopskie dla tych przedstawicieli muzyki najnowszej, improwizowanej czy awangardowej?
0: To trzeba samemu poczuć. To chyba nie jest tak, że to się da tak narzucić po prostu. Mm-hmm.
1: Marysiu, no chcieliśmy, żebyś kontynuowała, jak ty widziałaś te spotkania muzyków, jednak z trochę dwóch różnych światów. Przynajmniej o różnych doświadczeniach, tak? Bo przecież to nie jest tak, że wy się wywodzicie wprost z wiejskiej muzyki. No, sama jesteś absolwentką akademii przecież.
2: Tak, tak. Jestem absolwentką akademii i traktuję swoje granie tej muzyki tradycyjnej jako posługiwanie się po prostu jednym bardzo konkretnym językiem muzycznym. I ten język muzyczny mój jest dla mnie bardzo współczesny i po prostu ja używam go, żeby wyrażać siebie i myślę, że w tym trzonie Radical Polish Ensemble raczej wszyscy tak mamy, że to jest po prostu też nasz środek wyrazu i spotykając się z innymi muzykami, którzy każdy ma też swój inny język, my po prostu siadaliśmy razem i razem opowiadaliśmy jakąś jedną historię, no bo też tak ostatecznie muzycy wszyscy opowiadamy uniwersalne, wydaje mi się, historie i po prostu tylko każdy wnosił jakiś trochę inny kolor, taki językowy do tego.
1: Trochę innym językiem. Czy Radical Polish Orchestra jeszcze zagra? Maciek?
3: Maria, bardzo trudne pytanie. Bardzo byśmy sobie tego życzyli, szczególnie, że ten koncert na festiwalu Unsound, myślę, że przyniósł nam wszystkim jakąś ogromną radość i nawet chyba nikt się na to specjalnie nie nastawiał, jakby co, ja przynajmniej tak miałem, że miałem jakąś taką leciutką obawę, że po 6 latach powrót do zagrania materiału, który jest gotowy z jednej strony, z drugiej strony oczywiście włożyliśmy w niego coś aktualnego, każdy jest w innym punkcie dzisiaj po tym czasie i po prostu spotkaliśmy się tu i teraz i opowiedzieliśmy sobie nawzajem jakby kto z czym jest, z jakimi emocjami, z jaką historią. To się udało, myślę, wspaniale i przyniosło nam właśnie ogromną radość, więc mam nadzieję, że to będzie możliwe, chociaż mimo tych, tak sobie teraz myślę, wspomnianych bardzo wielu działań radykalnej kultury

0: polskiej, bo to było i wydawnictwo płytowe, seria płytowa, i edycje festiwalu, i właśnie wiele przedsięwzięć kompozytorskich, to znaczy takich konkretnych utworów, mhm, które powstały, no to nie jest to zjawisko, które jest jakoś szeroko, w szerokim dostępie i percepcji, i ono, ja myślę, że nie jest trudne w odbiorze, ale z jakiegoś powodu nie jest nam też łatwo się z nim przebić i nie było. Być może jest jakiś moment zwrotny, trochę przysłuchiwałem się wcześniejszej rozmowie, może w wielu środowiskach i wśród wielu ludzi jakby ta potrzeba, żeby spojrzeć na wieś, trochę się skonfrontować z własną historią, wciąż jest jakby coraz bardziej taka aktualna i potrzebna. Więc kto wie, może i nasze działania przyniosą jakieś nowe rozdanie.
1: Ja też chciałem zwrócić uwagę jedną rzecz, bo festiwal AMSOT ma bardzo specyficzną publiczność. To jest publiczność międzynarodowa, głównie skupiona na muzyce klubowej i elektronicznej, z elementami takimi performatywnymi, i oni, myślę, że byli trochę zaskoczeni tym, co usłyszeli, ale odebrali to bardzo, bardzo entuzjastycznie, rzeczywiście tutaj bez słodzenia, można tak powiedzieć. I to dowodzi tego, że ta muzyka jest uniwersalna, że nie powinno się tego wkładać od razu w kategorię muzyka tradycyjna z domieszką nowoczesności, czy jakoś tak, jak to się zazwyczaj dzieje, tylko po prostu muzyka. I ona, ponieważ ona ma w sobie ten element transowy, który jest uniwersalny, rytmiczny, to podejście też do tych kompozycji, każda jest inna, ma troszeczkę inny charakter, ale całość koncertu jest, myślę, że to na pewno wykracza poza ludowość i tylko taką etną, muzykologiczną ideę, tylko po prostu to jest koncert.
2: To się broni samo.
1: To się broni samo.
2: To bardzo zresztą przystępna płyta tak naprawdę.
1: Tak.
2: Ta sielanka Radical Polish Orkiestry.
1: Być może ta nazwa właśnie się okazuje teraz prorocza.
2: Ma jeszcze takie drugie dno. No to trzymam kciuki, żeby Radical Polish Orkiestra jeszcze zagrała, zwłaszcza, że sprawia wam przyjemność wspólne granie. Czekamy też tak, może coś wielką z tamtych czasów radykalnej kultury polskiej jeszcze właśnie pojawi się w formie fonograficznej i będziemy też jakoś szerzej mogli się tym dzielić. A na razie cieszmy się sielanką, więc wracamy jeszcze na chwilę do nagrań z tej płyty. Hubert Zemler, Maria Stępień, Maciej Filipczuk gościli dzisiaj w sobotnim poranku dwójki. Bardzo wam dziękuję.
1: Dziękuję.
3: Dzięki.
0: Dziękuję bardzo.

No na chwilę musimy się rozstać jednak z sielanką Radical Polish Orchestry, bowiem nasze poranne spotkanie dobiega już końca. Na zakończenie proponuję jeszcze nagranie z najnowszej płyty Susan Sundfør, norweskiej kompozytorki i wokalistki Anna Regulska. Nadal nasz program realizuje, a za wspólnie spędzony czas dziękuję już Patrycja Cisz i Piotr Kędziorek. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Premiera w Wieczorze ze Słuchowiskiem. Jesteśmy sami na świecie na podstawie niezrealizowanego scenariusza Andrzeja Wajdy i Moniki Kotowskiej w reżyserii Michała Zdunika.
2: Ja już nigdy nie wrócę do domu. Nie mam już domu.
1: W produkcji Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego i Programu Drugiego usłyszymy m.in. Marię Kłusek, Kiryła Pietruczuka, Piotra Cyrwusa i Wiktorię Gorodecką.
3: Zawsze chciałam mieć swój własny dom i żeby on wchodził i pytał, jak ci się spało, kochanie? Czy się niepokoiłaś?
1: Zapraszamy dziś o 18:00.
0: Autopromocja.
4: Program Drugi Polskiego Radia, minęła 10:00.
5: Beethoven, 2027.

Marcin Majchrowski, witam Państwa bardzo serdecznie, dzień dobry. Zgodnie z zapowiedzią w tym i jeszcze w przyszłym tygodniu kontynuacja lektury najnowszego nagrania późnych, ostatnich sonat fortepianowych Ludwika van Beethovena w interpretacji Mitsuko Uchidy. Wielka japońska pianistka, która w grudniu skończy 78 lat, w ubiegłym roku zarejestrowała 3 ostatnie spośród 32 sonat na fortepian Beethovena. To jest rejestracja koncertów w Suntory Hall w Tokio. Wszystko odbywało się 28 i 30 października tamtego 2025 roku, a efektami możemy się cieszyć od kilkunastu, powiedzmy, tygodni. Powtórzę, to już druga płyta w dyskografii Mitsuko Uchidy z tymi dziełami. Pierwsza studyjna rejestracja ukazała się 20 lat temu, w połowie pierwszej dekady naszego stulecia. Tydzień temu słuchaliśmy sonaty E-dur op. 109, dzisiaj przychodzi pora na sonatę As-dur op. 110. Te trzy ostatnie dzieła podsumowujące historię gatunku Beethovena są doprawdy niezwykłe. Razem wzięte tworzą krainę wyjątkową, w której właściwie wszystko, forma i zastosowane środki techniki kompozytorskiej skierowane są na oddanie wyrazu, na to, by muzyka jakoś tak płynęła swobodnie, niczym nie skrępowana, jakby wyzwolona z klasycznych ram, które chyba Beethovena prawie zupełnie ograniczały, mierziły, chciałoby się powiedzieć, w tamtym czasie. Można odnieść wrażenie, że obcujemy właściwie z romantyzmem w czystej postaci, chociaż to romantyzm szczególnego rodzaju, jakiś taki osobisty, autorski, jakby wytworzony po długich przemyśleniach i najróżniejszych twórczych doświadczeniach Beethovena. Sonata As-dur op. 110 powstawała w 1821 roku. Opublikowana została rok później po ostatecznych rewizjach. Beethovena wówczas oprócz tych dzieł na fortepian absorbowała głównie praca nad Missą Solemnis. Dźwigał także coraz bardziej dojmujące brzemię pogarszającego się stanu zdrowia. Dzieło składa się z trzech części. Ogniwo pierwsze, moderato, utrzymane jest w typowej formie sonatowej z ekspresyjnymi i śpiewnymi tematami. Druga część, allegro, to zwięzłe, może nawet i dowcipne scherzo z jakimiś aluzjami do meliki ludowych albo popularnych pieśni. Pamiętajmy, że Beethoven w tamtym czasie albo wcześniej opracowywał pieśni ludowe głównie dla brytyjskich wydawców. Część ostatnia składa się z kilku kontrastujących epizodów. Powolnego recytatywu wprowadzającego, arioso dolente, potem fugi, powrotu arioso oraz fugi drugiej, która prowadzi do namiętnego i heroicznego zakończenia. Ta technika kontrapunktyczna tutaj bardzo ważna. W końcu to była taka idea fix w późnej dojrzałości Beethovena, aby połączyć właśnie formę sonatową z fugą. Ta w sonacie As-dur wydaje się jakoś lekka, może w kontraście do fugi

sonaty hammerklawir, chociaż kontrastów i odmian tutaj nie brakuje. I właśnie na wyzyskiwaniu walorów tych kontrastów i różnic buduje swoją interpretację, znowu należy podkreślić, bardzo mądrą i wysmakowaną, Mitsuko Uchida. Płynnie przechodzi między liryzmem a pełnym, rezonującym brzmieniem fortepianu. Od samego początku moderato cantabile nie ma co do tego wątpliwości. Arpeggia poprzedzające na przykład drugi temat zaczynają się migotliwie. To jakaś taka filigranowa tkanka, ale następnie pianistka osiąga brzmienie o bardzo wielkiej, imponującej, świetlistej sile. Jakby dla Uchidy były ważne z jednej strony żywioł śpiewności, cantabile, a z drugiej chęć przypomnienia o mocy orkiestrowej niemalże faktury. Za to scherzo wydaje się stanowcze i wręcz surowe, ale jakże to smakowita różnica względem początku. No ale potem przychodzi właśnie Adagio ma non troppo i tutaj można smakować głębie wyrazu. Jakby Uchida chciała ukazać sedno przejmującej, bolesnej jakoś melancholii, może wskazać na jakieś egzystencjalne znużenie, które niewątpliwie w tej muzyce jest. Pamiętajmy, że to wszystko działo się w żywym wykonaniu podczas koncertu. No i fuga w interpretacji Uchidy świetnie wielowymiarowa, plastyczna. Zmiana trybu minorowego na majorowy może służyć za przykład najwyższej subtelności, natomiast nigdy nie znika z pola widzenia monumentalizm całej tej konstrukcji. No i jeszcze jeden aspekt, który może najważniejszy będzie w sonacie c-moll ta za tydzień. Spokój i unikanie pośpiechu. Wszystko dla spotęgowania dynamicznego i dramatycznego kontrastu. A więc to ta sonata fortepianowa Asdur op. 110, moderato cantabile molto espressivo, potem allegro molto i adagio ma non troppo, fuga allegro ma non troppo. Gra Mitsuko Uchida.

Sonata fortepianowa Asdur op. 110 grała Mitsuko Uchida. To jest nowa interpretacja późnych sonat nagrana w Suntory Hall w Tokio w październiku 2025 roku. I do tej niezwykłej, spokojnej, mądrej, bardzo przekonującej gry japońskiej pianistki powrócimy za tydzień. Wówczas ostatnia z triady, wielkie podsumowanie dorobku Beethovena w dziedzinie sonaty fortepianowej, czyli sonata C-moll op. 111. A dzisiaj, teraz, inna przestrzeń brzmieniowa, muzyka kameralna, no i inna forma, chociaż pokrewna sonacie oraz inny czas kompozytorskiej działalności Ludwika van Beethovena. To będzie jeden z kwartetów z op. 18, czyli pierwszy.

pierwszych utworów na ten skład czterech instrumentów smyczkowych tworzonych pod sam koniec XVIII wieku. Fragment innego ważnego wydawnictwa płytowego, które ukazało się w dwóch częściach w latach 2023 i 2024, czyli kwartetów Beethovena w interpretacji Doric String Quartet. Na razie są te dwa tomy, łącznie cztery płyty. Do kompletu kwartetów jeszcze trochę brakuje. Kwartetu smyczkowego B-dur, opus 18, numer 6 posłuchamy. I nawet jeśli to dzieło jakoś lekko się zaczyna, to jest jednak to poważny kwartet. Przecież podsumowuje cały zbiór tych wczesnych kwartetów Beethovena. Allegro con brio, jakby mknęło na złamanie karku za sprawą pierwszego tematu, bo ten drugi, kontrastujący, jest poważniejszy. Nie tylko faktura, ale i tryb mają w nim znaczenie. Potem Adagio Manon Troppo, w części drugiej sporo kunsztownych figuracji, one są jakby ostatnim spojrzeniem na takie zdobnictwo rodem z kończącego się XVIII stulecia. Emanuje z tych dźwięków szlachetne dostojeństwo, chociaż na koniec faktura okazuje się przejrzyście lekka. Potem Scherzo Allegro, wykorzystujące grę różnych porządków rytmicznych i metrycznych, jakby trochę zbijało potencjalnego słuchacza z pantałyku. Synkopy powodują, że odbiera się to Scherzo, jakby było takie niestabilne, rozchwiane, no ale chyba najbardziej oryginalne jest zakończenie. Ostatnia, czwarta część zatytułowana La Malinconia, questo pezzo si deve trattare con la più gran delicatezza. Te słowa to próba zasugerowania nastroju, wszystkiego, co ma muzyka dokładnie wyrażać. Tutaj Beethoven gra barwami, zmienia rejestry, zestawia kontrastującą dynamikę, ale przede wszystkim kunsztowną, wysmakowaną harmonię. Kwartet B-dur, opus 18, numer 6. Allegro con brio, Adagio manon tanto, Scherzo allegro i La Malinconia, Adagio, Allegretto quasi allegro. Gra Doric String Quartet. Thank you.

0: Kwartet B-dur op. 18, numer 6 zabrzmiał w interpretacji Doric String Quartet. Dziękujemy za uwagę. Magdalena Pogorzelska i Marcin Majchrowski. Do usłyszenia.
1: Tu program Drugi Polskiego Radia. Jest 11:00.

0: znalezione w dźwiękach.
1: Dzień dobry, witam Państwa, Klaudia Baranowska. Nasz program nadal realizuje Elżbieta Malinowska. Po trzech spotkaniach z pianistyką Alda Ciccoliniego dzisiaj posłuchamy interpretacji i archiwalnych wypowiedzi Samsona François, legendarnego francuskiego pianisty, o którym właśnie Ciccolini powiedział, że był nie z tego świata, że potrafił zagrać jak nikt inny. Był ekscentryczny i nieprzewidywalny, ale przez to fascynujący. Jego gra była niezwykle barwna i zaskakująca, często kontrowersyjna. Na pewno spektakularna. Zresztą jak życie tego artysty, geniusza, który chodził własnymi ścieżkami. Życie przerwane przedwcześnie w wieku 48 lat, a w tym roku przypada 55. rocznica jego śmierci.

Legendarny francuski pianista, nazywany poetą fortepianu Samson François, zaskakujący, nieobliczalny, szalony i wolny, z nieodłącznym wąsikiem, to jego znak rozpoznawczy, kierował się głównie instynktem. Każda interpretacja była jednorazowym aktem twórczym, każda była inna, niepowtarzalna. Jak mało kto rozumiał twórczość Debussy'ego, wniknął w nią głęboko, ważne było to, co jest pomiędzy dźwiękami. Zawsze chodziło o treść, o frazowanie, w którym słychać improwizacyjność, ulotność, magię. Tak jak w tym nagraniu preludium Sztuczne ognie z drugiego zeszytu Claude'a Debussy'ego, które zabrzmiało przed chwilą. Szaleństwo i wolność. Miał fenomenalną technikę, ale dla niego wirtuozeria nie była na pierwszym miejscu. Chodziło o uchwycenie brzmienia, frazowania, linii melodycznej i potrafił świetnie oddać ducha samej muzyki. Bywał też kapryśny, nierówny. Potrafił zagrać genialnie, a innym razem chaotycznie, bez polotu, zamroczony różnymi używkami, których był niewolnikiem w ostatnich latach swojego życia. Karierę rozpoczął bardzo wcześnie i od początku wiódł życie barwne z rozmachem. Urodził się we Frankfurcie, zaczął naukę muzyki w Belgradzie, w konserwatorium w Nicei. Zauważył go Alfred Cortot i ściągnął go do Paryża, do École Normale, gdzie uczył się u Yvonne Lefebvre i Nadie Boulanger. Potem w konserwatorium paryskim, które ukończył w wieku 17 lat, u Marguerite Long. Dwa lata później, w 1943 roku, wygrał konkurs Marguerite Long, Jacques Thibault, i tak bardzo szybko zaczęła się jego międzynarodowa kariera. W 1956 był pierwszym Francuzem zaproszonym do ZSRR. Wielbiono go w Chinach, Japonii. A jak to wszystko się zaczęło? Jak narodziła się miłość do muzyki Samsona François? Gdyby zapytano mnie, dlaczego muzyka, to miałbym poważny problem, żeby odpowiedzieć. Nie wiem tak naprawdę ani kiedy, ani dlaczego to wszystko się zaczęło. Kiedy miałem 5 lat, zacząłem pobierać lekcje fortepianu. I choć nikt mi tego nie kazał, ani do tego nie zachęcał, już po tygodniu zacząłem komponować. I to w C-dur. Proszę sobie wyobrazić, ale nie umiem powiedzieć, jak to się zaczęło. Człowiek chyba po prostu rodzi się z zamiłowaniem do muzyki. Nie mam innego wytłumaczenia. Czy intensywny trening ma duże znaczenie, kiedy jest się małym chłopcem i dopiero poznaje się fortepian? W moim przypadku ćwiczenia nie były ciężarem. Miałem to szczęście, że mój ojciec, który zapisał mnie na lekcję fortepianu, nigdy nie zmuszał mnie do pracy ponad siły. Wszystko, co robiłem z muzyką, przychodziło mi dzięki temu z łatwością. I to poczucie lekkości przy muzyce, które wypracowałem w dzieciństwie, zostało mi do dziś. Nawet kiedy pracuję nad bardzo wymagającym utworem, nie odczuwam trudu. Czy już jako dziecko grał pan Chopina? Nie, miałem zakaz grać właśnie.

właśnie Chopina. Kiedy w końcu zacząłem go odkrywać, nie miałem już tej młodzieńczej świeżości. To z jednej strony, ale z drugiej, jak powiedziałem, nie zużyły mnie jałowe ćwiczenia. Bardzo polubiłem Chopina. To było instynktowne. Czułem, że ta muzyka mi odpowiada. Potem jednak nadeszła reakcja. Znienawidziłem Chopina i cały romantyzm. Muzyka sprowadzała się dla mnie do Ravela i Prokofiewa.

Nie odebić Sim, że był tylko świetnym harmonikiem, jest krzywdzące. Oczywiście był wybitnym harmonikiem, ale właśnie dlatego, że był znakomitym melodystą. Zorientowałem się też, że Chopin to był naprawdę kawał kompozytora. Jego muzyka jest o wiele twardsza, w sensie solidniejsza niż to się powszechnie uważa. Nie jest ulotna jak rysunek węglem, jest trwała jak rycina w metalu.

z wyobraźnią, zaskakująco, z rozmachem. Samson François w nagraniu 14 walca E-moll, opus pośmiertne Fryderyka Chopina z 1959 roku. Wtedy zarejestrował komplet chopinowskich walców, a potrafił je grać rzeczywiście jak mało kto, zupełnie inaczej niż można by się tego spodziewać. Nigdy nie było wiadomo, co się stanie. Przewidzieć też, w którą stronę artysta podąży. Posłuchamy teraz, co Samson François mówił o swoich interpretacjach, co było dla niego ważne, kiedy grał i czym się kierował. Nigdy nie skupiałem się na wirtuozerii, szybkości czy mocy. Nigdy mnie to nie interesowało. W moich wykonaniach zawsze dążyłem do uwypuklenia linii melodycznej. Proszę posłuchać. Na początku nauki można do tego podejść rytmicznie. To był przykładowo deszcz w ujęciu rytmicznym, ale można też podejść melodycznie. Chodzi o uchwycenie melodyki, linii melodycznej. Uważam, że z piękną muzyką jest, jak to się mówi po francusku, jak z prosiakiem. Wszystko w nim jest pyszne.

Puryści zarzucają panu, że lekceważy pan tempo. Tempo mnie obrzydza. Skupienie się na tym elemencie sprawia, że fraza staje się rwana. A przecież, kiedy śpiewa się melodię, to nie myśli się o tempie, tylko o rytmie. A rytm jest funkcją melodii. Skupienie na tempie wyrabia skłonność do rutyny, a tego nie lubię. Precz z metronomem? Bez przesady. Tempo to pożyteczny parametr. Daje jakieś punkty odniesienia. Ale nie jest to najwyższa instancja. Pod żadnym pozorem. Zresztą te zarzuty, o których pan mówi, dotyczą zwłaszcza moich wykonań takich kompozytorów jak Beethoven czy Schumann. Oni dążyli do uzyskania struktury architektonicznej swoich dzieł, a ja faktycznie zaniedbuję cokolwiek ten aspekt na rzecz poszukiwania płynności melodycznej. Nie wybiegam dalej niż następna nuta. Pozwalam frazie sobą pokierować. Wolę nie wiedzieć zawczasu, co jest dalej. Wolę przekonać się o tym w trakcie gry. Grając, słucham. Kiedy zapoznaję się z jakimś utworem, zadaję sobie pytanie, jak mógłbym to zaśpiewać? I staram się zaśpiewać tak, jak potrafię, przy swoim fortepianie. Weźmy początek koncertu F-moll Fryderyka Chopina. Przyjęło się, że partia fortepianu zaczyna się od wirtuozowskiego wejścia, a tak nie jest. Trzeba to zaśpiewać, ale żeby to zaśpiewać, trzeba to czuć.

0: To nagranie z 1959 roku, pierwsza część koncertu fortepianowego F-moll op. 21 Fryderyka Chopina. Samson François z wyobraźnią, lekkością, poetycko i Narodowa Francuska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Paula Kleckiego. Samson François wyjątkowo cenił muzykę Fryderyka Chopina, choć jego chopinowskie interpretacje uchodziły za kontrowersyjne. Dziś różne ekstrawagancje artysty fascynują, bardziej cenimy oryginalność. Jego wykonania, często zaskakujące, pokazują Samsona François jako artystę otwartego, barwnego, z fantazją, bez granic. Tak grał i tak żył, bez umiaru, bardzo barwnie, choć zbyt krótko, ale pozostawił wiele wybitnych interpretacji i chopinowskich, i muzyki francuskiej, z której słynął i którą szczególnie sobie upodobał. Wsławił się zwłaszcza wykonaniami koncertów fortepianowych Maurice'a Ravela, o których opowiadał w 1962 roku.
1: Nie uważam, by Ravel był w jakimś sensie spadkobiercą Chopina. Kontynuatorem pianistyki Chopina był Debussy, a pianistyka Ravela wywodziła się od Liszta. Chopin wywarł znaczny wpływ na Debussy'ego, a Liszt bardzo mocny na Ravela. Moim zdaniem koncert na lewą rękę jest tego dowodem. Wejście w pierwszą kadencję pod pewnymi względami nawiązuje do pierwszego koncertu Liszta. Sposób traktowania orkiestry i roli solisty w tym dziele przywodzi

na myśl właśnie to, co robił list. Ravel zresztą nigdy nie ukrywał swojego uwielbienia dla tego kompozytora. Tym, co robi na mnie szczególne wrażenie w koncercie na lewą rękę, jest zwłaszcza jego aspekt dramatyczny. Pod tym względem znacznie przewyższa koncert na obie ręce, G-dur z tego samego okresu, który tak naprawdę bardziej jest fortepianowym divertimentem niż koncertem z prawdziwego zdarzenia. W tej muzyce słychać zbliżającą się wojnę, słychać aktualne wydarzenia. Swoją drogą uważam, że to jest powód, dla którego publiczności czasem nie podoba się muzyka współczesna. Kompozytorzy współcześni opowiadają w swojej twórczości o świecie, który nas otacza. A ten potrafi być bardzo okrutny. Romantycy mają lepszy odbiór, bo ich muzyka jest o tym, co było dawno. Pochodzi z epoki, która z perspektywy czasu wydaje się spokojniejsza. Tymczasem koncert na lewą rękę jest pełen niepokoju. Do tego dochodzą kwestie techniczne. Ten utwór został skonstruowany w bardzo ciekawy sposób. Wydawać by się mogło, że zagranie go tylko lewą ręką jest praktycznie niemożliwe i że wygodniej byłoby go zaaranżować na obie ręce. Szkopuł w tym, że został tak napisany, że nie da się tego zrobić. A to dlatego, że został napisany tak, jakby miał być wykonywany na instrumencie smyczkowym. Ravel potraktował lewą rękę pianisty tak, jakby miała to być lewa ręka skrzypka. Kiedy w tym koncercie zaczyna się frazować, to nie frazuje się po pianistycznemu, tylko jakby pracowało się smyczkiem. Fascynująca jest także pewna obsesyjność tej muzyki. Miejscami rytm jest stały, ale nie ma to nic wspólnego z jazzem. To przejaw tego niepokoju, o którym mówiłem, tego międzywojennego napięcia. To fascynujące. Je crois que ce qui est fascinant dans ce concerto avant tout, c'est justement ce sentiment d'angoisse qui le possède.

0: André Clitain poprowadził Orchestre de la Société de Concert du Conservatoire w partii solowej zjawiskowy Samson François. Mistrz muzyki francuskiej uważał Ravela za kontynuatora Lista, a Debussy'ego za spadkobiercę Chopina. Niezwykle dramatyczny, pełen niepokoju, genialnie zagrany koncert na lewą rękę Maurice'a Ravela w wykonaniu tego francuskiego pianisty. To nagranie z 1959 roku. Improwizacyjnie, z wielością różnych barw, odcieni, z wyobraźnią i rozmachem godnym muzyki Ravela. Gra Samsona François fascynowała publiczność. Podobnie jest dzisiaj. Jego nagrania wzbudzają wiele entuzjazmu. On sam, jako artysta niekonwencjonalny, poszukujący, również także wśród innych pianistów. Zafascynowani Samsonem François są niewątpliwie Bertrand Chamaillou, Katia Buniatiszwili i Aleksandr Kantorow. Geniusz szalony i wolny. Słuchając go, ma się wrażenie, że w ogóle się nie przygotował. Koncert na lewą rękę w jego wykonaniu to jedna z najpiękniejszych rzeczy, jakie kiedykolwiek usłyszałem. Jest w nim szaleństwo, jest w nim magia. Trudno sobie wyobrazić, jak ktoś tak niestabilny mógł wznieść się na takie wyżyny kunsztu.
1: Avoir autant de, je sais pas, de culture du son et de finesse.
0: Pierwsze, co przychodzi mi do głowy, kiedy myślę o Samsonie François, to cyganeria w najlepszym znaczeniu tego słowa. Wolność. Odwaga podejmowania ryzyka. W jego frazowaniu słychać uderzającą improwizacyjność, ale jest to bardzo eleganckie zarazem. Kiedy byłem małym chłopcem, powtarzano mi, że pod żadnym pozorem nie można grać jak Samson François. Tylko wtedy można być porządnym pianistą. Z początku się tego słuchałem. Nauczyciele przecież mówili, że wykonania Samsona François to potworność. Ale z czasem zacząłem słuchać jego interpretacji i choć czułem z tego powodu wstyd, coraz bardziej mi się one podobały. I to bardzo. Aż w końcu przestałem się z tym kryć. Był niejednoznaczny, potrafił popełnić kompromitujący błąd, ale zarazem, i to bardzo często, dokonywał iście genialnych wyczynów za klawiaturą.

Jedno z 24 preludiów op. 28 Fryderyka Chopina, 16 bemol, które Samson François zarejestrował w 1963 roku. Tak upodobał sobie Chopina, że nagrał komplet jego dzieł, znalazł w nim bratnią duszę. Bardzo trafnie

0: określił Samsona François Stefan Rieger. Był rozmarzonym kocurem, który spadł z księżyca i spalał się w sztuce jak ćma jednodniówka w ogniu świecy. Te słowa wspaniale opisują Samsona François, oddając ekspresję jego osobowości, która przenikała do jego gry, przesiąkając każdy dźwięk, który wydobywał z fortepianu. To artysta, który potrafi zafascynować. W ubiegłym roku przypadała setna rocznica urodzin tego francuskiego pianisty, wybitnego interpretatora muzyki francuskiej, zjawiskowego szopanisty, a w tym roku mija 55. rocznica jego śmierci. Podczas jednego z recitali w 1968 roku doznał zawału serca, zmarł 2 lata później na drugi zawał. Jedno spotkanie z Samsonem François to stanowczo za mało. Na pewno w przyszłości wrócimy do jego nagrań i też wypowiedzi. Klaudia Baranowska, bardzo dziękuję za dziś i na zakończenie zabrzmi jeszcze preludium organowe Amor Jana Sebastiana Bacha w opracowaniu Franciszka Lista, poprzedzone słowami samego Samsona François.
1: Gdybym
0: nie został pianistą, to nic bym nie robił, bo jestem leniwy. Grając, dążę do tego, żeby dobrze się bawić i uwydatniać poezję, która jest zawarta w muzyce.

0: reklama.
1: Akademickie Centrum Kultury i Sztuki Odnowa w Toruniu zaprasza od 14 do 17 października na 26. Jazz Odnowa Festival. Wystąpią artyści z 9 krajów i 3 kontynentów. Krzesimir Dębski i String Connection, Maciej Sikała, Leszek Kłakowski, Adam Pierończyk, Luname, Agma oraz muzycy z Burkina Faso, Korei Południowej, Gambii, Gany, Niemiec i innych krajów. Szczegóły na www.jazzumk.pl. Cepelia. Czym była? Jak działała? Skąd wzięła się jej popularność? Zajrzyj za kulisy instytucji, która przez dekady łączyła sztukę ludową z codziennym życiem. Poznaj historię, przedsiębiorstwa i artystów. Zobacz na żywo kultowe przedmioty z minionej epoki, które upiększały polskie domy. Obywatelka Cepelia. Nowa wystawa w Muzeum Narodowym w Krakowie. Więcej na www.mnk.pl. Poleca Polskie Radio.
2: Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, Anne Applebaum, Iwan Krastev, Andrzej Poczobut, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Michał Rusinek, Agnieszka Holland i inni. Igrzyska

0: Igrzyska Wolności. Od 23 do 25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na igrzyskawolności.pl. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio.
1: Jesienna edycja 29 Festiwalu Jazz Jantar. Od 21 do 25 października. Klub Żak w Gdańsku. 5 dni i aż 14 koncertów. Wystąpią m.in. The Kilimanjaro Dark Jazz Ensemble, Isaiah Collier czy Kion Harold. Nie zabraknie polskich koncertów premierowych. Nową muzykę przedstawią Sławek Jaskółkę, Jerzy Mazol, Ninja Episkopat oraz Olbrzym i Kurdupel. Festiwal pod patronatem programu drugiego. Pełen program na klubzak.pl i jazjantar.pl.
2: Od 8 do 25 października Poznań ponownie wypełni się dźwiękiem skrzypiec. Przed nami 17. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego i przesłuchania 50 młodych skrzypków z całego świata. Zapraszamy do Auli Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz do śledzenia transmisji na kanałach Towarzystwa Wieniawskiego i na antenie radiowej Dwójki. Szczegóły na konkurswieniawski.pl. Patron medialny Polskie Radio. Konkurs jest współorganizowany z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Poznania.
1: Nowy sezon artystyczny w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia. Doskonali soliści Sheku Kane Mason, Maria Dueñas, Nemanja Radulowicz czy Charles Richard Amleon. Do tego muzyka od dawna i po najnowszą. Koncerty symfoniczne, kameralne, jazzowe, organowe i wiele innych. Więcej informacji na nospr.org.pl. Poleca program Drugi Polskiego Radia. Mecenasem głównym NOSPR jest Tauron.
3: Reklama. Tu Dwójka, program Drugi Polskiego Radia. Minęło południe.
1: Czytelnia. Czytelnia.
3: Małgorzata Szymankiewicz, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w bałkańskim odcinku Czytelni. A są ze mną Magda Mikołajczuk, program pierwszy Polskiego Radia.
4: Dzień dobry.
3: I Marcin Gaczkowski, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: To jest odcinek bałkański, ale z pewnymi domieszkami. Przed nami dwa zbiory opowiadań, chociaż w jednym wypadku te opowiadania się bardzo łączą, bo łączy je jedna bohaterka, a w drugim bohaterowie się wymieniają, ale Dlaczego milczysz, Chavo? To jest zbiór opowiadań Selmy Skendrowicz, bośniackiej pisarki, żyjącej, mieszkającej w Słowenii, a książka trafiła do nas w przekładzie Dominika Babińskiego, Nataszy Husiatyńskiej, Nikodema Szczygłowskiego i Miry Wolskiej. Te osoby tłumaczyły kolejne opowiadania w tym tomie. A nasza druga propozycja to zbiór o bardzo długim tytule. Biorę głęboki oddech. Kiedy wdowa chce, żeby ktoś do niej zagadnął, stawia na grobie konewkę dzióbkiem do przodu. Tak brzmi tytuł zbioru opowiadań Saszy Stanisicia. A książkę z języka, uwaga, niemieckiego przełożyła Małgorzata Gralińska. Nie bez powodu, właśnie z języka niemieckiego, bowiem Sasza Stanisic to jest pisarz pochodzenia bośniackiego, serbsko-bośniackiego, ale w wieku 14 lat, czyli po wybuchu wojny, wyjechał z rodzicami do Niemiec, dlatego pisze w języku niemieckim, ma też niemieckie obywatelstwo, a Małgorzata Gralińska tłumaczy właśnie z języka niemieckiego. I zacznijmy od tego pisarza pochodzenia bośniackiego. A może jeszcze jedno słowo takie ogólne o tych zbiorach opowiadań. Oba skupiają się na doświadczeniu obcości. Jeśli chodzi o Selmę Skenderowicz, to jest obca w Słowenii bośniaczka i też obserwująca innych obcych w państwie, które no nigdy nie było i nadal nie jest jakimś monolitem narodowościowym, ale to wciąż budzi

0: i jakieś emocje i problemy. No i z kolei w przypadku książki Saszy Stanisicia, to jest obcy w Niemczech, to są właśnie chłopcy pochodzący, bo mowa jest o takim gronie rówieśniczym, nastoletnim, chłopcy pochodzący z różnych części Europy, a także z Turcji.
1: No, nie tylko w Niemczech, także w Austrii. Rzeczywiście no tak. Mamy odcinek bałkański. Bałkany, jak wiadomo, nie do końca wiemy, gdzie się zaczynają, gdzie się kończą, a w związku z wojną w byłej Jugosławii i rozpadem Jugosławii, Bałkany rozjechały się po całym świecie. W tych krajach niemieckojęzycznych ludzi pochodzenia bałkańskiego jest bardzo dużo. Stanisić pochodzi z miasta Wyszehrad, czyli z miasta, które leży w Bośni i Hercegowinie, ale w Republice Serbskiej. Dziś tam już prawie Bośniaków nie ma, mieszkają sami Serbowie. Z kolei Selma Skenderowicz, autorka, o której wspomniałaś, nazwała się pisarką bośniacką. Ona sama, z tego co wiem, mówi o sobie, że nie uważa się wprawdzie za Słowenkę, co najwyżej za słoweńską pisarkę, co ma też jakiś sens, bo pisze przecież po słoweńsku. Skomplikowany kocioł bałkański
0: no
1: w dzisiejszym
0: właśnie,
1: odcinku.
0: Tak, to jest sformułowanie, które mi się cisnęło na usta. Ale zacznijmy właśnie od Saszy Stanisicia. Ten długi tytuł, przypomnę jeszcze raz, kiedy wdowa chce, żeby ktoś do niej zagadnął, stawia na grobie konewkę dzióbkiem do przodu i może od razu opowiem, Magda się uśmiecha
2: nie,
0: na
2: bo
0: ten
2: ja
0: tytuł,
2: uwielbiam
0: prawda?
2: Długie tytuły, bo tak. To znaczy, że autor się nie łasi do czytelnika. Mówi, no zrób jakiś wysiłek, żeby chociaż część tego tytułu zapamiętać. Ja na przykład lubię też i książkę, ale też tytuł Julii Maj o pięciu osobach, które odwiedziły moją żonę po mojej śmierci. Z tym, że ten tytuł łatwiej zapamiętać niż ten z tą konewką, ale ja
0: ale
2: uwielbiam.
0: Jest w dodatku uroczy taki, tak, że wdowa chce, żeby jednak ktoś do niej zagadnął. Tak, narrator tych opowieści ma niezwykły zmysł obserwacji właśnie takiej kondycji obcego, ale też ma niezwykle rozbudowane, czy też no, piękne marzenia o tym, jakby jego życie mogło wyglądać. Wprowadza taką kategorię miejsca, znaczy wprowadza takie miejsce, które się nazywa Helgoland. To jest i miejsce prawdziwe, to znaczy jest to rzeczywista wyspa na Morzu Północnym, ale w gruncie rzeczy to jest taki wyobrażony azyl, w którym można się schować w tym życiu z tą kondycją obcego, który próbuje znaleźć sobie przyjaciół i funkcjonować w tym świecie, który no nie jest jakoś szczególnie przyjazny.
2: Chyba trochę inną książkę czytałyśmy. Bo ja już się nie mogę doczekać, no, żeby powiedzieć, co tam jest na początku.
1: Jak
2: tam
1: to się stało, że już jesteśmy na Helgolandzie?
0: Chcesz opowiedzieć o tej historii? Spotkania przyjaciół, jeden z nich, Turek, młody 14-letni, 16-letni chłopak, wymyśla takie urządzenie, które nazywa się przymierzalnią, że można oglądać swoją przyszłość, a za bardzo grube pieniądze można w niej chwilę
2: spróbować.
0: Można spróbować
2: Tak, przymiarkę, bo to jest
0: przymierzalnia życia.
2: Ale właśnie, nie wiem, czy zauważyliście, na początku on mówi, że to jest przemierzalnia. Dopiero potem okazuje się, że to jest przymierzalnia.
0: Tak,
2: ale
0: to jest ostatnie
2: to jest
0: słowo.
2: Czterech chłopaków, obcokrajowców w Niemczech, opowiada właśnie o tym, o tej przymierzalni. Jeden z nich wymyśla takie urządzenie. Na 10 minut można spróbować za jakąś tam sumę pieniędzy zmienić swój los, spróbować, co by było gdyby. I w ogóle ta książka, moim zdaniem, ona jest tylko w pewnym stopniu o poczuciu obcości, o emigracji i tak dalej. Ona jest przede wszystkim o tym, o czym myślę większość z nas czasami chociaż myśli, co by było gdyby. Gdybyśmy podjęli jakąś inną decyzję, gdybyśmy wybrali jakoś inaczej. I ten autor w absolutnie brawurowy sposób rozprawia się z tymi naszymi ciągotami do zadawania sobie takich pytań. Rozprawia się przy pomocy mieszania realizmu z pure nonsensem, z groteską, ale też z jakąś melancholią, z jakimś smutkiem, bo to tytułowe opowiadanie o wdowie
0: jest o samotności.
2: O samotności po śmierci ukochanego męża. To jest naprawdę szarpiące trzymające za serce wspaniałe opowiadanie, które później się rozwija w zaskakujący sposób, bo właśnie tutaj jest jakaś sytuacja realistyczna, a później mamy Bach i na przykład taką sytuację, że syn z ojcem jedzie

0: Jedzą frytki na przystanku tramwajowym i karmią mewy. I podjeżdża ten tramwaj.
1: I to jest zamach na tramwaj i jego pasażerów. Zamach dokonany przy pomocy
0: frytek
1: mew.
0: I mew.
1: Wyjątkowa
0: tak, perfidia. Oni wrzucają w otwierające się drzwi do tego tramwaju frytki, a te mewy za tymi frytkami. W ogóle jakiś...
2: Hitchcock,
0: ale bardzo, bardzo zabawna sytuacja. Albo na przykład jest tak,

0: wyrzucić, nie do tego pojemnika albo do innego.
1: I dzwoni do wydziału komunalnego, odsyłają go od urzędnika do urzędnika i ostateczna rada jest taka, że w sprawie leków to bynajmniej nie do SEDES-u, bo pytał też o leki, a w sprawie gry nikt mu nie pomaga i tylko dlatego wiedziony tym poczuciem obowiązku, mimo że nie cierpi przegrywać ze swoim synkiem, gry ostatecznie nie wyrzuca, wpada na inny pomysł, zaczyna oszukiwać.
0: Tak, zaczyna oszukiwać, ale tam też jest taka scena, że on postanawia w pewnym momencie rzucić pracę i ten synek go pyta, ale jak to? To teraz będziesz miał więcej czasu, to będziesz się ze mną bawił. Nie, nie, no bo muszę mieć pracę, bo zarabiać, a ja mogę rzucić szkołę. No nie, no ty musisz chodzić do szkoły. Jak będziesz miał pracę, to będziesz mógł rzucić pracę. Dobrze, na pewno to zrobię. Więc tam są kapitalne różne rzeczy.
1: No i świetne są też te portrety. Na przykład tego bohatera, który nazywa się Georg Horvat. Jest jakimś tam urzędnikiem, prawnikiem.
0: Ale na takim dużym stanowisku, dobrym. Ma dobrą tę robotę.
1: 17 razy był pracownikiem miesiąca, ale najbardziej lubi grać. Łapie pokemony. Łapiecie pokemony?
0: Kiedyś łapałam, ale po prostu to jest niesłychane, jak on z dzieckiem w nosidełku wrzeszczącym gdzieś tam napada jakiegoś chłopaka, bo on też chce tego samego Pokemona złapać. To jest absolutnie fantastyczne.
1: I Georg zastanawia się, dlaczego ja właściwie jestem taki dobry. Dobry w łapaniu Pokemonów.
0: Tak.
1: Zbiera też naklejki z piłkarzami i jednej, jedynej mu brakuje karty z Mirosławem Kloze. Też obcy, bo jak wiemy, piłkarz urodzony w Opolu.
0: Tak.
1: Chcą mu tę kartę sprzedać za bardzo ciężkie pieniądze. Dzisiaj widziałem na Allegro, że można kupić taką kartę za 8 zł.
0: Nie mów, że sprawdziłeś pod wpływem tej książki.
2: O nie, ale to rozczarowanie.
0: Nie, no, ale ile emocji i ile sympatycznych skojarzeń ta książka wywołuje, ale jednak ona jest o niesłychanie poważnych sprawach, czyli o tej obcości, o której mówicie, obcości emigranta, o samotności człowieka opuszczonego. Jest też opowiadanie o pani sprzątającej, która przez ile tam, 20 czy 30 lat przychodzi do tego samego wiedeńskiego domu sprzątać i właściwie
2: pani, która
0: nie mają kontaktu ze sobą. Tak. Dopiero po tych 20 latach ta pani zaczyna ją tam o coś wypytywać, a wcześniej traktuje właściwie jak mebel. No i w tej kobiecie w pewnym momencie takie poczucie się rodzi, że jednak chciałabym coś zrobić zgodnie ze swoją wolą i poczuwam pewną sprawczość. A to pierwsze opowiadanie o tym, o tej przymierzalni sprawia wrażenie, kiedy się czyta kolejne opowiadania, że to jest jedna z historii i że ten motyw próbowania losów innych niż te, które nam los przydzielił, to jest poruszona tylko w tej pierwszej historii. Ale potem na końcu to jest tak wspaniale, taką klamrą połączone losy tych bohaterów, kilkunastu chyba opowiadań,
2: 15,
0: prawda? 15 opowiadań, że to jest też konstrukcyjnie świetnie
1: ale
0: zrobione.
1: Tak, zastanawiam się, czy to przypadkiem
0: książka
1: nie jest powieść.
0: No właśnie, jaka to jest różnica? Dla was jest różnica?
2: Rzeczywiście nie ma różnicy. To każdy z tych tekstów można też przeczytać oddzielnie i on jest jakoś autonomiczny. Natomiast jak
1: należy
2: się czyta w całości...
1: po kolei, tak, jest mocno, na wszelki wypadek.
2: Tak, autor to napisał na samym początku. To sobie zaraz przypominam, że noblistka tegoroczna N. Carson mówi, zacznij od środka.
0: To
2: w każdej
0: tutaj
2: sprawie
0: można.
2: To nie. Tutaj nie, dlatego, że musimy poznać naszych bohaterów i podczas gdy czytamy kolejne opowiadania, rozpoznajemy jakieś postaci z ich życia w gruncie rzeczy, które tam właśnie wspomniałaś o tej sprzątaczce. To jest mama Fatiha, czyli tego, który
1: genialnego
2: wymyślił przymierzalnie.
0: Tak,
2: więc,
0: więc
2: to rzeczywiście się łączy. A tak w nawiązaniu jeszcze do tego opowiadania, bo tak sobie myślę rzeczywiście, że ta wielka pani z porządnego austriackiego, wiedeńskiego
1: 18
2: domu,
1: dzielnica, bardzo przyzwoita.
2: Tak, próbowała, czy w ramach tego nawiązywania relacji ze swoją panią sprzątającą, postanowiła przywieźć jej prezent.
1: Szczotkę.
2: Kiedyś. Tak, zamiast książkę czy coś innego, to nie, to szczotkę z końskim włosiem.
0: Ale szczotkę do kaloryferów, bo to jest do kaloryferów, między żeberkami kaloryfera, żeby jej się świetnie sprzątało.
2: Tak,
0: to jest,
2: więc
0: to jest,
2: tak docenia swoją
0: więc to jest,
2: pomoc
0: są
2: domową.
0: Gorzkie historie, które on opowiada, ale opowiada wspaniale. To jest skonstruowane fantastycznie zupełnie.
2: Tak, sobie myślę, że mówiłaś o tym humorze, o absurdzie, też autoironii tego narratora, ale on przez to wszystko jakby nie unieważnia

0: tej samotności i cierpienia tych ludzi,
1: tak,
0: nie? Bo to oczywiście obśmiewa trochę, ogrywa to, ale w gruncie rzeczy mamy takie poczucie, że te losy jednostkowe są niezwykle ważne, że to wszystko waży, że historia ich życia waży, że decyzje, które podejmują, ważą.
2: I tak, zdecydowanie nie łasi się do czytelnika, pisze z radością, pisze sobie jak chce, znany i uznany już przecież, nagradzany tak. pisarz. Bardzo dobre dialogi, lubię takie dialogi.
1: Prawda?
2: He he, powiedział, he he, odparłem.
1: Tak, tak, tak.
2: Świetne zdania. Las szumiał i śpiewał, a ja czytałem. I czytałem. A czytał na myśliwskiej ambonie, czytał między innymi niemiecką klasykę. Ten bohater, którego częściowo utożsamiamy z autorem.
0: I chyba jest to uprawnione jakoś.
3: I chciałam jeszcze powiedzieć, że z tej książki można się dowiedzieć, że gdyby państwo mieli pecha spotkać niedźwiedzia, to warto przy sobie mieć elektryczną szczoteczkę do zębów. A po szczegóły odsyłam do tej książki. Gdybyście mieli możliwość skorzystać z takiej przymierzalni losów, to byście powiedzieli tak, czy jednak zostaje przy swoim?
0: Wiesz, zastanawiałam się.
2: Zbyt osobiste pytanie.
1: Tak, ale to nie odpowiadaj, bo że Małgosia odpowie.
0: Nie, ja się nad tym zastanawiałam, czy taki gest odwagi, przymierzenia przyszłości jest mądrym gestem, czy głupim gestem po prostu?
1: Nie, to nie w kategoriach odwagi, ani mądrości, czy głupoty, tylko ja myślę, że to zależy od tego, na ile jesteśmy mimo wszelkich ran i problemów zadowoleni z tego losu, który mamy.
0: Dobrze, ja ci odpowiem tak, że nie mam tych 130 tysięcy marek, żeby się przemierzyć. Tak, na te 10
1: rozumiem,
0: minut.
1: Dobrze, przyjmuję taką dyplomatyczną odpowiedź.
2: No, odpowiedź również jest w książce jednej z bohaterek. Mm-hmm. Przymierzalnia pokazuje nie przyszłość zgoła, tylko coś innego i bohaterka jest z tego zadowolona. Świetna rzecz, zbiór opowiadań. Rozpoznajemy też wiele realiów ze świata, które przeminął. Ci chłopcy, którzy projektują przymierzalnie, grają w takie proste gry, żyją w czasach, kiedy jeszcze niektóre numery telefonów znało się na pamięć.
0: To prawda. Tak, narrator mówi, że zna 4 numery, czy tam 3 numery tych swoich kumpli.
3: Boże,
0: to jest wzruszające.
3: Ja może znam ze 2 numery.
2: A później grupa dorosłych już facetów, którzy spotykają się na grę w Doppelkopfe u pani Idzikowskiej zresztą. Mhm. I jakie tam się dzieją rzeczy, jacy tam są bohaterowie. Ja na przykład spotkałem tam mojego kolegę z klasy, którego nazywałem bajkopisarz, brat Grimm, to jest opowiadacz taki. W książce nazywa się on Mo i opowiada niestworzone historie, ale robi to w sposób po prostu wybitny. A przyjaciele z uprzejmości, nie chcąc robić mu przykrości, na przykład nie sprawdzają, czy czołg, o którym opowiada ich kolega, rzeczywiście stoi zaparkowany pod oknem, czy nie.
1: Obwiązany.
0: Wiadomo, bo to
1: obwiązany wstążką.
0: Bo to prezent, tak? Listonosz dostarczył czołg.
1: Chyba za dużo opowiedzieliśmy, ale nie, proszę państwa, tam jest co chwila coś smacznego albo coś poruszającego, coś wzruszającego. Absolutnie wspaniała książka.
2: No, wzruszająca bardzo jest Wdowa. Tak,
1: prawda? Tak, to tak. Opowiadanie. Tak.
0: Ale jak państwa kot wlazł na drzewo, to można tych od czołgu zamówić.
1: Tak, a jeśli chodzi o Wdowę, to ona mówi, że ma jedną niesamotną godzinę w tygodniu. Wtorki, kiedy chodzi na fizjoterapię. No to po prostu serce się kraje. Ale potem, proszę państwa, nie jest tak tylko smutno w tym opowiadaniu. Tak?
2: A jeszcze jest chłopiec z jabłkiem, jak rozumiecie taką postać. Bo ja to widzę jako takie chodzące sumienie trochę.
1: Ale teraz to rozmawiamy tak, że państwo, którzy nas słuchają, w ogóle nie zrozumieją, o co chodzi, bo to tylko my we trójkę rozmawiamy, prawda?
0: Ja proponuję, żeby państwo zajrzeli do tego tomu.
1: Koniecznie.
0: O bardzo długim tytule, który z lubością powtórzę.
1: To wtedy.
0: Kiedy wdowa chce, żeby ktoś do niej zagadnął, stawia na grobie konewkę dzióbkiem do przodu.
2: To jest... Tylko nie wiadomo, gdzie jest ten przód.
1: Tak.
0: Właśnie. To jest zbiór opowiadań Saszy Stanisicia w przekładzie z języka niemieckiego, autorstwa Małgorzaty Gralińskiej. Bardzo Państwu polecamy lekturę.
2: Która niedawno została laureatką Nagrody Literatury na Świecie za przekład powieści Waltera Kępowskiego.

0: Prima Sort.
1: To była nasza pierwsza lektura w czytelni w programie drugim Polskiego Radia. Czas już, abyśmy powiedzieli słów kilka o zbiorze Dlaczego milczysz, Hawo? Selmy Skenderowicz. Przekład Dominik Babiński, Natasza Husiatyńska, Nikodem Szczygłowski, Mira Wolska. No i to jest zbiór, który już teraz dużo bardziej skupia się na doświadczeniu bycia obcą w Słowenii. Hawa jest tą bośniaczką, czyli muzułmanką. Dorastała w Koprze, a ta jej codzienność, którą poznajemy w kolejnych opowiadaniach, które się ze sobą jakoś łączą, jest naznaczona dyskryminacją, stereotypami, ale też lekceważeniem jej świata, imienia, języków, ale także zwyczajów. Też trzeba zaznaczyć, że mimo, że ta bohaterka jest jakby świadoma swojej kondycji, to nie jest tutaj taką, jakby to powiedzieć, bezbłędną rzeczniczką tej własnej grupy, bo to jest taki głos, który może nie być słyszany, bo bywa gniewny, jest też złośliwy i taki pełen nieufności wobec tego, co, z czym może się spotkać taka jej postawa. No i też jest trochę tutaj ironii, trochę takiego przeżywania rozpaczy, a to tytułowe milczenie oznacza, że ta bohaterka nie może się wypowiadać w sposób, który pozwoli na to, że byłaby dobrze zrozumiana. Tyle na początek.
0: Jak pisze w posłowie do tej książki jeden z tłumaczy, Nikodem Szczygłowski, Selma pragnęła napisać książkę dla wszystkich niesłoweńskich dzieci i nastolatków w Słowenii, żeby przerwały milczenie. Słowenia, wiadomo, kraj prymus z tego, co powstało po rozpadzie byłej Jugosławii, ma problemy, między innymi problemy z obcymi. Znamy te problemy częściowo z prozy Gorana Wojnowicia, problem czefurów. I właśnie bohaterka jest taką czefurką. Ja myślę, że to jest bardzo chwalebne, że chciała napisać taką książkę dla dzieci i młodzieży w Słowenii, żeby ci, którzy czują się obco, ci, którzy doświadczają wielu grzechów, także grzechu zaniechania ze strony słoweńskiego państwa i społeczeństwa, ci, którzy po prostu czują się obco, wiedzieli, że nie są sami, że ktoś chce ich słuchać. Zresztą Słowenia wspiera przekłady tej książki na języki obce, w związku z tym również samo państwo słoweńskie jakoś dostrzega ten problem. Selma Skenderowicz mówi, że pisze również wiersze, ale o wiele lepiej czuje się w prozie, ponieważ objętość prozy pozwala jej na dokładny opis, przedstawianie postaci i zdarzeń. Mhm. A ja mam wątpliwości, że to, czy to dobrze, że miała taką możliwość. Myślę, że nie wszystko trzeba było w tej książce napisać.
1: Mhm, że dużo słów używa. Dodajmy tylko, że Selma Skenderowicz to jest rocznik 2001, a ta książka Dlaczego milczysz, Hawo? Wyszła w 2021. Czyli jako dwudziestolatka opublikowała ten debiut autorka.
2: Ja myślę, że to, co Marcin przed chwilą powiedział, czyli zaczął od posłowia, od tekstu tłumacza, i w którym to tłumacz cytuje rozmowę swoją z autorką. Jeżeli się zaczyna omówienie książki od posłowia, no to znaczy, że to nie jest najlepsza książka i ja absolutnie się z tym zgadzam, bo ja też więcej wyniosłam z tego posłowia niż z tej książki. I oczywiście można powiedzieć, że nie jestem słoweńskimi dziećmi, słoweńskim dzieckiem, ani młodzieżą nawet, ani nawet nie słoweńską. W związku z tym być może to nie jest książka do mnie skierowana, ale ja tutaj może zacytuję teraz to, co mówi Piotr Kofta, bo ja dzisiaj jestem Piotrem Koftą w tym składzie. Piotr Kofta zawsze mówi i z tego powodu ja zawsze na niego krzyczę. Mówi: nic nowego się z tej książki nie dowiedziałem o jakimś tam temacie. Już wielokrotnie to było opisywane. Wtedy ja na niego krzyczę, że po prostu za dużo tych książek przeczytałeś i to nie znaczy, że coś nie jest wartościowe.
3: No otóż tutaj... Sobą, nie,
2: no tak, no ale nie, ale to jest właśnie ten przypadek.
0: Wszystko
2: że...
0: można było zmieścić na jednej stronie.
2: Absolutnie.
0: Tak naprawdę. Wszystkie problemy.
2: I to jest, i tutaj jest absolutnie wszystko jest przewidywalne, jeśli chodzi o pokazanie obcości, obcokrajowca w nowej kulturze, w obcej kulturze, w obcym języku, w którą ten człowiek, młody człowiek jest wrzucony wbrew swojej woli. No i

0: wszystko jest przewidywalne, że dzieci w szkole na przykład zapominają o świętach muzułmańskich bohaterki, że ona się czuje osaczona przez fakt, że wszyscy składają jej na Boże Narodzenie życzenia, że musi się tłumaczyć, dlaczego jako muzułmanka nie je wieprzowiny i na wycieczkę zabiera swoje własne kanapki. Dobrze, no ja rozumiem, no to współczuję, to jest, tak, są jeszcze, ale ja niczego się nie dowiedziałam.
1: Ona ma zeszytu, co już w ogóle nie ma żadnego związku z obcością, z religią, tak, bo to jest doświadczenie każdego dziecka w każdej szkole.
0: Tak, prawda? I niekoniecznie z powodów narodowościowych, prawda? Można być innym z różnych powodów. I ja, jako jednak empatyczna czytelniczka, no nie przejęłam się tą historią. Natomiast to, co spodobało mi się w tych opowiadaniach, to są historie, które nie mają nic wspólnego albo mało mają wspólnego z poczuciem obcości emigranta. I są dwie historie. Jedna jest historia dziewczyny, przyjaciółki tej głównej bohaterki. Ta przyjaciółka jest wysoka, jest no, gruba po prostu i w związku z tym z tego powodu Werika jest wyszydzana. A później dochodzi jeszcze śmierć jej matki i ona po prostu wpada w dół rozpaczy, który jest jednocześnie dołem kompulsywnego przejadania się. I to jest bardzo dramatyczna historia, ale to jest tak napisane, że naprawdę ja się przejęłam, bo to jest dobrze pokazane. Jest też historia o starej kobiecie, która... To historia zaczyna się w taki stereotypowy sposób. No, większość z nas pewnie kiedyś miała kontakt z jakąś mrukowatą sąsiadką, która nawet nie odpowiada na dzień dobry, która nie wiadomo, czy ma rodzinę, czy nie. Ktoś tam, jakaś rodzina ją odwiedza i tak dalej, i tak dalej. I tak to się zaczyna, to opowiadanie. A później autorka pokazuje różne takie zaskakujące cechy tej kobiety. Zaskakujące, to znaczy nie mieszczące się w stereotypie starości. No bo ona na przykład narzeka, że rodzina nigdy nie przynosi mi słodyczy i chipsów. A przecież to jest najważniejsze. Ja lubię jeść słodycze i chipsy, a traktują mnie jak dziecko. Czyli, prawda, traktują, ubezwłasnowalniają mnie. Próbują mnie ubezwłasnowolnić. Więc to nie jest tak, że autorka nie umie pisać, bo ona potrafiła. Na przykładzie tych dwóch historii ja widzę, że ona ma duży talent, no ale nie przeskoczyła tego, jak rozumiem, najważniejszego dla niej tematu, jakim jest los obcego z powodów narodowościowych w innym kraju. No i tyle.
2: Ale też to jest ten błąd, który często popełniają debiutanci, że właśnie wszystko, już absolutnie wszystko chce powiedzieć, dopowiedzieć.
0: Tak, tak, prawda? Takie łopatologiczne to jest momentami.
2: Tak, więc to jest dość przykre.
0: Nie, to rzeczywiście, gdyby to było ściśnięte, skrócone, no to może dobrze by
2: Marcinie,
0: było.
2: Marcinie, dodasz jeszcze parę zdań do swojej
1: Hawa
2: jednej wypowiedzi?
1: Hawa w pewnym momencie pisze pamiętnik. Na górze pustej strony piszę datę, w trzech wersach streszczam dzień. Wstałam, zjadłam śniadanie, poszłam do sklepu, kupiłam 5 swetrów, 2 czarne na wszelki wypadek, dużą Milkę i notatnik. Zakładam sweter, zjadam Milkę i tak dalej, i tak dalej. Nic się nie dzieje. Tak jak w tym pamiętniku zbyt dużo jest takich fragmentów w tym zbiorze opowiadań, gdzie nie dzieje się zupełnie nic. Niestety wiele rzeczy czytelnik, czytelniczka sam musi sobie dopowiedzieć.
2: Zobaczymy, czy jeszcze jakieś książki Selmy Skenderowicz po polsku się ukażą. Będziemy
1: napisała
2: obserwować.
1: Powieść, która w Słowenii również jest wydarzeniem i również państwo słoweńskie będzie współfinansować przekłady tej powieści na języki obce. No,
2: więc jest to wielce prawdopodobne, że trafi do nas także jej powieść. Możemy się przyjrzeć jej kolejnej pracy literackiej.
0: Nie zamierzam, prawdę mówiąc. Naprawdę jest tyle dobrych książek na świecie, że...
1: Ale Selma ma 25 lat.
2: Ale nie wiesz tego. No właśnie o tym mówię, że może nie warto zaglądać do tego zbioru
0: dobrze
2: opowiadań.
0: Przyjmijmy, że ja jestem ta zła, wy jesteście ci
2: tak?
0: dobrzy, empatyczni.
2: Nigdy tak o mnie
0: czekający
2: nikt nie
0: na rozwinięcie się talentu 25-letniej autorki.
2: Dlaczego milczysz, Hawo, Selmy Skenderowicz w przekładzie Dominika Babińskiego, Nataszy Husiatyńskiej, Nikodema Szczygłowskiego, Miry Wolskiej. To był bałkański odcinek czytelni z różnymi innymi domieszkami. Mówiliśmy dziś także o zbiorze opowiadań Saszy Stanisicia. Kiedy wdowa chce, żeby ktoś do niej zagadnął, stawia na grobie konewkę dzióbkiem do przodu.

0: dół, a książkę przełożyła z języka niemieckiego Małgorzata Gralińska. My żegnamy się z Państwem. Magda Mikołajczuk.
1: Dziękuję bardzo.
0: Marcin Gaczkowski.
2: Dziękuję bardzo.
0: I Małgorzata Szymankiewicz. Dziękuję, do usłyszenia.

0: wezwano do Doliny Baryczy, do wielkopolskiej części w miejscowości Przygłodzica. Jesteśmy na skraju wzgórz wysockich i zaraz będziemy głęboki taki mieli skłon do Doliny Baryczy. Jak tutaj kiedyś koledzy z Czech przyjechali, to mówię, na jakiej to jest, jesteście wysokości? Mówię, tak 150 metrów do 70 paru. A mówię, u nas tak nisko nie ma w całym kraju, nie?
1: No właśnie pan powiedział wzgórz, ja tu się rozglądam, jakie tu wzgórza. No
0: pagórki wysockie, tak to się nazywa, ale jest to jednostka fizograficzna według takich opracowań właśnie mikroregion, czyli coś niższego niż mezoregion. Ale Dolina Baryczy, czy to jest nazwa taka niefizograficzna, fizograficznie to się nazywa Kotlina Mielicka. I zaraz pani to zobaczy.
2: Zielona Dwójka, Aleksandra Łapkiewicz, witam państwa. Dolina Baryczy. To jest hasło, które od razu czytelne jest dla ornitologów. Wyjątkowe miejsce lęgowe i miejsce przelotów wiosenno-jesiennych dziesiątek gatunków ptaków. Stawy Mielickie. To jest chyba najbardziej znana część Doliny Baryczy. A my dziś jesteśmy w miejscu również wyjątkowym, ale troszeczkę mniej znanym i eksplorowanym, czyli na stawach przygodzickich. Jest ze mną i poprowadzi nas dzisiaj tutaj po tych stawach Paweł Dolata, ornitolog, przewodnik, regionalista, lider Wielkopolskiego Towarzystwa Przyrodniczo-Krajoznawczego. Osoba bardzo zasłużona dla tego obszaru. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam państwa.
2: Proszę nas trochę umiejscowić, tak żebyśmy wiedzieli, gdzie się znajdujemy. Dolina Baryczy, ona bardziej się chyba z Dolnym Śląskiem kojarzy. My jesteśmy jeszcze w Wielkopolsce.
0: My jesteśmy w tej młodszym bracie Stawów Mielickich, czyli Wielkopolskiej Doliny Baryczy. Cała Dolina Baryczy to jest 8 gmin, 5 po stronie dolnośląskiej i 3 gminy w powiecie Ostrów Wielkopolski, czyli na południu Wielkopolski, Przygodzice, Sośnie i Odolanów. A to jest teren, który jest równie wartościowy. Ja właśnie jako patriota lokalny bardzo lubię jeździć na te stawy. Pochwalę się, że pojęcie stawy przygodzickie w pierwszej publikacji z 1993 roku było moje, bo te stawy w ogóle nie były znane. Pisano stawy Trzciliny, ale to już się przyjęło wśród przyrodników. No jest to teren bardzo ciekawy. Tak samo jak stawy mielickie ma, jest taki konglomerat, bardzo zróżnicowany krajobraz, począwszy właśnie od stawów rybnych, ale i otaczających nas lasów, łąk, co prawda w dużej mierze zaników, pól uprawnych, także bardzo często występują tutaj takie strefy styku różnych siedlisk, a czasami te miejsca są potrzebne, bo na przykład gęsi, które tutaj żerują, bardzo często wylatują, czy to kiedyś na łąki żerować w takim regularnym rytmie, czy teraz coraz częściej na pola uprawne. Także no jest to teren bardzo ciekawy, powiązany również historycznie z historią ornitologii. Większość ludzi kojarzy Antonin i stawy przygodzickie z pałacem księcia Antoniego Radziwiłła, który tutaj gościł młodego Fryderyka Chopina, ale na przykład mało kto wie, że syn księcia Antoniego, książę Bogusława, był bardzo zaangażowanym ornitologiem, miał w Berlinie bardzo dużą kolekcję ptaków i co zupełnie niedawno udało nam się opublikować, to wnuczka księcia Antoniego Radziwiłła też po tacie przejęła to zainteresowanie ornitologią. W pałacu w Berlinie w zimowe i jesienne miesiące pisała jako dziewczynka 9-11-letnia taką pracę o ptakach, Naturgesichtsteder Vogel, czy jakby świat ptaków, z podawaniem nazw łacińskich, także robiła to na wzór tych książek, które znajdowała w tej bibliotece. Także zupełnie niedawno znaleziona chyba najmłodsza w historii ornitolożka, chociaż dzisiaj miał z nami być 6-latek, który podobno się bardzo ptakami zajmuje, ale nie chciałem go odciągać od szkoły.
2: No wiele wątków pan wprowadził. Historia ornitologii się pojawia. Powiedział pan o kolekcji ptaków. My dzisiaj wybieramy się, owszem, pan z aparatem fotograficznym. Będzie pan pewnie liczył, będzie pan oglądał. Inaczej już ta ornitologia wygląda. Pan ptaków nie kolekcjonuje?
0: Nie kolekcjonuję. Kolekcjonuję zdjęcia, czasami pióra, ale no, to były inne czasy, tak? Jeżeli ktoś chciał zrobić pracę naukową o

0: gatunkach to były trudno rozpoznawalne. Nie było innego sposobu jak odstrzelenie. No, czasami niepotrzebne były takie kolekcje, bo potem każdy jakiś większy czy mniejszy właściciel, czy leśniczy, czy ksiądz chciał mieć własną kolekcję ptaków. I to już nie miało to takiego znaczenia, bo potem te ptaki były pozbawione etykiet, ale te zbiory muzealne cały czas są wykorzystywane do badań. Czasami po wielu dziesiątkach lat okazuje się, że kiedy zmiany genetyczne w dzisiejszym świecie, w dzisiejszych badaniach następują tak, że okazuje się, że mamy niektóre gatunki się łączy, niektóre rozdziela, no to wtedy ten materiał z dawnych czasów pozwala ocenić, co kiedyś było na tym terenie. Na szczęście nie musimy dzisiaj tego robić. Jest już nie tylko dokumentacja fotograficzna, nie tylko nagrania z dronów, ale no, mając ptaka w ręku, można po prostu pobrać mu próbkę DNA i potem dowiedzieć się wiele o jego pochodzeniu, o rodzicach, więc postęp w badaniach jest po prostu ogromny. O, i mamy. Z tego stawu poderwało się kilkadziesiąt czapli. Teraz widać, jak ta czapla, jaki to jest ładny, delikatny ptak. Tak cały biały, żółty dziób, czarne, kontrastowe nogi. I to jest taki symboliczny ptak, od którego zaczęła się nowoczesna ochrona przyrody. I to ciekawe, zaczęła się od mody damskiej, bo historia była taka, że czaple białe mają takie w szacie godowej, takie piękne, ażurowe pióra na grzbiecie, które były nazywane rajerami albo egretami, od niemieckiego słowa rajer, czyli czapla. Problem był taki, że te pióra się pojawiają w szacie godowej, bo są elementem szaty godowej, która ma zwabić osobniki przeciwnej płci. No ale że one się idealnie nadawały na takie, do tych fien de cyclowych kapeluszy, to były strzelane masowo w okresie lęgowym czaple na lęgowiskach w Austrii, na Węgrzech i było to duży powód spadku liczebności, bo jak zabijało się ptaki w okresie lęgowym, często mające pisklęta, no to bardzo się załamywało tą populację. I dwie grupy kobiet angielskich, takich właśnie sufrażystek, ale dzisiaj byśmy powiedzieli ekolożek, stwierdziły, że to jest uwłaczające, że damska moda ma zagrażać tak pięknemu gatunkowi ptaku. I powstały w końcu XIX wieku dwa towarzystwa takie właśnie zwalczające tą modę i dążące do ochrony czapli białej, a one potem połączyły się niedługo po utworzeniu i stworzyły najpotężniejsze towarzystwo ochrony ptaków na świecie, czyli Królewskie Towarzystwo Ochrony Ptaków Anglii, które ma gdzieś chyba około 1,5 miliona członków, jest potężnym, bardzo silnym lobby.
1: To są bekasy krzyki. Ten głos krzyk. Od tego gatunku pochodzi pojęcie snajper. Ponieważ widzi pani, jak one lecą tak bardzo takim lotem bardzo łamanym, bardzo trudno przewidzieć, gdzie poleci, gdzie wycelować strzelbę, więc po angielsku bekas to jest snipe. Więc człowiek, dobry strzelec, który potrafił polować na snajpy, był nazywany snajperem i od tego się wzięło pojęcie snajper.
0: My jesteśmy poza zasięgiem ostatniego zlodowacenia. Gdzieś stadion Warty, właśnie na wysokości Warty Śremu się zatrzymał, a te tereny były pozbawione jezior. Nie było tutaj po prostu miejsca, z którego można byłoby ryby na postne potrawy, a w średniowieczu do studni było postnych, więc trzeba było sobie z tym zaradzić, między innymi z pomocą cystersów, chociaż dyskutuje się, na ile faktycznie ta rola cystersów była w tworzeniu pierwszych stawów, czyli zakonników zakonu cystersów, ale w dużym prawdopodobieństwem również z ich udziałem innych zakonów, wprowadzono tutaj stawy rybne. Stawy nosiły rzeczy, ponieważ one nie były budowane na początku, to byłoby zbyt duże wyzwanie logistycznie. Po prostu zatamowano tylko z jedną stronę, nie mieliśmy takich stawów, jak mówi przysłowie, wedle stawu grobla. Właśnie wedle stawu nie było całego grobli, była tylko grobla czołowa, która w jakimś miejscu, gdzie grawitacyjnie opada woda, opierała się jakby woda na tej grobli czołowej. I tak powstawały pierwsze stawy, one potem stopniowo były otaczane właśnie groblami. Teraz te groble są w dużej mierze umocnione, przyjezdne dla pojazdów, ale pozostało to, że to są nadal stawy bardzo, to są nadal zbiorniki bardzo płytkie, tak? Metr, półtora metra, bo te głębokości mieliśmy dobrze zbadane w okresie, kiedy tutaj łapaliśmy łabędzie i wchodziło się, i z reguły udawało się tak, że człowiek miał wodę maksymalnie po brodę, a dało się to łabędzie zaganiać w jakieś narożniki i wyłapywać, obączkować i potem mieć informacje na temat, gdzie wędrują, a wędrują niedaleko Łabędź to jest gatunek, który bardzo zmienił w ostatnich latach swoje zwyczaje wędrówkowe, ponieważ mamy mniej intensywne, mniej po prostu

0: ostre zimy, coraz więcej ich pozostaje na naszych terenach, czasem zupełnie na stawach, trzymając sobie jakieś oczka wodne. To jest staw krótko przed odłowieniem, więc mamy na nim całe zgrupowanie kilkudziesięciu czapli siwych i białych. I mamy dobrze ponad setkę, i dobrze je teraz słychać, mew śmieszek. Czapla jeszcze pozostały niektóre. Ryb już jest tyle, że mewy są w stanie odławiać te drobniejsze, właśnie polując przy powierzchni wody. To dzięki temu to, co oni wycięli, zrobiły się takie płycizny i naprawdę tu te siewkowce mają gdzie żerować. To są takie ptaszki kilkunastocentymetrowe, gdzie nogi są maksymalnie kilka centymetrów. Nie mogą wejść całe do wody dalej niż po brzuch, bo by się zmoczyły i nie byłyby w stanie latać, więc taka płycizna jest jedynym miejscem, tak? Bo jeżeli stawy będą w formie takiego zbiornika, jak zbiornik przeciwpożarowy, no to ptaki mają albo brzeg, albo od razu głębię, tak? Czyli dla kaczek to się nadaje. O, teraz znowu krzyk się poderwał, ten, który leci. I to krz, krz. O, i taki właśnie zmieniający się chybotliwy lot. Okej, polecimy dalej, bo tu może nas jeszcze coś fajnego zaskoczyć. Te stawy są ogromnym hodowlanym. Normalnie nie mielibyśmy możliwości i przestrzegam przed wchodzeniem bez uzgodnienia na teren stawów, które są właśnie ogromnym hodowlanym, bo z automatu głosi grzywna, niezależnie od tego, czy wejdziemy tam na obserwację ptaków, czy na kusownictwo. Nikt nie musi tego nam udowadniać, ale mamy zgodę gospodarstwa rybackiego Przygodzice i dzięki temu przejedziemy całe stawy od Przygodzic aż do Antonina. Także będziemy się przemieszczać, to jest zawsze takie szukanie, gdzie będzie coś fajnego. No, tu są inny mamy skład gatunkowy, bo głównie są kaczki krzyżówki. Najliczniejsze w Polsce w ogóle kaczki, gatunek kaczek. Szacowany na około 500 tysięcy. Ale są też pojedyncze perkozy dwuczube. Te stawy też ulegały zmianom. Ja pamiętam, jak zacząłem tu jeździć na ptaki, na mapach znajdowałem duży staw, który nazywał się nomen omen nowy. Także musiał być wykopany stopniowo niedawno, a w 80-tych latach szukaliśmy go z mapą i okazało się, że to już po prostu jest las, tak? Kiedyś, jeszcze dawniej, stawy to w ogóle były przeznaczone na wymianę z polami, czyli po paru latach użytkowania stawowego pozostawano jeden rok, gdzie staw był uprawiany po prostu jako pole, wykorzystując te wszystkie muły, które pozostały, to było bardzo żyzne pole, a potem wracał do roli stawów. Jaki pewien rodzaj trójpolówki wykorzystywano. A potem powstała metoda stosowana do dzisiaj, że główna ryba handlowa na tym terenie, czyli karp, jest hodowana w systemie trójrocznym, czyli w pierwszym roku uzyskuje się na rybek, czyli w maju dochodzi do tarła, to są niesamowite kilkunastokilowe samice. One się trą na takich malutkich, specjalnych stawach, które nie są zalewane przez cały rok, są pokryte bardzo miękką roślinnością, żeby te samice miały do czego jajka, czyli ikrę przyczepić. I powstaje na rybek, przez zimę przechowywany, jako kroczek trafia w długim roku na stawy, a po kolejnym zimowaniu jest to handlówka, czyli to ryba w trzecim roku życia, która trafia na nasze stoły. Ma pani okazję zobaczyć to rzemiosło. Panowie zwożą paszę. Ta pasza będzie wysypana na tą łódkę blaszaną pychówkę, bo to się na taki... No i będzie zawożona do karmnika dla ryb, tak? Samo znaczone takimi palikami, jak pani tam widzi. Miejsce, gdzie ryby też się uczą, że w tym miejscu będą 3 razy w tygodniu, dostają w poniedziałki, środy i piątki pokarm. O, tam już łyski czekają. Widzi pani na punkcie karmienia. Już wiedzą to miejsce, ten punkt im się kojarzy. O.
1: Czyli przy rybach jeszcze i ptaki się pożywią?
0: Tam jest czapla siwa wśród tamtych trzcin na brzegu. O, i panowie za chwilę wypłyną. A może zabierzecie panią?
2: Pan się pyta, czy pani może z nami się przejechać tutaj do karmienia.
3: Pani chce, to pani wchodzi spokojnie. Trzymaj mi tutaj łódkę. Może se pani nawet na czubku usiąść domo z tym przodem. Już tak prawdę mówiąc, to tylko chwilę zostały karmienia. Bo już się praktycznie to niedługo będą zaczynać od łowy.

0: to na tej gospodarce wszystkie te, jakby cała obecność ryby jest od tego zależna, nie? Gdyby gospodarki rybnej nie było, to przede wszystkim po krótkim czasie, no kilkunastu latach, to w przyrodzie jest krótki czas, by zarosły zupełnie te stawy trzciną. A wiele ptaków oczywiście trzcina i trzcinowiska potrzebuje jako miejsce gniazdowania, ale do polowania, do żerowania potrzebuje otwartą toń. Także jest potrzebny jak we wszystkim praktycznie balans, tak? Równowaga pomiędzy powierzchnią zatrzcinioną, bo jak ktoś ogoli staw i nie ma w ogóle trzcin, no to jest wtedy staw tylko nadaje się na ptaków przelotnych, a no tutaj jest idealnie. Tam są też takie pływające wyspy. O, są takie, czasami zabija bardzo mocny wiatr, to odrywa kępy tej trzciny, one sobie wędrują po całym stawie. Po drodze widzieliśmy jeden staw, który jest de facto odłogowany i tam nic nie ma. Nie jest to miejsce dla ptaków wodnych, raczej bardziej dla dzików jako legowisko. No teraz na szczęście jest gospodarstwo rybackie, tak właśnie się nazywa, gospodarstwo rybackie Przygodzice, które gospodaruje na tym terenie i robi to z umiarem, jednocześnie mając, bo to jest obiekt gospodarczy, więc musi to być tutaj dążenie do zysku, do rentowności gospodarczej, ale pamiętam, jaką była panika, kiedy kolejne przetargi na te właśnie stawy, na ich użytkowanie nie znajdowały rozstrzygnięcia, nie znajdowali się chętni i wtedy nie było wiadomo, co robić, bo po prostu te stawy by zamarły. Także profesor Maciej Gąbka, hydrobiolog, hydrobotanik z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, pamiętam, jak do mnie dzwonił, co robić, czy wiesz, co się dzieje, bo właśnie wygląda, że nie będą stawy zarabiane, a to nawet jeden sezon już może poczynić spore spustoszenie, kiedy te stawy są odłogowane, tak, czyli są po prostu puste. To też miesza, bo ptaki w dużej mierze, jeżeli z sukcesem odbywają lęgi w danym sezonie, to chętnie na to miejsce wracają. Mają sprawdzone, bezpieczne miejsce i wtedy trudno byłoby już powrócić, chociaż są takie spektakularne powroty, jak po kilkudziesięciu latach tutaj dzięki właśnie usunięciu części szuwaru trzcinowego powstały takie łany skoszonego szuwaru i powróciły przez wiele, wiele lat niewidywane wręcz od moich czasów licealnych, czyli to było bardzo dawno, rybitwy czarne i pojawiły się rybitwy białowąsy, których w ogóle tutaj no, nikt nie notował kolonii lęgowych, były tylko na przelocie. Się tylko dowiem, czy możemy jechać.
1: Dobra.
0: O, widzi pani? Już przy tym się pojawiła rodzina łabędzi. I zaraz musimy się przyjrzeć, bo tu w słońcu nie widać jakich. Ale doskonale.
2: Krzykliwe?
0: To nawet wychwycimy.
2: Krzykliwe?
0: Są krzykliwe z młodymi, tak.
1: Przypłynęły do tego jedzenia?
0: Tak, przypłynęły do jedzenia, bo one wiedzą, że ten... Chociaż teraz być może na nasz widok odpływają. Z przodu dwa białe ptaki, oczywiście dorosłe. Z tyłu brzydkie kaczątka, ale z takim jasno-szarym dziobem i widać, że one nie mają tego garbu takiego nad dziobem. Łabędzie krzykliwe, które teraz się zachowują, jakby były nieme, ale w czasie wędrówek, w czasie godów bardzo głośno się odzywają. To jest gatunek, który właśnie nad Biebrzem zaczął się po raz pierwszy w 70-tych latach jeden lęk, potem pojawiły się nie wiadomo skąd, w Dolinie Odry. No i teraz kolonizują Polskę z dużych paręset par, a kilkadziesiąt lat temu to były tylko przelatujące ptaki ze Skandynawii. Kiedyś na nie polowano, populacja była na niskim poziomie, polowano dla pierza, dla mięsa. Zakończono polowania, zaczęła rosnąć ta populacja i w końcu zaczęła być ta Skandynawia za mała. No i pierwsi tacy odważni pionierzy kolonizowali nasze tereny. I fajnie, bo teraz mamy dwa gatunki łabędzi lęgowe w Polsce, ale pobiegmy tam do tego upustu. Przy upuście będziemy widzieli cały staw, co jest. On tutaj przychwali ten staw. To są zimochowy. Małe stawy, w tym momencie odwodnione, bo one swoją rolę będą spełniać zimą. Te ryby, które były niesprzedane, w tych właśnie zimochowach przechowywano do następnego sezonu, żeby mieć też obsadę własną. O, tu jest dużo więcej ptaków, to na... i to są właśnie te stawy

0: które pani mówiłem, że będą lepsze. No i są. Ta nasza ekipa już tutaj karmiła, także jest tutaj kilkaset łysek, kaczek, myślę, że też łabędzi. Mamy tutaj stado łabędzi niemych. Widzę kilkadziesiąt dorosłych, przeliczymy je. I przynajmniej jeden tegoroczny młody. Młode są rozproszone, to nie znaczy, że jest jakiś bardzo kiepski sukces w tym roku. Tylko młode są raczej na takich mniejszych stawach, gdzie one w grupkach rodzinnych sobie siedzą. A tu jest takie stado właśnie popierzowiskowe, bardzo możliwe, że to są ptaki takie w drugim, trzecim roku kalendarzowym, które jeszcze się nie są zdolne do rozrodu. U łabędzia to jest dopiero w czwartym, piątym roku. Czyli gromadzą się wtedy właśnie w takich stadach, w miejscach bogatych w pokarm i przechodzą pierzenie zupełne, czyli na 6 tygodni tracą zdolność letności i wtedy muszą mieć naprawdę duże stawy, żeby jakiś drapieżnik nie dopadł. Pomiędzy nimi jest też krakwa, ale nie ma łabędzi krzykliwych. Ja teraz szybciutko policzę. To 22 dorosłe i jeden tegoroczny młody. Także największe dzisiaj zgrupowanie. To jest znane, stawy przygodziskie są znane, że co roku się łabędzie na ich terenie pierzą w takich ilościach, nawet czasem 200-300 osobników, czyli są bezpiecznym, zasobnym w pokarm właśnie areałem do tej całkowitej wymiany piór przez łabędzie nieme. Co ciekawe, łabędzie w parach, które są, mają tak rozdzielone role, że wcześniej pierzą się samice, później samce, żeby zawsze jeden osobnik był zdolny do obrony lęgu albo ucieczki. A obrona lęgu łabędziom się udaje bardzo fajnie. Są znane przypadki, że w obronie gniazda łabędzie w stanie zabić psa albo lisa, tak, bo były znajdowane te zwierzęta z przetrąconymi karkami od uderzenia. No bo to jest najcięższy, łabędź niemy to najcięższy ptak w Polsce. Nie mamy już dropia, który był gatunek, który jest cięższy od niego. Ale duże samce to ważą prawie 15 kg, tak? Czyli te mięśnie piersiowe muszą być na tyle mocne, żeby tego 15-kilogramowego łabędzia utrzymać w locie. I słyszymy, że wcale nie są nieme. Troszkę słychać te głosy. Nie są takie intensywne, ale takie chrapnięcia o nich słychać. A młode ptaki dosyć tak intensywnie, szczególnie żebrząc gdzieś tam o pokarm, to takie mają delikatne piszczenie. Także nie jest zupełnie niemy, ale jest niemy w porównaniu z łabędziem krzykliwym, który jest naprawdę bardzo krzykliwy. I podejrzewa się, że ta historia o łabędzim śpiewie, że on ma tak skonstruowany aparat głosowy krtań, że nawet postrzelone, gdzieś tam postrzelone przez szyję łabędzie krzykliwe, jeżeli on już umierając, gdzieś tam to powietrze jeszcze te głosy wydawał i to był ten łabędzi śpiew, ten ostatni głos. A szczególnie, że Andersen to działał w Danii, więc to są te tereny, które były pierwotną ostoją Dania, Szwecja, to pierwotną ostoją łabędzi krzykliwych. Na pewno, o, słychać głos lecących łabędzi niemych, także nie tylko się odzywają, jak to mawia w filmie miś, odgłos paszczą, ale też słychać wyraźnie głos skrzydeł. Czyli nam się ze 123 zrobi 127 łabędzi na tym stawie.
1: Trzcielin wielki, staw murzynowy, nędza, drygas, trzcielin mały. Te stawy mają nazwy. Tak. Skąd one się wzięły?
0: Bardzo ciekawa jest nazwa Trzcielin. Nazwa miejscowości Trzcielin i nazwa stawu Trzcielino. Czy kiedyś Trzcielino, teraz Trzcielin, mały, wielki i nowy. To jest nazwa od staropolskiej nazwy na trzcinę. Trzciel to jest po staropolsku trzcina, jest w lubuskiej miejscowości Trzciel, tam się tego dowiedziałem. To znaczy, że w momencie, kiedy ta miejscowość była nazywana, już to były jakieś obszary pokryte trzciną. Nie wiemy, czy to były stawy na pewno, być może jakieś obszary podmokłe, takie naturalne rozlewiska pokryte trzciną, ale ta trzcina musiała być tutaj zawsze, skoro miejscowość nazwano właśnie Trzcielinami.
1: Nędza?
0: Nędza od tego, że były bardzo słabe odłowy ryb w tym miejscu, a dzisiaj też jak byliśmy, to niestety ptaków też tam nie było, czyli nędza się sprawdziły. Drygas od osiedla, które tutaj było, no i stawie dębnica od miejscowości, ale to też nie jest tak prosto, że to jest od miejscowości z dębami, tylko miejscowości z osadą dębników, czyli staropolskich garbarzy w staropolszczyźnie nie było słowo garbować skórę, tylko było dębić skórę.

0: Staw się nazywa Dymnica Dolna. Tam mamy Dymnicę Górną. Te stawy są zbudowane w formie takiej jakby pacierkowej, że wzdłuż po prostu cieków. Od wzgórza Dalanowskich nachylenie na stokach wzgórz powoduje, że cieki płyną w tą stronę i dwa cieki Litwin i Olszówka wpadają do tego stawu, zasilają go wodą i potem przybywają dalej, a potem mamy następny kompleks, kompleks Trzcieliny sięgający aż prawie do wsi Przygodzica. Także łącznie około 700 hektarów terenów ważnych i gospodarczo tu dla lokalnej społeczności, bo sporo ludzi ma tutaj pracę, no ale przede wszystkim przyrodniczo, no i turystycznie.
1: Na tym stawie w tym roku zaobserwowano rybitwę białowąsu?
0: Tak, i to nie tylko białowąsy, ale także rybitwy czarne, które ja pamiętam ze swoich licealnych czasów, czyli z lat 80., gdzie tutaj były. Dzięki temu, że wycięto część trzcin, widać, że nie zniszczono całości, powstawały takie leżące płaty trzciny i te rybitwy na tym budowały, bo one nie budują jak rybitwy rzeczne, które też są tutaj kawałek dalej, mają kolonię lęgową na piasku, tylko budują właśnie na takich stosach gnijącej roślinności. I na takich stawach użytkowanych, zarastających, to rzadko można takie miejsce znaleźć. A że po tej przycięcie trzciny się znalazły, to coś okazało się rewelacyjne. Po prostu wędrujące grupy stwierdziły, o, po drodze jest siedlisko, gdzie warto się zatrzymać, warto wyprowadzić lęgi. Ja tu miałem w lipcu grupę czeskich ornitologów, mieli zaplanowane tutaj kilka punktów. Po pierwszym dniu wizyty tutaj stwierdzili, że kolejny dzień też chcą spędzić tutaj. Nie chcą nigdzie indziej jechać, tylko właśnie na te rybitwy i na perkozę załuszniki. To jest taki ciekawy gatunek perkoza, który właśnie pod ochroną kolonii mew albo kolonii rybitw gniazduje. Te gniazdujące gromadnie, bo kolonijnie ptaki są dosyć mocno agresywne. Potrafią nawet odganiać ptaki szponiaste, drapieżne. Więc te perkozy załuszniki, takie niepozorne, nie tak duże jak te perkozy dwuczubek, które widzieliśmy, największe europejskie, no to mają taki parasol ochronny żywy w postaci mew albo rybitw, w tym przypadku, rybitw.
1: Powiedział pan, że te rybitwy co, lecąc, mogły zaobserwować, że, tak, że to jest dobre miejsce?
0: Tu nie ma żadnej szansy, żeby rybitwa czarna sprzed 50 lat, no nie, 40 tutaj, pamiętała to miejsce i nie pojawiła się tu przez 40 lat. To tak to działa. Ptaki, tak jak opowiadałem pani o tej kolonizacji przez łabędzia krzykliwego. Te łabędzie krzykliwe, młode ptaki, które już nie miały miejsca, żeby założyć rewir, bo w sezonie lęgowym łabędzie są terytorialne, jedna para odgania, wyszukiwały nowego terenu i tak jak na przykład nasi osadnicy do Ameryki się udawali, tak? Tym nowym lądem, tą Ameryką, ziemią obiecaną dla łabędzi krzykliwych stała się Polska i mamy tutaj kilkuset par liczącą populację.
1: Ta różnorodność wzrasta? Pan tu od kilkudziesięciu lat te obserwacje prowadzi?
0: Bardzo często w jakichś opracowaniach pisze, że trzeba sobie zdawać sprawę, że wiele liczebności ptaków fluktuuje. Jeden z kolegów, Jacek Bytlaja, który zajmuje się stawami na Górnym Śląsku, ma w tym ogromne doświadczenie, mówi, pamiętaj, że cykl życia stawu jest dłuższy niż życie przeciętnego ornitologa. Że czasami tak patrzymy, że coś się zmieniło, ten staw i tak, jeżeli będzie w odpowiedni sposób kształtowany, nie będzie jakichś drastycznych zmian, on i tak wróci do takiej formy, że po prostu trzciny za jakiś czas odrosną. Także jest dobrze. Ten rok był wyjątkowo dobry ze względu na te rybitwy. To takie bardzo symboliczne.
1: Paweł Dolata, lider Wielkopolskiego Towarzystwa Przyrodniczo-Krajoznawczego, ornitolog, zabrał nas dzisiaj nad przygodzickie stawy i opowiadał o tych niezwykłych miejscach i ich mieszkańcach.
0: Bardzo dziękuję za wizytę i państwu za słuchanie tego.
1: Dziękuję bardzo. Aleksandra Łapkiewicz. Do usłyszenia.
2: Autopromocja.
3: XVII. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego w Dwójce. Debaty, komentarze, rozmowy z organizatorami i jurorami. Codziennie na naszej antenie podsumowania kolejnych sesji przesłuchań, a od trzeciego etapu także transmisje występów wszystkich uczestników. Zapraszamy od 9 do 23 października.
2: Autopromocja.
4: Program drugi, minęła 13:00.

0: Witamy Państwa, Anna Regulska i Przemek Psikuta. To jest 837 wydanie Dużej Czarnej. Razem z nami dziś w dwójkowym studiu Maria Sławek.
1: Dzień dobry.
0: Skrzypce, skrzypce, skrzypce.
1: Oj, teraz tak. No właściwie od czwartku już, można
0: od
1: powiedzieć.
0: Od czwartku, tak.
1: Czwartek jeszcze bardziej była wiolonczela może, jeśli chodzi o wydarzenie, które masz prawdopodobnie na myśli teraz.
0: Ale od wczoraj, jak Państwo doskonale wiedzą, konkurs się rozpędza. Śledzisz, słuchasz przesłuchań.
1: Tak, staram się jakoś być cały czas na bieżąco. Oczywiście to jest trudne, kiedy jest jeszcze tak zwane życie, które trzeba jakoś, mówiąc kolokwialnie, ogarniać. Ale tak, transmisja teraz pierwszego, drugiego etapu jest na YouTubie Towarzystwa Wieniawskiego, więc jeśli Państwo jeszcze nie słuchają, to bardzo, bardzo zachęcam, bo tam się naprawdę dzieje i też z dużym takim teraz sentymentem, o którym też wspominałam troszkę u siebie na mediach społecznościowych, że po tej naszej, Przemku, wspólnej drodze, i którą jeszcze odbywaliśmy z Wojtkiem Barcikowskim przez prawie pół roku tutaj na antenie Dwójki, to czuję się jakoś bardziej związana z konkursem Wieniawskiego i teraz jeszcze inaczej na to patrzę. I też na repertuar, i na to wszystko, co tam się dzieje już w pierwszym etapie, bo zmian jest bardzo dużo.
0: Dużo, prawda? Dużo, dużo jest zmian. Nasi słuchacze już o tym doskonale wiedzą. Proszę dziś słuchać Dwójki. Tuż po zakończeniu Dużej Czarnej kolejna dawka podsumowań na żywo z Poznania. Nasze wspaniałe koleżanki i koledzy już tam są. My tam dotrzemy
1: tak
0: również, ale dziś jesteśmy w Warszawie w studiu emisyjnym Dwójki. Nie wiem, czy wiesz, że tydzień temu w Dużej Czarnej słuchaliśmy Henry'ego Temianki.
1: Wiem.
0: Słuchaliśmy nagrań Temianki, którym zachwycaliśmy się po raz kolejny, prezentując konkurs Wieniawskiego. Tak na marginesie nasz cykl jest dostępny, polecamy go. Konkurs Wieniawskiego w 10 odsłonach. Maria Sławek, Wojciech Barcikowski
1: i Przemek Psikuta.
0: Myślę, że możemy się chwalić tym cyklem, bo w pigułce można każdy konkurs poznać, wyjąć i tak jak mówiliśmy, prezentując Państwu te poprzednie edycje, w tej części roku będziemy grać skrzypce w Dużej Czarnej, Temianka tydzień temu, a dziś skrzypek fantastyczny, o którym mam wrażenie wielu z nas zupełnie zapomniało. I Marysiu, bardzo ci dziękuję, że zgłosiłaś jego akces do Dużej Czarnej. 837 wydań, a chyba ten artysta nie miał jeszcze swojej monograficznej audycji.
1: No właśnie, ten artysta, można powiedzieć, że miał trochę pecha, nie tylko w kontekście naszej audycji. W ogóle jest to postać tragiczna tak naprawdę, pewnie za chwilkę o tym więcej powiemy. Ale rzeczywiście jest to taki artysta, który jakoś, mimo tego, że nagrywał płyty przecież i dla Deutsche Grammophon, z Karajanem, czyli wydawałoby się, że to jest już taki najwyższy pułap, jaki można osiągnąć, tak, koncertując Berliner Philharmoniker.
0: Tak,
1: także
0: był
1: w tamtych
0: czasach.
1: On był na szczycie. I jak to jest możliwe, że kiedy się wymienia tych skrzypków dwudziestowiecznych, wybitnych, to jakoś często nam ten Christian Ferra po prostu umyka.
0: Ucieka, tak.
1: I myślę, że nie robiłam takiego eksperymentu, żeby pytać studentów, czy słyszeli o takim skrzypku. Ale obawiam się, że nie, no bo my też, i ja osobiście muszę powiedzieć, że był pierwszy moment, kiedy o tym skrzypku się dowiedziałam. No oczywiście to już było bardzo

0: Bardzo dawno temu, pewnie byłam jeszcze w szkole, wtedy mieliśmy taką kasetę wideo The Art of Violin. To jest film Bruno Monsaint-Jean, jeśli dobrze wymawiam, bo zawsze mam wątpliwości.
1: Każdy z nas go ciutka inaczej
0: każdy
1: wymawia.
0: Go źle wymawia, ale wszyscy wiemy, o kogo chodzi. Tak, wspaniałe filmy i też taka seria właśnie The Art of Conducting, The Art of Piano.
1: Nikt tak jak on nie potrafił dotrzeć do sedna muzyki klasycznej i do tych ludzi.
0: Tak, do tych ludzi. Przecież nasz ukochany Ivry Gitlis się wypowiada też fenomenalnie w tym filmie The Art of Violin. Jeśli państwo tego nie znają, to też on, wydaje się, w ogóle jest w całości nawet na YouTubie. To jest absolutnie coś, co trzeba obejrzeć. No i właśnie tam pojawił się Christian Ferrat, ale też tylko w jakimś takim bardzo króciutkim fragmencie. I ja zapamiętałam właśnie to, że trzeba sprawdzić, jak ten człowiek gra Sibeliusa, z tym, że dostępne jest też takie nagranie z bardzo młodym Zubinem Mehtą i to jest nagranie live i ono jest chyba tylko wideo, albo przynajmniej ja nie miałam w ręku płyty z tym koncertem, ale to jest obezwładniające. Więc to był pierwszy mój jakiś taki kontakt z tym artystą i potem może co jakiś czas wracał, kiedy gdzieś tata mi podsuwał płytę albo no, kilka nagrań właśnie mam też, czy na kompakcie, czy właśnie na winylu. Ale myślę, że za mało go pokazujemy.
1: Tak, jest tak jak mówisz, Christian Ferrat u mnie gdzieś tam zawsze obecny, na półkach z płytami, w sklepach z płytami, bo te jego płyty, te dojrzałe, dla wytwórni Deutsche Grammophon pod batutą Karajana, no, kojarzymy te okładki, prawda, bo to są takie gwiazdorskie płyty, choć oczywiście potem przyszli następni, potem przyszła Mutter, która nagrywała z Karajanem i tak trochę przykryli naszego bohatera. Dziś to zmieniamy. Christian Ferrat, który żył zdecydowanie za krótko. Ja długo nie wiedziałem. Po prostu te płyty były. Słuchałem jego Sibeliusa fenomenalnego, obsypanego nagrodami. Nie wiedziałem, że tak tragicznie zakończył się jego los, że odebrał sobie życie mając 49 lat.
0: To wyskoczył przez okno.
1: Wyskoczył przez okno. To było w 1982 roku w Paryżu. Proszę państwa, zaczynamy dzisiejsze wydanie Czarnej. Gorąco zachęcamy do odzywania się do nas. przemyslaw.psikuta@polskieradio.pl. Jesteśmy także na Facebooku jako Duża Czarna.

0: Zaczynamy od muzyki Beethovena. Allegro con brio, pierwsze ogniwo pierwszej sonaty beethovenowskiej pomyślanej na skrzypce i fortepian, sonaty D-dur opus 12 numer 1. Christian Ferrat skrzypce, a przy fortepianie Pierre Barbizet. Byli jak bracia, tak pisano o tym duecie, a poznali się podczas jednego z konkursów skrzypcowych, ponieważ nasz bohater, Christian Ferrat, jak wielu gigantów tamtej epoki, no przeszedł wszystkie te szczeble kariery, no i zdobywał laury, począwszy od konkursów młodzieńczych. Pierwsza nagroda na międzynarodowym konkursie na festiwalu w Scheveningen w roku 1948. Tam po raz pierwszy słyszał go Yehudi Menuhin.
1: Tak, ale Christian Ferrat też miał do czynienia już wcześniej

0: i od 1947 roku z Georgem Enescu, więc jest to też taka kolejna wielka postać skrzypcowa, która u Enescu pobierała lekcje, ale też jakby została może jakoś pobłogosławiona nawet przez tego
1: namaszczona
0: skrzypka.
1: Przez niego, prawda?
0: Namaszczona, dokładnie. Ferra nie, na przykład nie sprawdził, przynajmniej nie widziałam nigdy takiej informacji, żeby on brał udział w konkursie Królowej Elżbiety. Wydaje mi się, że nie, że ten największy konkurs to jest ten, o którym wspomniałeś, na którym poznał Barbizeta, czyli Marguerite Long-Jacques-Thibault. Konkurs, na którym nie przyznano pierwszej nagrody i Ferra dostał drugie miejsce.
1: Tak.
0: Mhm. Więc oczywiście w tamtych czasach konkursy, o czym wielokrotnie tutaj na antenie też wspominaliśmy, ich było mało i one coś znaczyły. W takim sensie, że rzeczywiście dla laureatów później otwierała się jakaś taka solidna ścieżka kariery. Były to bardzo znaczące zaproszenia na trasy koncertowe z największymi orkiestrami. I tak samo było właśnie z Ferra i z wieloma innymi artystami, którzy wówczas no nie tylko otrzymywali jakieś nagrody pieniężne, ale rzeczywiście byli też jakoś bardziej chyba obecni w mediach ówczesnych. W każdym razie wiedziano o tym, że to są laureaci konkursów. Dzisiaj, tak jeszcze trochę nawiązując do konkursu wieniawskiego, no, jest absolutne morze różnych konkursów, które są bardzo dużej rangi nawet.
1: Tylko może możliwości jest, prawda?
0: Może możliwości, ale też bardzo trudno jest jakoś się utrzymać nawet po tym zdobyciu najwyższych laurów na konkursie.
1: Tak, to dzisiaj trochę tak przyspieszyło.
0: Tak, wydaje mi się, że trochę o co innego dzisiaj chodzi i wielu jednak z obecnie tych takich najbardziej topowych artystów w ogóle nie ma w swojej biografii żadnego konkursu. Oni po prostu nigdy do żadnego nie przystępowali. Mhm. Kiedy patrzymy sobie właśnie na tych artystów z poprzednich epok, powiedzmy, nazwijmy to tak, tych artystów dwudziestowiecznych, no to oni mieli właśnie takie początki. No z tym, że tak jak już mówiłam, to coś znaczyło. Dzisiaj znaczy niestety nie aż tak dużo. Ludzi jest o wiele więcej, grających na skrzypcach ludzi też i na pewno jest trudniej się przebić i jakiemuś laureatowi konkursu skrzypcowego na przykład zaoferować kontrakt z Deutsche Grammophon.
1: No właśnie.
0: Prawda?
1: Tak, masz absolutną rację. Ten świat kiedyś był na swój sposób bardziej uporządkowany i to były takie stemple, prawda, jakości. Konkursy, kontrakty z pewnymi
0: agenci.
1: Wytwórniami, agenci, dokładnie.
0: Wielcy agenci, tacy, którzy naprawdę tak, ogromnie dużo tak znaczyli, mieli wejście wszędzie i dojście do każdego dyrygenta czy orkiestry. No to już się skończyło, nie sądzę, żeby kiedykolwiek wróciło. Dzisiaj jest o wiele bardziej brutalny ten świat, chociaż oczywiście, jak to mówię, to od razu mi się przypomina kilka różnych historii, na przykład choćby Idy Händel, prawda, czyli kobiety w tamtych czasach, która no miała jakiś szklany sufit nad sobą.
1: No właśnie.
0: Więc tu możemy od razu, jest argument i kontrargument i można było o tym długo rozmawiać, ale chyba wracamy do naszego bohatera.
1: Do naszego bohatera, o którym pan Piotr, nasz stały słuchacz, napisał na profilu facebookowym Dużej Czarnej, tak. Jego interpretacje koncertów Beethovena, Mendelssohna, Brucha, Brahmsa, Sibeliusa, nagrania z lat 50. i 60., one są niedoścignione. Niemniej zachwycają wykonania dzieł Schussona, Forego czy Lalo. Znakomity zarówno z orkiestrą, jak i w roli kameralisty. Ferra sięgał często po największe hity repertuaru wiolinistycznego, ale niekiedy wykonywał też utwory dwudziestowieczne, na przykład Albana Berga. Potrafił być wtedy mroczny i tajemniczy. Bohater audycji pozostawił po sobie morze wykonań, ale moim ulubionym jest koncert Beethovena pod kierownictwem Malcolma Sargenta. Solista i orkiestra działają tu jak jeden organizm, szybując naprawdę wysoko w niemal metafizycznym uniesieniu. To majestat muzyki wielkiego Wiedeńczyka podany szczerze, z pasją, bez cienia przesady, zadęcia i sztuczności. Z osobą Ferrasa wiąże się też moje pierwsze spotkanie z poematem Schussona. Wyrazisty styl wykonawczy Ferrasa nie pozostawia słuchacza obojętnym. Wręcz domaga się reakcji uczuciowej, zachęca do zatopienia się całym sobą w płynącym nurcie dźwięków. Ferra nigdy nie kusi pustą wirtuozerią, oczarowuje czystym pięknem, długimi frazami

0: śpiewnością. Muzyka Mozarta w ujęciu Ferrasa to nie tylko... To nie do końca moja bajka. Raz jest nieco zbyt zadziorna, raz trochę zbyt rzewna. Czekam z niecierpliwością na audycję. Tak pisze pan Piotr.
1: Czyli jednak są ludzie, którzy właśnie znają dobrze nagrania.
0: I to jak dogłębnie.
1: Tak, bardzo dziękujemy za, właśnie za takie pogłębione wrażenie, za to opisanie, chyba też takie bardzo trafne w ogóle tej postaci. Mhm. Będzie pewnie jeszcze moment, żeby trochę pomówić o takich już walorach czysto skrzypcowych Christiana Ferra.
0: No właśnie.
1: Ale wspomniał pan Piotr też koncert Albana Berga, ale Ferra również wykonywał takie naprawdę mało znane utwory, które były też mu dedykowane, na przykład taki kompozytor Serge Nig. To jest też francuski zdaje kompozytor. W 1960 roku napisał koncert skrzypcowy, który też Ferra zarejestrował. Więc to jest jeden przykład. Drugi to też taka ciekawostka, którą znalazłam w internecie, czyli koncert Federico Elizaldego, może tak powinnam odmienić.
0: Który grywała też Ginette Neve.
1: Dokładnie tak. I który jest przynajmniej według mnie kompletnie nieobecnym utworem w tym momencie na scenach, przynajmniej może w Polsce i w okolicach.
0: A zwróć uwagę, jak było kiedyś. Oni się podzielili. Neve wykonywała ten koncert w Paryżu, a nasz bohater w Londynie.
1: No, czyli tak, musieli jakoś...
0: Podzielili sobie ten tort i koncert był grywany przez najlepszych z najlepszych.
1: No właśnie, a Christian Ferra zarejestrował go już mając lat 14. Na swojej debiutanckiej płycie. Więc nie wiem, czy można by było jakoś się pokusić o stwierdzenie, że on był też w tym zgromadzeniu cudownych dzieci. Może nie, może po prostu był fenomenalnie zdolny, no ale tak czy inaczej, mając na 14, nie zarejestrował Brucha czy Mendelssohna, tylko właśnie koncert współczesny jemu.
0: Tak, to jest rzeczywiście bardzo, bardzo ciekawe. I on dochodził w tym kwiecie, no jeśli mogę tak powiedzieć, swojego wieku, czyli kiedy miał na przełomie 30, 40, potem kiedy miał 40, 40 kilka lat, powtarzał pewne rzeczy, no i dostał ten kontrakt z wytwórnią Deutsche Grammophon. Ale my chcielibyśmy jeszcze przez nawet kilka chwil pobyć z Christianem Ferra w latach 50. w studiach londyńskich, gdzie nagrywał ze znakomitymi dyrygentami, gdzie współpracował ze znakomitymi starszymi kolegami. Mamy dla państwa, prawda, fragment musimy zaprezentować.
1: Absolutnie tak. Jedno z moich ulubionych wykonań tego utworu.
0: A zupełnie zapomniane, mam wrażenie, dziś.
1: Bardzo rzadko. My też go nie pokazywaliśmy tutaj chyba do tej pory.
0: Nie.
1: Ja do niego nie wracałam długo. Dopiero teraz właściwie wróciłam z takim poczuciem właśnie absolutnego zachwytu. I chcemy się tym z państwem jak najbardziej podzielić.
0: Mamy na myśli koncert podwójny Brahmsa z Polem Tortellierem na wiolonczeli pod batutą Paula Kleckiego z Filharmonią. Ale na razie Bruch zarejestrowany w Londynie w czerwcu 1957 roku koncertem Mol opus 64.
1: Koncert
0: G-Mol opus 26. Patrzę na pierwszą stronę.
1: Oczywiście stałe zestawienie Bruch Mendelssohn.
0: Tak
1: to jest jak Czajkowski Sibelius. Kiedyś było to zawsze w dwupaku.
0: Tak jest. I tutaj ciekawe zestawienie, bo z różnymi kapelmistrzami. Ponieważ Mendelssohn jest nagrany z Konstantinem Silvestrim, a Bruch, którego wybieramy, z Walterem Suskindem. To jest marzec 58. Bruch, korekta.
1: Bruch.
0: Bruch, G-moll, oczywiście pierwszy koncert, opus 26. Allegro moderato, adagio i finałowe Allegro energico. Słuchamy, prawda, jak grał
1: tak,
0: wtedy
1: bardzo
0: Christian
1: mi
0: Ferra.
1: Zależało też na tym Bruchu, bo nawet tutaj tuż przed audycją powiedziałam ci, że Bruch jakoś często ląduje w myśleniu skrzypków, ale też może i słuchaczy, jako taki koncert, który się gra jeszcze w szkole. Mendelssohn właściwie w jakimś sensie też, ale Mendelssohn jest bardziej obecny na scenach, a Bruch jakoś tak wyjątkowo rzadko jest grany przez tych wybitnych skrzypków. Za granicą to jest trochę inaczej. Mam wrażenie, że u nas w Polsce stosunkowo rzadko pokazywany

0: koncert, a rzeczywiście on nie jest jakoś wybitnie trudny, ale za to jest wybitnie piękny.
1: Świetnie, Marysiu, że go wybrałaś, bo on u mnie też tak wylądował w tej drugiej, nie wiem jak to powiedzieć, kategorii płyt na dziś, ale dobrze, że przynieśliśmy te nagrania, zresztą oboje przynieśliśmy te płyty. Podobny zestaw, gramy z niemieckiego tłoczenia Elektroli 1C 027 00791.

Za 9 minut wybije godzina 14. Duża czarna w dwójce. Dziś wspólnie z Marią Sławek przypominamy Państwu nagrania wyjątkowego skrzypka, zapomnianego nieco skrzypka. Christian Ferra, bohaterem dzisiejszego 837 wydania Dużej Czarnej. No i przed chwilą nagranie zarejestrowane w roku 1958 w Londynie. Pierwszy koncert skrzypcowy Maxa Brucha, koncert Gmol op. 26, Filharmonia Orchestra

0: i Walter Suskind. Znakomicie nagrane też dzieło. No, lata 50., szczególnie te ostatnie lata dekady 50. były znakomite dla historii fonografii i to jest jeden z tego przykładów.
1: Tak, ale też znakomicie zagrane. Ciekawa jestem, jakie są Państwa wrażenia po tym koncercie Brucha, poza tym, że no, ja po prostu cały czas tutaj w studiu, kiedy słuchaliśmy, miałam poczucie z jednej strony, że ten koncert mi się nigdy nie jest w stanie znudzić. Jest w nim coś tak pięknego. Może on by się komuś nawet może i wydawał taki jeszcze ciągle romantyczny i jakoś bardzo taką wybuchową emocjonalnością, ale myślę, że w nim jest jednak też dużo prostoty słyszalnej i w tym pierwszym zupełnie wejściu skrzypiec, w tym wstępie, ale także w drugiej części, która jest wzruszająca, ale też właśnie w takim czymś pięknym i prostym, które z niej wypływa. I w ogóle ja muszę powiedzieć, że coraz bardziej lubię Maxa Brucha, którego kompozycji w zasadzie słuchamy też bardzo rzadko. Myśmy tutaj sobie przed chwilą mówili jeszcze o drugim koncercie skrzypcowym D-moll, który ja chyba go na estradzie nigdy nie słyszałam. A jest to też bardzo, bardzo piękny koncert, ale no oczywiście Kol Nidrej, to wiadomo, że to jest największy hit Brucha, ale co z muzyką symfoniczną?
0: Co z koncertem trzecim?
1: Co z koncertem trzecim, ale czy ktoś z nas jakąś symfonię kiedykolwiek słyszał? No, mam wrażenie, że jest to jakiś taki obszar, który trzeba by było zbadać.
0: No na płytach te dzieła mamy, szczególnie na płytach czarnych, ale powiedziałaś ważną rzecz o tej prostocie. To jest prawda właśnie w jego grze i on odnajduje ją, pokazuje nam siebie w tych wielkich przebojach, prawda, po które sięgał przez całe życie. No jak wielu skrzypków, bo wielokrotnie o tym mówimy, że literatura skrzypcowa to jest taka piramida. Są te wielkie dzieła, które grają wszyscy, zarówno w muzyce kameralnej, jak i repertuarze skrzypcowym. No i właśnie na ich gruncie najczytelniej, prawda, widzimy, z kim mamy do czynienia.
1: Tak, no to może brzmieć trochę egzaltowanie, ale naprawdę bardzo często słychać poprzez to, jak ktoś gra, jednak tą jego wrażliwość i to, jakim jest,
0: tak jest
1: człowiekiem.
0: Tak.
1: Nie zawsze to idzie w parze, jakaś taka szlachetność grania ze szlachetnością charakteru, ale chyba w większości wypadków tak. I to słowo szlachetny też mi cały czas chodzi po głowie, słuchając naszego dzisiejszego bohatera, ale też często, kiedy słuchamy nagrań tych wielkich mistrzów, mówimy sobie o tym, że właśnie łatwo jest rozpoznać czyjś dźwięk, prawda? Że jest, nie wiem, słuchamy Oistracha, ja mi się wydaje, że nie jestem w stanie nie rozpoznać grania Oistracha. I w zasadzie, kiedy zestawiam, nie wiem, Heifetza, Oistracha, Sterna, Milsteina, wszystkich tych, jeszcze bardzo wielu innych skrzypków, których nie wymieniłam teraz, to myślę, że jest to możliwe, żeby rozpoznać ich dźwięki. I teraz myślę sobie, że tego Christiana Ferraja też już będę w stanie rozpoznać. Jest to, wydaje mi się, że to, co słychać, to jest taka bardzo charakterystyczna, szybka wibracja, ale taka bardzo dźwięczna. Znaczy, no, wibracja nie jest dźwięczna, ale sam dźwięk, który powstaje w jej wyniku, ma jakąś taką niezwykłą otoczkę, czegoś bardzo żywego. Tak? Ten dźwięk właśnie jest żywy, ale zarazem właśnie Ferra nigdy nie przesadza, nie szarpie niczym. Kiedy słuchałam, przygotowując się do audycji, sonat Schumana, to nawet miałam wrażenie, że mi tego brakuje. Ale w tym repertuarze mam wrażenie, że to jest rzeczywiście wyjątkowo piękne i jest w tym i ogień, i pasja, ale coś takie, myślę sobie, coś
0: rodzaj
1: takiego,
0: takiej
1: co jest
0: elegancji, on nigdy nie forsuje tego dźwięku.
1: Jest elegancja, która wydaje mi się, że jest trochę może staroświeckim słowem.
0: Jest ten element w jego
1: dzisiaj
0: grze.
1: Ale w kontekście muzyki, prawda?
0: No tak.
1: Ale ja myślę, że to bardzo dobrze, tylko chodzi mi o to, że dzisiaj rzadko kiedy mówimy, że jakieś wykonanie było eleganckie. I że to znaczy coś pozytywnego. Wydaje nam się, że właśnie dzisiejsze czasy może prowokują do takich bardziej ekstremalnych stanów, do
0: większych
1: grania
0: kontrastów,
1: bardzo ostro.
0: Silniejszych. Tak,
1: no nawet teraz jeszcze ciągle wracając do konkursu, to już podczas słuchania przez ten jeden dzień z hakiem też miałam wrażenie, że jest dużo bardzo mocnego grania. Dużo, może i nawet forsowania. jednak ci

0: artyści z poprzedniej epoki, jeśli mogę tak powiedzieć, zupełnie inaczej podchodzili do produkcji dźwięku. To jest coś, co wydaje mi się, że jest naprawdę dużą różnicą w stosunku do tego, jak my dzisiaj gramy, no pewnie jakimi jesteśmy ludźmi, ale elegancja to nie oznacza od razu, że coś jest nieporywające, że jest ugrzecznione, prawda? To chyba nie jest tożsame.
1: U niego to się łączy z pietyzmem, z takim bardzo poważnym traktowaniem też studia nagraniowego. To są też te lata, te czasy, ale Ferrat jest też takim przykładem, prawda? Jak Arthur Grimio, o którym sobie też tutaj rozmawiamy poza anteną, którego nagrań nie tak dawno słuchaliśmy w Dużej Czarnej wspólnie z Mieczysławem Stochem. To jest ten świat. Bardzo, bardzo ładnie napisała pani Marta, prosząc, tutaj trochę wykręcając się, że to naiwne, ale absolutnie nie, pani Marto. Pani Marta pisze między innymi, że urzeka mnie w grze dzisiejszego bohatera miękkość. Tak jak gra na przykład Władysława Kłosiewicza na klawesynie. Takie naiwne skojarzenie. Wcale nie,
0: to nie
1: naiwne,
0: jest naiwne,
1: właśnie
0: to właśnie
1: piękne.
0: Jest nawet to słowo, którego nie użyłam i żałuję, bo właśnie tej miękkości też szukałam w okolicy mówienia o elegancji. Mhm. To jest... To w jaki sposób się, też trochę takie branżowe określenie, wchodzi w strunę. Oczywiście mogą sobie państwo wyobrazić, o co mi w tym chodzi. O to zetknięcie smyczka ze struną, które nie ma ataku, które jest tak jakby wpłynięciem w strunę. Jak nam mówiła Wanda Wiłkomirska, połóż się na strunie. To jest coś takiego. I wydaje mi się, że ta miękkość dzisiaj może, też nie chciałabym generalizować oczywiście, ale że to są jakieś wartości chyba trochę utracone, z jakich powodów to już możemy sobie dopowiadać, ale w grze tych mistrzów, takich jak Christian Ferrat i wielu innych, którzy tutaj się pojawiają, to ciągle jest. I my sobie też będziemy teraz szli trochę w coraz późniejsze, wędrując nagrania w coraz późniejsze lata.
1: Ale on to wszystko ma w tych nagraniach z lat 50.
0: Tak. Lata 50., lata 60. to jest ten jego szczyt też możliwości, szczyt zdrowia też psychicznego.
1: Kondycji, dokładnie, psychicznej.
0: Będę za niebawem państwu też trochę więcej mówić o tym jego, może być, ostatnim okresie życia, bo nie słychać tego w tych nagraniach, jak choćby tego Brucha teraz, którego słuchaliśmy, czy Brahmsa, którego będziemy zaraz słuchać, z jakimi demonami on się zmagał i co mu w zasadzie przeszkadzało w tych kolejnych latach. I mimo, że patrzymy sobie na okładki płyt, gdzie widzimy człowieka, no, jak to w tamtych czasach bywało.
1: Wystudiowane.
0: Oczywiście, że wystudiowane, ale też myślę sobie, że często ludzie około 40 czy 30-parolatkowie w tamtych czasach wyglądali niebywale poważnie.
1: Strasznie poważnie, tak.
0: Właściwie trudno sobie uprzytomnić, jak się patrzy na te płyty, że ten człowiek zmarł
1: kilka lat
0: miał 49 lat, tak, a tutaj to jest pewnie młodszy ode mnie. Trzymam kopertę z Brahmsem. Tak.
1: A kiedy dochodził do niego Herbert von Karajan, no to ta powaga urastała do którejś...
0: Dublowała się albo nawet jeszcze potroiła.
1: Potęgi. Czy wiemy, na jakim grał instrumencie?
0: Tak, on grał, miał też dwa Stradivariusy, ale przeczytałam informację, która mnie bardzo ucieszyła, bo grał też na skrzypcach Maxa Milanda. Ja również mam skrzypce Maxa Milanda, co jest bardzo, bardzo mnie to jakoś tak, nie wiem, rozczuliło też i poczułam jakąś łączność z Ferrasem. Miał też Vioma, ale te najbardziej znane instrumenty to był Stradivarius President z 1721 roku i drugi Stradivarius Milanollo z 1728. Miał też doskonałe smyczki, ale powiem państwu później, co się stało, że on te Stradivariusy stracił.
1: Dobrze, to żeby nam to nie uciekło. Audycje z panią Marią Sławek to jak przebłysk słońca w ten chmurny czas, dodaje pani Marta. Pani Krystyna, wspaniała muzyka, bardzo dziękuję za audycję. I tu pani Krystyna dopytuje, cóż to był za utwór, to powiedzmy to jeszcze raz, to był pierwszy koncert skrzypcowy Maxa Brucha, taki piękny, tak rzadko wykonywany, a nagrywany przecież w erze czarnej płyty niemal przez wszystkie skrzypaczki, wszystkich skrzypków, tak. To co powiedziałaś, ten taki pakiet Mendelssohn
0: z Bruchem, Czajkowski z Sibeliusem,

0: Brahms z Beethovenem.
1: Brahms z Beethovenem i kwartety Debussy'ego z
0: Ravela. Oczywiście. Frank z Debussy. No, wszyscy wiemy, wiemy, są takie standardowe zestawienia.
1: Grieg, Schumann, fortepianowe,
0: ale przecież bardzo piękne i logiczne. No, dzisiaj uciekamy trochę od tego, ale, no, ale rzeczywiście każdy wielki skrzypek ma w repertuarze swoim, czy raczej w dyskografii, bo o tym teraz mówimy, te właśnie największe koncerty. I jest zawsze wśród nich Bruch, więc to nie jest jakiś taki koncert, co się gra tylko w szóstej klasie na egzaminie końcowym w szkole pierwszego stopnia, prawda?
1: Czyli jak kogoś zachęcamy, wchodzisz do studia, nagrywasz koncert Mendelssohna, to już nie musimy dodawać, że również koncert G-moll Brucha, bo płyta ma dwie strony. Proszę Państwa, no to teraz nagranie wyjątkowe. Wchodzimy w lata 60. Ta płyta ukazała się w 63 roku. I no ma szaloną konkurencję, bo to jest jeden z najwspanialszych koncertów, bardzo chętnie nagrywany, no bo to zawsze elektryzowały te spotkania wielkich skrzypków z wielkimi wiolonczelistami, koncert podwójny A-moll op. 102 Brahmsa. I tu Christian Ferrat u boku Paula Tortelliera, no giganta.
0: Absolutnie tak. I mamy też tutaj do czynienia z koncertem, który jest takim bardziej może symfonicznym utworem. Ja tak sobie przynajmniej zawsze o tym myślę, że gdyby to się nazywało symfonia koncertująca, to też myślę, że pasowałoby to określenie. I ciekawe jest też to, że ten koncert jakoś inaczej w ogóle też ta partia i skrzypiec i wiolonczeli jednak jest wyraźnie inna niż w koncertach solowych. No, solowego koncertu Brahmsa na wiolonczele nie mamy, niestety. Ale jeśli porównywałabym to do koncertu skrzypcowego, to oczywiście trzeba tutaj się równo podzielić i kantylenami, i wszystkimi innymi fragmentami między tymi dwoma instrumentami. Ale jest dużo takich fragmentów, które my sobie nazywamy, że są niewygodne, że są jakoś takie mało słyszalne, że właściwie no skrzypkowie wiadomo, że jak ich się nie słychać, to są obrażeni. No więc, a tutaj się jakoś tak wplata też to w partię orkiestry i nie zawsze ta nasza partia solowa daje takie pełne pole do zaprezentowania całego swojego pawiego ogona.
1: Dlatego tak różnią się te interpretacje między sobą niesamowicie, prawda?
0: Tak, i tutaj oczywiście też niebagatelna jest jednak ta rola orkiestry.
1: No tak.
0: Ale no, pewien ton temu wszystkiemu zawsze nadaje, moim zdaniem, jednak pierwsze wejście wiolonczeli.
1: Wiolonczeli. A jak ustawiać podwójne koncerty Brahmsa? Kiedyś z Marcinem Zglińskim chyba zadawaliśmy sobie to pytanie tutaj. Ja ostatnio ustawiam pod dyrygentami. Na przykład masz 30 wykonań czy 50 wykonań koncertu podwójnego Brahmsa i alfabetycznie jak je ustawić? Czy pod nazwiskiem podług skrzypka, czy podług wiolonczelisty? Jednak ustawiam pod dyrygentami.
0: No tak. Każdy ma swój system. Ustawiam skrzypkami, no ale to wiadomo,
1: mnie to nie
0: wskaza...
1: Dziwi. Ale zmierzam do tego, że tutaj jest nie byle kto dyryguje całością, bo Paul Klecki, który urodził się w Łodzi, pamiętajmy, w roku 1900. I ta płyta, już kiedyś, nie wiem, czy dokładnie ten egzemplarz, ale o tym nagraniu mówiliśmy lata temu, kiedy zajmowaliśmy się Kleckim, kiedy prezentowaliśmy jego nagrania. Klecki zmarł w roku 1973. Niesamowita kariera, biografia i też dyskografia. Porozsiewana po różnych wytwórniach, po różnych ośrodkach. No ale Londyn to był taki jego, to był jego drugi dom.
0: I też ciekawe wątki kompozytorskie jego wypadku.
1: Właśnie, oczywiście,
0: też
1: że tak.
0: Stosunkowo rzadko jednak pokazywane.
1: Tak. Pierwszą część zaproponujemy Państwu Allegro podwójnego koncertu na skrzypce i wiolonczele Johannesa Brahmsa.

0: Tak się grało Brahmsa 63 lata temu. Allegro z podwójnego koncertu Johannesa Brahmsa, Amol opus 102. Christian Ferra, skrzypce, Paul Tortelier, wiolonczela, Filharmonia Orkiestra, wszystko pod batutą Pawła Kleckiego. My pokazujemy to fantastyczne nagranie z płyty z edycji brytyjskiej The World Record Club T699 Stereo. Nagranie powielane, wznawiane wielokrotnie, choć kiedy dziś patrzymy na przeogromną, przebogatą dyskografię brahmsowskiego arcydzieła, to gdzieś tam już je przysypały kolejne spotkania, kolejne wielkie duety.
1: No oczywiście każdy chce zostawić swój ślad w tym koncercie.
0: Tak.
1: Trudno się dziwić, bo to jest po prostu tak obłędna muzyka. Nie wiem, czy też państwo zwrócili uwagę na to, że bardzo często ten początek jest grany tak dynamicznie, że jest tak pam, pom, pom. A tutaj orkiestra już od razu takim dłuższym dźwiękiem, w taki może i majestatyczny sposób, ale bardziej powiedziałabym, że to jest może też jakoś inaczej przejmujące. Nie takie bardzo ostre, bardziej deklamacje tam czułam, ale no, ciekawe to jest też rozwiązanie od razu w orkiestrze. I też myślałam sobie o tym, że mówiliśmy o tym Ferrasie, jeśli, nie wiem, czy to się tak odmienia, mam dzisiaj problem z odmianą.
0: My
1: chyba tak.
0: Odmieniamy. Tak.
1: Więc myślałam sobie właśnie o tym, jak w Bruchu i w Beethovenie też, może bardziej było słychać tą jego taką niezwykłą liryczność, taką umiejętność też właśnie słodkiego śpiewu, prowadzenia tej linii w taki sposób właśnie, no, jakoś mówiliśmy, i elegancki, miękki i tak dalej. Cieszę się, że pokazaliśmy Brahmsa, bo tutaj wydaje mi się, że było to trochę coś innego. To znaczy wszystkie te wartości, które Ferra ma, oczywiście dalej tam były, ale było więcej dramaturgii w tym wszystkim i dramatyzmu. Było więcej może temperamentu, może jakiegoś takiego grania, jak sobie czasami mówię, na krawędzi, w tym sensie, że niebezpiecznego. I to jest w moim myśleniu, to jest komplement.
0: Szczególnie w Brahmsie.
1: Tak, że trzymam się jeszcze gdzieś kawałek od tej krawędzi, bo jeżeli za blisko się jej pojawię, to mogę już niestety tą granicę dobrego smaku przekroczyć. Ale jeżeli gramy tak naprawdę na całego, z rozmachem, ale też właśnie z tym poczuciem budowania tej dramaturgii, no to powstaje tego rodzaju nagranie i wydaje mi się, że jednak jest to inna strona właśnie tego skrzypka, że udało nam się tutaj też pokazać nie tylko to, z czego może słynie.
0: Mieliśmy powiedzieć, miałaś nam opowiedzieć, co stało się z instrumentami.
1: Z jednym z instrumentów. Tak, to historia, tak trochę to napięcie może stopniuje, ale też dlatego, że słuchamy sobie właśnie tego skrzypka i mówiliśmy o tej właśnie elegancji, miękkości, później o też tej umiejętności wyciągnięcia też czegoś drapieżnego, ale zarazem dobrze by było, żebyśmy myśleli też o tym, z czym on się zmagał, tak? Bo on też, mówimy, lata 50., 60. to były takie najlepsze dla niego, jako pewnie dla artysty, ale podejrzewam, że też najlepsze, jeśli chodzi po prostu o jego stan psychiczny, o jego zdrowie. On się zmagał z dwubiegunówką, tak? I myślę, że w tamtych czasach, nawet przed chwilą rozmawialiśmy o tym, że w tamtych czasach lekarstwa, czy właściwie nie wiem, czy one w ogóle istniały, ale jakakolwiek farmakologia w tym wypadku pewnie mogła go pozbawiać jakichś...
0: Niezwykle inwazyjna.
1: Tak, była inwazyjna, pewnie nie mógł w ogóle grać, być może musiałabym zapytać się konkretnie, jednak zasięgnąć języka u jakichś specjalistów, lekarzy, ale wydaje mi się, że tak śledząc też losy innych artystów, niestety chorujących psychicznie, to pewnie dzisiaj dałoby się jednak tak dobre

0: dostarczać te lekarstwa, żeby byli w stanie dalej grać, a nie byli otumanieni. Więc Ferra zastosował niestety niedobre, w cudzysłowie, lekarstwo, czyli alkohol. I niestety zmagał się z alkoholizmem bardzo długo. I już w tych latach 70.
1: Te druga połowa lat 70. on już się wycofuje.
0: On już się wycofuje, on też próbuje ratować się. To jest wyjątkowo tragiczne. On próbował odwyków. Nie było go długo, potem wracał. On też zaczął w 75 roku wykładać w konserwatorium paryskim.
1: Tak.
0: Nigdy wcześniej nie uczył i starał się bardzo, ale jednocześnie no, ciągle jednak były takie momenty jego nieobecności. Nie koncertował też przez długie właśnie miesiące, nie miał możliwości zdrowotnie. A to za tym szły problemy finansowe i też niestety on miał problem z hazardem. Jak to wiemy, często jedno uzależnienie łączy się z kolejnym i z tego powodu musiał jednego z tych Stradivariusów sprzedać.
1: Mm-hmm.
0: I później te jego już ostatnie chwile, na początku lat 80., on jeszcze występował. Nawet 6 maja 1982 roku wystąpił w Salle Gaveau znowu z Pierrem Barbizetem. I wtedy krytyka mówiła, że jakby odetchnęli z ulgą, bo koncert był znakomity, bo widać, że artysta w wspaniałej formie. No ale mimo tego sukcesu, to ten jego stan był dalej bardzo zły. Ostatni koncert zagrał 25 sierpnia 1982 roku i 3 tygodnie później wyskoczył z 10 piętra budynku, w którym mieszkał. I wydaje mi się to naprawdę... Mówiliśmy wiele razy o różnych tragicznych losach. Pierwszy skrzypek, którego mam na myśli, to jest oczywiście Hasid. Też chorujący na schizofrenię, prawda? I
1: tak.
0: Też próbowano go leczyć. Wśród artystów oczywiście jest cała wielka grupa osób, które chorowały na alkoholizm. No, bardzo wysoka jest cena za wrażliwość, za życie w takim ciągłym stresie. No i myślę, że w tych nagraniach teraz, które będziemy słuchać, chociaż on już w tym ostatnim okresie nie nagrywał za bardzo, a jeżeli nagrywał, to nie był z tego zadowolony i tak dalej, ale my już przechodzimy do tych późniejszych nagrań na czele z bodajże najbardziej...
1: Z kanoniczną płytą.
0: Tak, najbardziej znanym jego nagraniem, takim, które rzeczywiście go w tym panteonie gwiazd umocowuje. Ale niestety myślimy sobie i o tym, co musiało się dziać we wnętrzu tego człowieka i co pchnęło go też do tak tragicznego końca.
1: Nie dalej jak wczoraj, dziś w nocy, tu w tym studiu rozmawialiśmy o Mieczysławie Koszu, który skończył bardzo podobnie w o wiele młodszym wieku. Pan Piotr napisał tak: dziękuję za zjawiskowe nagrania, arcyciekawe komentarze. Podwójny Brahmsa, pełen finezji klasycznego piękna, które przecież nie wyklucza ekspresji. Nie znam żadnego utworu Elizaldego. Na pewno sięgnę po wspomniany koncert, o którym mówiłaś, Marysiu.
0: Mhm.
1: Dziękuję za rekomendację. Omawiana w audycji elegancja, długa fraza, miękka gra. Jest za czym tęsknić. Dotychczasowe prezentacje na tegorocznym konkursie Wieniawskiego, dodam, imponują wysokim poziomem wykonawczym. Pokazują równocześnie znakomitą technikę, mocne przygotowanie, pomysłowość repertuarową uczestników. Mam jednak wrażenie, że wielu stosuje ekspresyjną, wirtuozowską technikę pełną szybkich, urywanych szarpnięć i uderzeń smyczka. Z góry przepraszam za brak fachowej terminologii skrzypcowej. Moją uwagę zwróciła zupełnie odmienna gra kilku skrzypków, w tym pana Bartosza Skibińskiego, który w kilku utworach zachwycił mnie piękną barwą, oraz płynnymi i miękkimi, eleganckimi brzmieniami. Bardzo skupiona gra bez cienia efekciarstwa. Jeszcze raz dziękuję za dzisiejsze cudowne wydanie Dużej Czarnej. Panie Piotrze, pozdrawiamy pana.
0: Tak,
1: bardzo dziękując.
0: Bardzo tak dziękujemy za takie refleksje też. I mogę powiedzieć, że pana terminologia jest jak najbardziej na miejscu i doskonale opisuje te zjawiska, które pan zechciał się nimi jakby

0: refleksjami na ich temat podzielić. I tak, zgadzam się, też słuchałam Bartosza Skibińskiego wczoraj i tak, i to jest pewien rodzaj takiego grania, które, no, zadaję teraz duże takie pytanie, powiedzmy, nie wiem, jak to będzie w przypadku tego konkursu. Mamy też wyjątkowe, ciekawe jury, więc być może tego rodzaju wartości też mają szansę zostać docenione.
1: Właśnie, już wiemy, że jest to zupełnie inny konkurs, tak, niż poprzednia edycja, i to bardzo, bardzo dobrze.
0: Tak, ale niezależnie od wyników, oczywiście myślę, że na tym najbardziej zależy każdemu występującemu na scenie, nie tylko na konkursowej, no żeby właśnie i chociaż jedna osoba odebrała to wykonanie tak jak pan Piotr i zostało to jakoś tak w takim bezpośrednim jakby strumieniu przekazane to, co chciał artysta pokazać, o czym mówił, i trafiło to do choćby pana Piotra, i zawsze mi się wydaje, że dla takiej jednej osoby, która coś przeżyła podczas tego grania, warto było.
1: Dokładnie podpisuję się pod tym, co mówisz, też dla jednej osoby, która słucha dziś naszych czarnych płyt, to też jest dla nas bardzo, bardzo istotne. Przenosimy się, proszę państwa, do Berlina. Do Berlina, gdzie pod okiem Herberta von Karajana nasz bohater dokonał kilku nagrań, no, za które go tak uwieczniły. A tak jak powiedziałaś, tą płytą chyba taką naj jest Sibelius. Longplay ukazał się w 1965 roku. Zgarnęli za tę płytę obie te najbardziej prestiżowe nagrody, Edisona i Grand Prix du Disque. No i słuchamy części, tak, pierwszej naszego ukochanego koncertu.
0: No zwłaszcza Przemek mówi, że to jest jego koncert numer jeden, skrzypcowy. Ja niestety nie
1: Anna
0: jestem
1: Regulska
0: w stanie się
1: to
0: tak
1: podbija, która
0: Anna
1: dziś
0: Regulska
1: jest z nami.
0: Podbija. No ja muszę się jeszcze chwilę zastanowić, bo serce mi się wyrywa jeszcze do paru utworów, ale na pewno
1: mamy na
0: Sibelius,
1: to całe życie, żeby
0: Sibelius
1: wybierać.
0: Jest w ścisłej czołówce i mamy nadzieję, że u państwa też. Ale chyba nie pokazujemy całego koncertu niestety, prawda?
1: Pokazujemy pierwszą
0: część.
1: Pierwszą część Allegro Moderato Deutsche Grammophon 138 961.

Mój pierwszy kontakt z Christianem Ferrasem to pierwszy rok studiów, pisze pan Wojciech. Opustoszały akademik, któryś późno jesienny weekend, znaczna część mieszkańców w rozjazdach. I my, kilkoro skrzypków, dzielnie przeczesujemy archiwa YouTube w poszukiwaniu nagrań dawnych mistrzów. Wiadomo, Heifetz, Menuhin, Gitlis, Kogan, Oistrach. I nagle koncert Sibeliusa, druga część. Christian Ferrer dyryguje Zubin Mehta. Odjęło nam mowę. Jest to dla mnie do dziś niedoścignione wykonanie, pełne pasji, oddania, zaangażowania wręcz fizjologicznego, pełne potu, łez, uniesień, upadków, niewymuszonych grymasów szczęścia i cierpienia. Dźwięk przejmujący, soczysty, mocno osadzony w strunie. Niewiele jest muzyki nagrań, które potrafią kompletnie, kompletnie przenieść nas gdzieś poza czas i przestrzeń. Gdzieś niby w głąb nas, ale przecież poza nami. Gdyby dane mi było decydować, co wysłać na rubieże wszechświata, sondą kosmiczną z muzycznym dorobkiem ludzkości na pokładzie, to to nagranie byłoby jednym z obok naprawdę niewielu innych. Pisze pan Wojciech. No, powinniśmy teraz właśnie zaprezentować to żywe nagranie z Mejtą, które

0: pochodzi dokładnie z tego samego, tak, 65 roku.
1: Sprawdzaliśmy to przed chwilą właśnie, bo mówiłam ci też, że właśnie jeszcze wróciłam do tego nagrania i właśnie też cieszyłam się od razu, jak pan wspomniał o tej drugiej części, bo przed chwilą dosłownie mówiłam o tym, że ta druga część jeszcze
0: mówiłaś.
1: To jest z wizją, jakoś bardzo blisko jest kamera na twarz ustawioną też, ustawiona na twarz Fera.
0: Gdzie właśnie jest dużo potu, jest wszystko.
1: Napięcie pewne, ale też jakiś rzeczywiście z tego, aż bije z tego nagrania właśnie w tej drugiej części jakiś głęboki tragizm. I na tym nagraniu, które na tej płycie, którą teraz pokazywaliśmy, oczywiście to jest z tego samego okresu, więc on, jego interpretacja może się różniła w jakichś tam detalach. Ale, czasami,
0: ale to są zbliżone kreacje.
1: Tak, ale wiesz,
0: to...
1: że czasami nagranie żywe,
0: jasne,
1: ono jeszcze dokłada taką cegiełkę i rzeczywiście mają państwo wszyscy dostęp do internetu i mogą sobie posłuchać tego w całości. Ja gorąco do tego zachęcam, bo to jest jeszcze taka może być kropka nad i nad tą naszą audycją. I właśnie zetknięcie też z tym Ferrasem już nie do końca, tylko tym po prostu obdarzonym pięknym dźwiękiem, czy jak to moja mama przed chwilą napisała, dźwięk, który nazywa płynnym złotem. I jeszcze coś więcej, jeszcze jakiś naprawdę taki bardzo z głębi ducha płynący niestety, ale mrok.
0: Mrok, który czasami bardzo, bardzo kochamy, jest ważny, jest niezbędny. Żywe nagrania Ferrasa, ja myślę, że przynajmniej część jakiejś kolejnej naszej audycji moglibyśmy im poświęcić, bo przyniosłaś, Marysiu, fantastyczne nagranie żywe z 57 roku z Genewy, koncertu, no właśnie, też jednego z tych, u mnie absolutnie pierwsza piątka, koncertu Albana Berga pod batutą Ernesta Ansermeta.
1: Tak, i jest to fantastyczne nagranie. Znowu trochę pokazujące innego Ferrasa. Na początku audycji mówiliśmy o tym, że on nie stronił od repertuaru trochę nowszego, prawda? Mówiliśmy o tych wielkich utworach, które grał i nagrywał, ale jednocześnie tam dawał premierę francuską sonatę Honeggera na skrzypce solo. To wszystko zarejestrowane. No ja, jeśli mogłabym tak lekko tylko wspomnieć, że może by się przydała jeszcze jedna duża czarna.
0: Ciąg dalszy nastąpi. Ja, nawet już coś zaplanowaliśmy i to w roku 2026, proszę państwa. Dziś kończymy Schumannem. To będzie romans z pięknej płyty z sonatami skrzypcowymi Roberta Schumanna, oczywiście Pierre Barbizet przy fortepianie, czyli klamrujemy całość. Tak dziś było. To było 837 wydanie Dużej Czarnej. Proszę pozostać z dwójką za chwilę, skrzypce z konkursu, z pierwszej ręki
1: ja
0: naszych
1: też wracam słuchać
0: wysłanników. Maria Sławek.
1: Dziękuję
0: pięknie,
1: bardzo.
0: Dziękuję. Anna Regulska, Przemek Psikuta. Kłaniamy się. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Święty Franciszek z Asyżu, Oliwiera Messiana, dzieło przeznaczone na głosy solowe, chór i orkiestrę, wystawiano w tym roku na festiwalu w Salzburgu. Dziś zapraszamy Państwa na retransmisję tego dzieła z 4 sierpnia wraz z nami sceną franciszkańskim. W trzech aktach Messiana przysłuchiwać się będzie dyrygentka Liliana Krych. Gorąco zapraszam od 19. Ewa Szczecińska.
2: Premiera w wieczorze ze słuchowiskiem. Jesteśmy sami na świecie na podstawie niezrealizowanego scenariusza Andrzeja Wajdy i Moniki Kotowskiej w reżyserii Michała Zdunika.
3: Ja już nigdy nie wrócę do domu. Nie mam już domu.
2: W produkcji Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego i Programu Drugiego usłyszymy m.in. Marię Kłusek, Kiryła Pietruczuka, Piotra Cyrwusa i Wiktorię Gorodecką.
4: Zawsze chciałam mieć swój własny dom i żeby on wchodził i pytał, jak ci się spało, kochanie? Czy się niepokoiłaś?
2: Zapraszamy dziś o 18:00.
0: Autopromocja.
5: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Jest 15:00. Przenosimy się do Poznania.
6: Konkurs Wieniawskiego na antenie Dwójki.
7: Witamy Państwa bardzo serdecznie.
8: Marcin Majchrowski
7: i Magdalena Łoś. I jesteśmy w Auli Uniwersyteckiej w naszym konkursowym dwójkowym studiu.
8: Ja mam takie wrażenie, Magda, że mimo, że półtora dnia pierwszego etapu minęło, to naprawdę ten poziom wymagań i wrażeń właśnie jest bardzo wysoki. W przeważającej mierze wrażeń pozytywnych nie ma czego zazdrościć jurorom, którzy będą mieli piekielnie trudne zadanie. Muszą zakwalifikować zaledwie połowę młodych skrzypków do drugiego etapu, 24 wykonawców. Więc no,
7: muszę przyznać, trudno. Że ja się cieszę, że to na nich spoczywa ten obowiązek, przywilej wybrania połowy z owej puli 48 osób, których słuchamy w pierwszym etapie. No oczywiście dopiero półtora dnia za nami, to są w sumie 3 sesje, 2 z nich będziemy za chwilę omawiać, więc jeszcze wiele przed nami, ale mam podobne wrażenie, wybór będzie trudny.
8: Tak, to będzie o wczorajszej popołudniowo-wieczornej sesji, dzisiejszej porannej. Nie wszystkich pewnie uda i nie wszystko nam się uwzględnić, bo po prostu, jak to się mówi, jest bardzo gęsto.
7: 13 rozkrzypków. Tak. To wczoraj mieliśmy rzeczywiście tylko jedną sesję tu do podsumowania z Adamem Suprynowiczem. Dziś zadanie podwójnie trudne, no ale spróbujmy. I zachwytów było kilka, może o nich powiemy przechodząc do tych wybranych prezentacji. No i mam wrażenie, że popołudniowa wczorajsza sesja dobrze się rozpoczęła włoską prezentacją. Włoch Vikram Francesco Sedona, mający 26 lat, rozpoczynał to popołudniowe słuchanie muzyki Wieniawskiego i nie tylko. I to jest właśnie też rzecz, którą absolutnie doceniamy, gdy tylko w takich programach układanych z tak dużą swobodą, bo tylko Wieniawski jest obowiązkowy, a można ten program dopełniać właściwie, no wybierając z puli olbrzymiej, no co komu w duszy gra.
8: Tak, akurat Vikram Francesco Sedona poszedł tutaj w stronę bliskiej muzyki jakoś tam chronologicznie, prawda, Henrykowi Wieniawskiemu, to znaczy późniejszej generacji Eugena Izaii, ale te wybory są bardzo ciekawe, bardzo nietuzinkowe w pewnych momentach, no bo i muzyka Witolda Lutosławskiego się dzisiaj pojawiała, wczoraj Grażyny Bacewicz,

0: I Bibera.
1: I dzisiaj tak, i Tartiniego.
0: Tak jest.
1: Wprawdzie w wizji XIX-wiecznej, ale,
0: no, ale
1: zawsze.
0: Ale jednak, tak, tak.
1: Więc może rzeczywiście poszukiwać w tym, co dowolne, w tej części repertuaru wykonywanego przez młodych skrzypków, oryginalności, osobowości, która jakby dopełnia te obowiązkowe egzaminy zdawane w pierwszym
0: tak,
1: etapie.
0: Tak, i muszę przyznać absolutnie rację. Wczoraj opowiadali o tym Bartłomiej Nizioł, Agata Szymczewska, że dając im taką swobodę, no, dowiadujemy się więcej o nich samych właśnie. Były takie prezentacje, które przez kolejność i wybór utworów, no, rzeczywiście dodały w moim odczuciu na przykład wiele punktów. I absolutnie można się w ten sposób o tych muzykach dowiedzieć więcej. No ale tak, masz rację. Nie jest to akurat przypadek Wikrama Francesco Sedony, który za chwilę się pojawi. Natomiast jego prezentacja zachwyciła mnie niezwykłą śpiewnością i właściwie przekuwaniem wszystkich tych utworów w formy artystyczne, a nie popis wirtuozowski. Nie forsował właściwie ani dźwięku, ani dynamiki. Za każdym razem przychodziła mi na myśl taka czułość poetycka, z którą nawet najtrudniejsze akordy łamał, nigdy nie nadużywając tak, prawda, tych granic siły chociażby.
1: Ja też zwróciłem szczególną uwagę na bardzo ciekawą jakość jego dźwięku, a jeśli mówimy o Eugène Ysaÿe, on grał Allemande z sonaty e-moll op. 27 numer 4, aluzje do barokowej polifonii spod znaku Bacha tutaj były bardzo wyraźne i to panowanie nad formą i kształtowanie dramaturgii. Bardzo wiele się tutaj działo właśnie w tej sonacie. Kupił mnie od razu właśnie
0: tak,
1: tym swoim wykonaniem.
0: Nawet skoro nawiązujesz do tego rodowodu barokowego słusznie w muzyce Ysaÿe, to nawet łamanie akordów było prawie tak jak w baroku arpeggio. On oczywiście robił to współczesnym smyczkiem, ale ten efekt łagodności i polifonii był.
1: Łagodny dźwięk i bardzo ciekawy.
0: Piękne piano.
1: Tak, natomiast to też się przełożyło, przeskakujemy tutaj nad Caprysem alla Saltarella do fantazji na tematy z opery Faust op. 20 Wieniawskiego. Siedmiokrotnie, proszę Państwa, wysłuchaliśmy w ciągu wczorajszego popołudnia i dzisiejszego przedpołudnia. Ten słodki temat Vandante u Sedony, bardzo ciekawy właśnie dźwiękowo i temperatura, bo chociaż to, co liryczne, to miało właśnie swoją wagę i swoją temperaturę u niego, bo on to bardzo potrafił. Bardzo ciekawe flażolety. Chciałoby się może trochę więcej taneczności w samym finale tej fantazji, ale to było bardzo pozytywne
0: tak,
1: wrażenie.
0: I chociaż tą historię opowiadaną w tej muzyce znamy doskonale, to chciało się jej słuchać. Wszystkie flażolety rzeczywiście były traktowane w taki sposób, no, że trafione, dźwięczne w dodatku, co też dla mnie było. No i ta estetyka operowa, śpiewu, ale no, z zapasem jeszcze dynamiki, nigdy do ściany dynamicznej nie dochodził. Doskonale Łukasz Chrzęszczyk wpisał się w tę estetykę. No, jakby nie było, wiele razy on także towarzyszy skrzypkom w tej fantazji. Posłuchajmy fragmentu. Mam nadzieję, że ten zapis fonograficzny
1: odda nasze wrażenie.

0: Tylko początek fantazji na tematy z opery Faust Gounoda op. 20 Henryka Wieniawskiego w wykonaniu Wikrama Francesco Sedony i Łukasza Chrzęszczyka, ale o barwie dźwięku, o gatunku dźwięku jego skrzypiec mogli się Państwo chyba w tym momencie przekonać. Potem młody skrzypek chiński, Zhuxuan Shu. Bardzo ciekawy repertuarowo miał ten wybór, bo wykonał 3 romanse op. 22 Klary Schumann. To bardzo rzadko pojawiający się, chyba w historii konkursu po raz pierwszy utwór. Także pierwszą część sonaty wiosennej Ludwika
1: van Beethovena. Tak, no myślę, że to był najmocniejszy punkt jego występu, bo pokazał, że potrafi akompaniować tutaj rzeczywiście. No, to był taki, myślę, atut, ale generalnie nie pozostawił takiego wrażenia na nas, byśmy chcieli teraz dzielić się z Państwem tą prezentacją może w podsumowaniu etapu, ale myślę, że przejdziemy dalej.
0: Jake Dongyeon Shim, on po nim pojawił się na estradzie Auli i tu było właśnie następne ciekawe rozwiązanie programowe. Pierwsza rapsodia Beli Bartoka, potem fantazja faustowska Gounoda. Powiedziałem, że to chyba był przebój, jeśli chodzi o liczbę wykonań wczoraj i dzisiaj. I Kaprys Esdur z opusu 18 w interpretacji Jake'a Dongyeon Shima.
1: Ma 25 lat, pochodzi z Korei Południowej i jest rzeczywiście artystą, który no, w sposób naprawdę taki optymistyczny, wirtuozowski zakończył tam pierwszą część tej popołudniowej sesji. Potem była przerwa i można było też się wymienić rozmaitymi uwagami. Ja muszę przyznać, że od razu, od pierwszych dźwięków muzyki Bartoka, on wybrał rapsodię pierwszą, zachwycił mnie też tą umiejętnością no, jakby ograniczenia ekspresji wirtuozowskiej, nawet ograniczenia różnych aspektów, takich jak vibrato, na rzecz pokazania pewnego prześnego, takiego prostego charakteru muzyki ludowej, kapeli ludowej, no tak, której charakter oddawał.
0: W tej muzyce akurat w rapsodii Beli Bartoka jest niezbędne. Ja sobie zapisałem, że to wiesz, ciekawa alternatywa programowa dla cygana Ravela, bo trochę było. Jakoś mi się skojarzyło i czas i pewne rozwiązania, właśnie nawiązania do takiego parafrazowanego rodzaju muzyki tradycyjnej czy folkowej, ludowej, o może tak to lepiej powiedzieć. I myślę, że Jake Dongyeon Shim zaproponował nam tutaj właśnie własne, bardzo indywidualne spojrzenie na tę muzykę Beli Bartoka.
1: No tak, a z kolei w wienialskim fantazji na tematy z opery Faust Gounod no, pokazał się jako rasowy wirtuoz, zupełnie inny pierwiastek eksponując po
0: Sedonie.
1: Po Sedonie, tak, tak, właśnie ten wirtuozowski. No ale to jest też

0: taki probierz tego, jak się w tej muzyce quasi-operowej muzyce prezentują. Ale Bartok był najciekawszy, bez wątpienia.
1: I właśnie fragment tej rapsodii Państwo usłyszą.

0: Bela Bartok i Rapsodia numer pierwszy, fragment tylko kompozycji, którą otwierał swój recital południowo-koreański skrzypek Jake Dong-Yong Shim przy fortepianie Łukasz Chrzęszczyk. Razem stworzyli rzeczywiście świetną interpretację, otwierając tę prezentację no, w sposób taki no, skłaniający nas niezwykle pozytywnie od razu do tego słuchania dalej.
1: I ta chropowość dźwięku jednak wyszła w tym nagraniu, więc to tutaj ukłony i pozdrowienia dla naszych koleżanek w wozie transmisyjnym, Julity Emanuiłow i Joanny Popowicz. Doskonale to się sprawdza w ich wizji akustycznej rejestracji i teraz w odtworzeniach, w transmisjach będzie to wszystko w finałach. Potem Bartosz Skibiński, startujący z numerem 41, 28-letni polski skrzypek, pracujący, działający głównie za granicą, prawda, Magdo?
0: To prawda i bardzo się cieszę, że mogliśmy go tutaj bliżej poznać i myślę, że będziemy słuchać dalej też go jeszcze, taką mam nadzieję, bo to jest ten punkt, o którym warto powiedzieć, wybór repertuaru. On wybrał utwór Grażyny Bacewicz Witraż, który ja myślę zapamiętamy, bo to wykonanie oczywiście zapamiętamy i to tak zmieniło w ogóle, no nie wiem, natężenie barw, kolorów, paletę tych barw tak. Obecnych tutaj po południu wczoraj w Auli Uniwersyteckiej w Poznaniu, no jakiś nowy świat.
1: Tak, postimpresjonizm, można by tak powiedzieć, w witrażu Bacewiczówny, delikatność, świetlistość i wszystko było na swoim miejscu w takiej naprawdę dojrzałej wizji, w takim poważnym spojrzeniu na tę kompozycję, bo to nie jest utwór, który przecież jakoś tam epatuje czy emanuje wirtuozerią, wręcz przeciwnie, jego trudność polega na czymś zupełnie innym, no żeby uchwycić jakby aurę czy metaforę właśnie światła przesączonego przez kolorowe szkiełka.
0: A ponieważ to światło się sączy przez szkła grubsze, mające też zabarwienie, nie może być nigdy światłem ostrym. To są takie brzmienia no, pastelowe, delikatność jest też niezmiernie ważna.
1: Rozmawialiśmy z Bartoszem Skibińskim, posłuchajmy, co nam powiedział po swoim występie.
2: Czy pan do Poznania przyjechał prosto z Danii?
3: Nie przyjechałem prosto z Danii, przyjechałem z Basel, z Bazylei, gdzie teraz studiuję. Tak więc podróżuję między Bazylą a Kopenhagą i akurat do Poznania przyjechałem w Basel.
2: Kontynuuje pan tam

0: studia, ale zapytałam o Danię, a konkretnie o Kopenhagę, bo jest pan członkiem tamtejszej znakomitej orkiestry. No i to nie pozostaje na pewno bez związku także z pana grą solową, prawda? Takie doświadczenia i orkiestrowe, i kameralne.
1: Tak, tak. Przyznam, że to też było powodem rozpoczęcia studiów właśnie solistycznych w klasie profesora Rainera Schmidta. Chciałem gdzieś tam wystawić się na trochę więcej doświadczeń takich solowych i też zgłębiać nowy repertuar. A propos Danii, jedną ciekawostkę wczoraj znalazłem bardzo ciekawą, która tak mnie trochę rozweseliła. W tych prezentach, które dostaliśmy tutaj, był taki kalendarzyk, gdzie było tam kilka jakichś ciekawostek o Wieniawskim i ten utwór, który grałem, Fantazja Faustowska, była rzekomo poświęcona królowi Danii. Miałem okazję grać na koncercie dla tego króla, który jest teraz i to jest dość duża rzecz dla Duńczyków, ta cała rodzina królewska, więc tak patrząc na to się trochę uśmiechnąłem.
0: Jest pan ambasadorem muzyki polskiej za granicą?
1: Na pewno chciałbym być jeszcze bardziej. Jeżeli jestem pytany o jakiś repertuar i sam mam możliwość wyboru, to staram się gdzieś tam zawsze oczywiście nasze polskie dzieła wrzucać. I powiem szczerze, że coraz częściej widzę polskie utwory za granicą. Moja orkiestra właśnie w tamtym tygodniu grała symfonię Lutosławskiego. Jakiś czas temu graliśmy Szymanowskiego, także coś tam się dzieje.
0: Jeśli chodzi o ten program, który pan wybrał, Wieniawski, jasne, ale bardzo ciekawe, że postawił pan na utwór Grażyny Bacewicz.
1: Tak, kilka tych utworów Bacewicz jest takich miniatur i troszeczkę się zastanawiałem, którą wybrać, bo wszystkie są dość krótkie, piękne. Ja jestem z Łodzi, Grażyna Bacewicz jest z Łodzi. To był taki trochę, szczerze mówiąc, bodziec w pierwszej kolejności, żeby gdzieś tam wrzucić coś po prostu patronki mojej akademii, na której zaczynałem studiować. Bardzo ciekawy jest to też utwór, zupełnie zmienia atmosferę podczas recitalu. Jest taki bardzo enigmatyczny, dużo tych flażoletów, takiego, no właściwie tak jak sama nazwa wskazuje, witraż, tak jakby mieni się, te wszystkie kolory się mienią podczas tego utworu, więc można bardzo dużo pokazać i też bardzo dobrze się w sumie czułem na scenie z tym utworem.
0: Pan jest jednym ze starszych uczestników konkursu. Czym dla pana jest ten konkurs i udział w nim akurat na tym etapie?
1: No moja droga gdzieś tam artystyczna była troszeczkę inna niż większości może studentów, bo wyjeżdżając do Danii mając 21 czy to 22 lata, bardzo szybko dostało mi się dostać tę właśnie pracę, o której pani wspomniała. Miałem chyba 23 lata, jak dostałem tą posadę w Duńskiej Orkiestrze Narodowej, co trochę zatrzymało moje studia oczywiście, bo zacząłem pracować w orkiestrze i dało mi to multum innych doświadczeń, ale gdzieś tam zawsze z tyłu czułem, że chciałbym jeszcze tę swoją drogę taką też, nie chcę powiedzieć studencką, ale po prostu człowiek się całe życie rozwija i pojawiła się taka opcja, żeby po prostu wziąć trochę wolnego w pracy i studiować jeszcze więcej, więc wykorzystałem tę opcję. A sam powrót do Polski, szczerze mówiąc, po to się zgłosiłem na ten konkurs, bo odkąd wyjechałem, mając te 22 lata, nie grałem tu za bardzo w Polsce. I pomyślałem, no może właśnie ten konkurs byłby takim dobrym bodźcem do takiego powrotu i przyjazdu tu. Więc startuję to bardziej jako koncert, a nie jako konkurs.

0: pianista, jeden z oficjalnych akompaniatorów konkursu Henryka Wieniawskiego, a z Bartoszem Skibińskim rozmawiała Monika Zając.
1: Piękne rzeczywiście brzmienia i myślę, że Państwo zrozumieli, że wśród tych właściwie jesteśmy opleceni gąszczem wirtuozerii i popisu. I nagle światło kolorowe z góry na nas spływa w auli uniwersyteckiej. To było jak objawienie.
0: Delikatne, spokojne, odrealnione, trzeba powiedzieć. Ale na jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę. Nie wiem, czy Magdo się ze mną zgodzisz. Grażyna Bacewicz doskonale znała możliwości skrzypiec i ich brzmienie i to, co wydobyć z tego i przebija to przez te dźwięki. Zresztą świetnie oddane właśnie przez Bartosza Skibińskiego w witrażu. Więc Bacewiczówna nie tylko neoklasyczna, ale Bacewiczówna też na przykład postimpresjonistyczna.
1: Tak jest, o niej dużo też mówiliśmy w czasie inauguracji, ale jeszcze chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Bartosz Skibiński powiedział Monice Zając, co usłyszeliśmy właśnie przed chwilą, że bardziej przyjechał jak na koncert, żeby wrócić do Polski, bo jest tak zajęty tym, co dzieje się w jego życiu za granicą. I ja myślę, że to się czuło. W jego grze był wielki spokój. I takie rzeczywiście zaproszenie do wspólnego cieszenia się muzyką. On kończył nawet La Cadenza, opus 10, numer 7 Wieniawskiego, Kaprys, w takim całkowitym uspokojeniu, w takim rzeczywiście zamknięciu tych emocji. No tak, no wydarzyło się, wydarzyło, a teraz powoli stawiamy kropkę. I było to imponujące właściwie w każdym kolejnym fragmencie jego występu, że nie czuło się tego napięcia konkursowego, które czasem się tu jednak zdarza, nie oszukujmy się.
0: Oczywiście, że się zdarza, tak, ale to bardzo właśnie chwalebna decyzja, żeby trochę tak może właśnie zdystansować się od tych bezpośrednich konfrontacji artystycznych z innymi uczestnikami. Ja chciałem jeszcze zwrócić uwagę, Magda, na to, co padło a propos wieku uczestników konkursu. Też to podkreślaliśmy już w naszych wypowiedziach o konkursie w tym roku. Ja myślę, że to jest bardzo dobra decyzja, żeby jednak przesunąć ten wiek uczestników w stronę dojrzalszych artystów. Z różnych względów. Także z takiego, że tych bardzo młodziutkich skrzypków z bardzo dojrzałymi skrzypkami bardzo trudno jest porównywać.
1: Tak, to prawda. Zestawienie jest...
0: Doświadczeń jest czasami bardzo dojmująca. I także myślę dla publiczności, która dostaje bardzo lepiej przemyślane i bardziej dojrzałe interpretacje niż w przypadku bardzo młodych ludzi.
1: Tak, a w tym wypadku nasz artysta Bartosz Skibiński ma 28 lat. Dziś słuchaliśmy na przykład prezentacji dwóch skrzypaczek od rana, która jedna miała 19 i druga. Będziemy o tym mówić, więc to już jest wystarczająca przepaść, prawda, żeby jakoś mieć też to na uwadze. To jest bardzo wiele lat. No, świetne rzeczywiście istnienie tutaj polskiej ekipy. Bartosz Skibiński, a zaraz później kolejny Polak, po nim wystąpił Jakub Staszel. To jest laureat trzeciej nagrody na Międzynarodowym Konkursie Muzycznym imienia Karola Szymanowskiego w Katowicach. Więc
0: bliskim
1: słyszeli go,
0: konkursie naszym sercom.
1: Tak jest, słyszeli go Państwo 3 lata temu w finale. No, artysta, który też ujął mnie początkiem tego recitalu, on wybrał sonatę drugą, G-dur opus 13, drugą część sonaty Edwarda Grieg'a.
0: Tak, mnie też ujął tym swoim wyborem repertuarowym. Potem była Fantazja Faustowska i jeden z naszych ulubionych kaprysów, czyli Le Chant du Bivouac, opus 10, numer 8 Henryka Wieniawskiego. My Państwu zaprezentujemy fragment właśnie taki refleksyjny. Niby to jest lekkie, odrealnione, ale to jest muzyka dramatycznie bardzo wymagająca Edwarda Grieg'a. Tam się w drugiej warstwie kryje coś znacznie poważniejszego. I myślę, że to był ciekawy wybór repertuarowy Jakuba Staszela. Michał Francuz mu towarzyszył przy fortepianie. Bardzo delikatnie rozpoczął tę sonatę, ale właśnie to nie było na rozgrzewkę. To było jakieś takie właśnie zagranie, żeby pokazać muzykę trochę z innej przestrzeni, ale pełną tego dramatyzmu wewnętrznego.
1: Tak, ja muszę przyznać, że wiele razy zastanawiam się nad taktyką, bo jakby nie było, jest to jakaś taktyka, od czego zacząć i jak pożegnać się z jurorami i publicznością. I to był rzeczywiście bardzo dobry pomysł. Zaraz Państwo to usłyszą, ale wcześniej oczywiście to, co opowiadał po zejściu ze estrady Jakub Staszel Monice Zając.

0: ilu konkursach trzeba wystąpić, żeby to przestało na człowieku zupełnie robić wrażenia?
1: Nie znam odpowiedzi na to pytanie. Bardzo ciężko jest, bo jednak zawsze ta świadomość, że jest się ocenianym, jakby zostaje w głowie. Ale muszę powiedzieć, że wyjątkowo akurat na tym konkursie atmosfera jest taka bardzo koncertowa, więc ja na przykład w ogóle nie odczuwałem dzisiaj, że gram na konkursie i dlatego się bardzo cieszę.
0: No i też ma pan już trochę tych konkursowych doświadczeń za sobą. To jest tak, że z każdym kolejnym jest łatwiej?
1: Myślę, że tak, bo i doświadczenie się zwiększa, i umiejętności, i gra się zazwyczaj utwory, które się już grało w przeszłości, więc chodzi tutaj o taki spokój, o pewność siebie, ale tak jak mówię, o wiele łatwiej jest, gdy jest widownia, publiczność, bo wtedy człowiek czuje tą aurę koncertową i przestaje myśleć po prostu o tym, że jest to konkurs.
0: No, zwłaszcza jeżeli to jest publiczność tak przychylna, jak ta tutaj w Poznaniu. Pan też doskonale zna tę salę.
1: Niby się wydaje, że właśnie może być to taka presja, że gra się przed swoimi, ale myślę, że wszyscy są tak miło w ogóle nastawieni do nas, jako Polaków, a szczególnie do mnie, bo jestem stąd, mam wielu kolegów, więc jak na wejściu już usłyszałem takie krzyki, to bardzo to jakby mi rozłożyło skrzydła i mam nadzieję, że to też było czuć podczas występu.
0: Spora jest dowolność w wyborze programu w tym roku. Czy można powiedzieć, że ten wybór utworów w kolejnych etapach także coś o panu mówi jako o artyście?
1: No na pewno, ale też patrzyłem na to, żeby ten program był bardzo zróżnicowany, żebym mógł swoje wszystkie walory, zarówno techniczne, jak i właśnie takie jak muzykalność pokazać, ale na pewno tak, szczególnie w trzecim etapie koncert Panównika, gdy myślałem co wybrać, to gdy tylko usłyszałem trzecią część koncertu Panównika, to już wiedziałem, że muszę to grać.
0: Czyli co, muzyka XX wieku jest panu najbliższa?
1: Tak, zdecydowanie. Szostakowicz, Prokofiew, Szymanowski, te klimaty, neoklasycyzm, witalizm, ekspresjonizm, to są mi najbliższe klimaty, tak.
0: No a co z Wieniawskim?
1: No, Wieniawski też, ale jednak zostanę przy tym XX wieku. Wiadomo, że Wieniawski to jest taki jakby bardzo szanowany kompozytor, jeśli chodzi o skrzypce, ale jednak ja szczerze powiedziawszy muzyki skrzypcowej, solowej prawie w ogóle nie słucham. Zazwyczaj są to właśnie jakieś symfonie lub kwartety, a niestety Wieniawski takowych nie pisał.
0: A słucha pan w ogóle jakiejś innej muzyki niż klasyczna?
1: Słucham, lubię bardzo muzykę ludową, dlatego że w sumie jestem z Podhala, moi rodzice są z Podhala i lubię bardzo muzykę góralską właśnie, ale też muzykę Siedmiogrodu, czyli rumuńską oraz węgierską.
0: A tę muzykę podhalańską to pan też wykonuje?
1: No tak, wykonuję, także jak mamy jakieś spotkanie właśnie rodzinne w domu, to zawsze tata, mama, kuzyni bierzemy basy, skrzypce i gramy.
0: No i to chyba też rozwija w tej takiej klasycznej, poważnej przestrzeni.
1: No na pewno, bo otwiera umysł na jakieś niestandardowe rozwiązania, bo tam jest dużo improwizacji w tej muzyce. Ona żyje cały czas i tak się staram, żeby moja gra też była taka właśnie żywa, ekspresyjna, żeby się coś działo, żeby ona była taka bardziej archaiczna niż taka właśnie od deski do deski poukładana.

0: Fragment Allegretto Tranquillo, czyli części drugiej sonaty G-dur op. 13 Edwarda Grieg'a. Jakub Staszel, a przy fortepianie, przypomnij Magdo.
1: Michał Francuz, tak rozpoczął wczoraj swój

0: recital tu na konkursie. No i rzeczywiście ta opowieść Monice Zając między innymi o tym muzykowaniu z rodziną na Podhalu wytłumaczyła też tą jego miłość do muzyki Szymanowskiego, a może też jego szczególne ujęcie właśnie tego repertuaru.
1: A na koniec tego wieczoru, popołudnia i wieczoru wczoraj przenieśliśmy się w zupełnie inny świat, pewnie tobie z bardzo wielu względów szczególnie bliski, również smyczka. Charlotte Tille, niemiecka skrzypaczka, wyszła właśnie z dwoma smyczkami, z jednymi skrzypcami, ale z dwoma smyczkami. To regulamin konkursu dopuszcza, aby barokowy smyczek wykorzystać do wykonawstwa muzyki wcześniejszej niż XIX-wieczna.
0: Masz rację. Miałam wrażenie, że to świeża źródlana woda teraz płynie, gdy słuchaliśmy muzyki Bibera, jego pasakali zamykającej cykl sonat różańcowych. No i myślę, że to był w ogóle największy atut Charlotte Tille. Ja wyobrażam sobie, że chętnie słuchałabym jej w muzyce baroku, może nawet zmienia instrument.
1: Chętniej niż w innej, tak?
0: Tak. Tak. Przyznaję, że tak. Choć na pewno publiczność doceniła wybór miniatury Wieniawskiego na pożegnanie Souvenir du Posent, wspomnienie, pamiątka z Poznania Opus 3, miniatura, która jest no, taką pocztówką z Poznania i ona to bardzo fajnie zresztą ujęła, te różne elementy. Ale Biber to jest jej świat i to było od razu czuć od pierwszej nuty. Konstrukcja prosta, oparta na czterech opadających nutach. Ponad nimi wiele się dzieje. Wszystko kończy się no, jasnym światłem w dur, choć cała akcja rozpoczyna się i kontynuuje zupełnie innym trybie. Natomiast pokazała po prostu siebie jako artystkę, która taką muzykę lubi, być może współczesną, bo to się łączy, ograniczyła do minimum muzykę Wieniawskiego.
1: To prawda, natomiast jeszcze ważny aspekt tego wszystkiego, jakby podejście do samego brzmienia, to ograniczenie wibracji w Biberze. Niby to jest oczywiste.
0: Niby tak, ale nie każdy by to rzeczywiście zrobił.
1: Ale to było szczególnie mocno podkreślone. Wykorzystanie właśnie barokowego smyczka i ten spokój emanujący, bo to jest, pasakalia jest konstrukcją formalnie i emocjonalnie bardzo wymagającą, żeby właśnie w tym spokoju, jednak ten spokój przekładał się na pewną dramaturgię całego dzieła.
0: Tak, myślę, że wiele osób tutaj mogło pomyśleć o Szakonie Bacha, która oczywiście jest zdecydowanie konstrukcją przy tym jak kościół gotycki, ale tak, to jest coś podobnego, to rozpięcie wszystkiego na tym fundamencie basowym. No i w jej wypadku myślę, że Bach byłby bardzo ciekawy, gdyby jeszcze mogła grać dłużej muzykę baroku, bo ta jej logika, które dźwięki są te podstawowe, które są ozdobnikami, no właściwie tłumaczyła jak na rysunku, o co w tym wszystkim chodzi. No i muzykę ma w ciele. To był komfort słuchania i patrzenia na nią. Taka skrzypaczka, która po prostu żyje muzyką baroku.
1: Z Charlotte Tille również rozmawialiśmy. Monika Zając zaczęła od pytania o wybór kompozycji Bibera i jej związki z muzyką dawną.
2: Właściwie to najbardziej lubię muzykę barokową i współczesną. Doceniam wolność, jaką daje ten repertuar. Jeśli chodzi o Bibera, pasakalia bywa nazywana aniołem stróżem, a pomyślałam, że przydałoby mi się tego rodzaju wsparcie. Uważam, że kameralistyka i praca w orkiestrze wzajemnie się uzupełniają i ogromnie wzbogacają muzykę. Dzięki nim poznajemy mnóstwo barw, których nie jesteśmy w stanie wydobyć samodzielnie, choć możemy do nich dążyć grając solo. To także okazja, by spotkać wielu wspaniałych ludzi i czerpać inspirację z ich osobowości oraz sposobu muzykowania. Myślę, że dla każdego muzyka ważne jest również poznawanie szerokiego repertuaru, nie tylko tego przeznaczonego na własny instrument. Podstawą mojego podejścia do gry jest śpiew. Dlatego opera zajmuje tak ważne miejsce w moim życiu i jest mi szczególnie bliska. Kiedyś myślałam nawet, że zostanę śpiewaczką, ale później odkryłam, że skrzypce są jednak o wiele fajniejsze. Opera wciąż bardzo mnie porusza i inspiruje. Uważam, że konkursy mogą być niezwykle inspirującym doświadczeniem, jeśli pamiętamy, że najważniejsza jest w nich muzyka. Nie jestem jednak przekonana, czy muzyka i sport rzeczywiście do siebie pasują. Jeśli spojrzeć na konkurs raczej jak na festiwal, podczas

z którego można poznać wielu ludzi i zetknąć się z różnymi stylami wykonawczymi, staje się on naprawdę wzbogacającym przeżyciem. A ostateczny werdykt? Kto wie, jaki będzie? Przecież nie mamy na niego wpływu. Tak naprawdę możemy jedynie dać z siebie wszystko. I to właśnie powinniśmy robić.

0: To co, Magda, chciałabyś posłuchać Ciaklony Bacha w jej wykonaniu, albo w ogóle sonat na skrzypce solo Jana Sebastiana i
1: Partii? Tak, bardzo chętnie.
0: Ja
1: to jest akurat taka skrzypaczka, gdzie tylko ciekawość i rzeczywiście jakieś wzruszenie też w moim wypadku tą pasakelią Bibera wprowadziła do tej auli uniwersyteckiej, w której to teraz jesteśmy. I muszę przyznać, że dziś dwukrotnie słyszeliśmy dwóch części sonaty Amol Bacha. No, pewnie może o tym powiemy albo dziś, albo w podsumowaniu etapu, ale ani razu nie poczułam czegoś takiego, że to
0: zupełnie
1: jest
0: inny świat.
1: Baroku.
0: Oczywiście, tak. Zupełnie inny świat.
1: Współczesne instrumenty cały czas. Tak. A tu jest no to właśnie, o co chodzi. Oddychanie frazą. No nie ma co powtarzać, bo jesteśmy na konkursie Wieniawskiego, nie o barok chodzi.
0: Charlotte Tilly wczoraj zamykała stawkę, dzisiaj otwierała ją rano Marina Łakom. 19-latka, jedna z dwóch 19-latek, dwóch skrzypaczek, które bardzo różne, ale obydwie no, dysponujące świetnymi instrumentami nośnymi, brzmiącymi tutaj po prostu jak armata, że użyję takiego trochę wyświechtanego porównania, ale naprawdę nośność dźwięku można wtedy docenić, proszę Państwa, i napawać się muzyką. Szczególnie kiedy jest ona wykonywana w pewien bardzo taki przekonujący, trafiający sposób, to znaczy przedstawiana bez pudła, pewnie, wszystko bardzo dobrze przygotowane. Myślę tutaj o Marinie Łako, właśnie tej 19-latce, która dzisiaj zaczynała. Jak wspominałaś, dwa fragmenty sonaty na skrzypce solo, Amol Schmider 1003, Andante i Allegro, kontrastujące. I to było granie takie, no, czyściuteńkie.
1: Absolutnie, ale mam
0: względem.
1: Tak, ale mam wrażenie, że przeniesione gdzieś z minionej epoki, w sensie, no, takie absolutnie
0: postromantyczne. Ja wiem, oczywiście.
1: Ale tak, no Marina Łako, japońska skrzypaczka ze znakomitym instrumentem, no, pokazała się właściwie w każdym aspekcie jako rasowa wirtuozka. Przygotowała

0: Pana do tego konkursu znakomicie, to znaczy tam nawet każdy gest, podniesienie smyczka, podniesienie nogi, wszystko, ja miałam wrażenie, że jestem na jakiejś prezentacji.
1: No bo byłaś, tak, konkursowej.
0: Ale tego jak najlepiej pokazać się na konkursie. I teraz tak, to jest jej żon, właśnie muzyka Wieniawskiego, ten Bach był na rozgrzewkę, pokazany perfekcyjnie, pięknym dźwiękiem, wszystko logiczne, ale to nie jest na pewno jej muzyka, przy której rzeczywiście spędza dużo czasu.
1: Muszę od razu podkreślić, że bardzo dobry puls miała, taki wewnętrzny puls, tam się wszystko było spójne w tym Bachu.
0: Nie podważam tego, początek, dobrze. I dalej Alla Saltarella, no po prostu majstersztyk, bawi się, uśmiecha po pizzicato, to też jest jak błyskotka, z taką lekkością, pięknym dźwiękiem i w niskich rejestrach, perfekcyjne.
1: No i dobrą intonacją jeszcze.
0: A, perfekcyjną intonacją, tak to przynajmniej na sali mieliśmy wrażenie, zauroczeni też tym brzmieniem i instrumentu i całością. No mam wrażenie, że to jest jakaś prawnuczka Wieniawskiego, która fantazją na temat z opery Faust, Gounod, opus 20, no pokazała swoją, ja uważam, że naturalną muzykalność. Słuchaliśmy jakby rzeczywiście od nowa, z takim komfortem, pewność każdego aspektu, jakby się urodziła ze skrzypcami, z taką naturalnością, delikatnością, no ale i swobodą agogiczną, te wszystkie rubata. Ja nie mam wrażenia, że to jest wyreżyserowane.
1: Nie.
0: Ja mam wrażenie, że to jest jej język. I rzeczywiście szczęście, że może tak przedstawić tę historię. Ona ma 19 lat.
1: Może jakiś scenograf podpisała. I fragment, fragment ballady o Złotym Cielcu z Fausta, czyli ten portret Mefista w fantazji Henryka Wieniawskiego. Teraz państwo usłyszą w wykonaniu Mariny Łako przy fortepianie Michał Francuz.

0: To taki mały fragment, proszę Państwa, tej fantazji na temat z Fausta Gounoda Henryka Wieniawskiego. Wykonanie 4 czy 5 to było w ciągu wieczora i poranka. Japońska skrzypaczka.
1: Marina Łago, proszę zapamiętać. Tak. 19-latka przy fortepianie Michał Francuz. No i ledwie złapaliśmy oddech. No to jest Wieniawski. Mówiłam, że to tak. Jakieś... A ty mówisz o cyrografie. Tak Państwa z tym zostawimy. No i tu kolejne dla mnie osobiście olśnienie. Julia Jiaoxu-Wong, także 19-latka, reprezentantka Chin. Fantastyczny wybór repertuaru i osobowość złożona rzeczywiście. Bardzo ciekawa z zainteresowania muzyką różnych obszarów.
0: Le Staccato Henryka Wieniawskiego, potem uwaga proszę Państwa, Subito Witolda Lutosławskiego, które po raz pierwszy się pojawiło, ale nie po raz ostatni dzisiaj na

0: estradzie konkursowej. Powrót do pierwszej rapsodii Beli Bartoka, wariacje na temat własny, natomiast do odmiany op. 15 Henryka Wieniawskiego. I to subito Witolda Lutosławskiego ujęło mnie bardzo w jej interpretacji, bo to było z jednej strony ze zrozumieniem, a z drugiej strony przedstawiane 19 lat dziewczyna z jakąś taką temperaturą, bo przecież to jest muzyka, która wymaga retorycznego podejścia, mimo że to jest Witold Lutosławski, a może właśnie dzięki temu, że to jest Witold Lutosławski, wymaga retorycznego podejścia i tam u niej to było. Pauzy, właśnie różne zaśpiewy w tych motywach i coś z liryzmu, i coś bardzo brawurowego, na przykład sam początek, mocna
1: Państwo
0: strona.
1: Państwo to za chwilę usłyszą, tak. I ja jeszcze tylko powiem o, jak na razie, no, pierwszym takim wydarzeniu konkursowym Pękła i struna w trakcie grania tematu w wariacjach na temat własnym
0: na podawania, samym początku, tak,
1: podawania
0: wstępie,
1: tego tematu,
0: tak.
1: Zanim jeszcze pianista Michał Francuz miał dołączyć. No i to było oczywiście powodem, by ten recital przerwać. Czekaliśmy, ona zmieniła strunę, wróciła. I to jest psychologia konkursu. Za drugim razem zagrała ten temat pewniej, lepiej, bo co jej może się jeszcze przydarzyć? To było ciekawe obserwować.
0: Właśnie.
1: No i potem oczywiście też usłyszeć, co miała do powiedzenia. Monika Zając z nią rozmawiała później. I tak, najpierw oczywiście Benedykt Niewczyk, lutnik, który w takich sytuacjach jest niezbędny, by skrzypaczce pomóc, bo przecież w tych nerwach trudno zmieniać strunę.
2: Czy to prawda, że podczas konkursu funkcjonuje pogotowie lutnicze?
3: Jeżeli chodzi o konkursy skrzypcowe imienia Henryka Wieniawskiego, międzynarodowe, to pogotowie lutnicze funkcjonuje od zawsze. Tutaj mogę powiedzieć, że jest to najstarszy konkurs skrzypcowy, a opiekuje się instrumentami też najstarsza polska pracownia lutnicza Niewczyk i Synowie. Pierwszy konkurs odbył się w Warszawie w roku 1935. Kolejne edycje odbyły się w Poznaniu i tutaj nasza rodzina od samego początku opiekuje się instrumentami uczestników.
2: A dla pana to który konkurs?
3: Oj, z ręką na sercu powiem, że nie wiem. Dlaczego? Dlatego, że pierwsze konkursy na życzenie uczestników zagranicznych obsługiwał mój tata. Potem ja dołączyłem do taty i to jeszcze tak, powiedzmy sobie, jako na początku obserwator, potem już jako pomocnik taty, a potem, no niestety, po śmierci taty sprawuję już sam opiekę. Także naprawdę trudno mi powiedzieć, który to jest konkurs.
2: To porozmawiajmy o tej dzisiejszej sytuacji. Gdzie pan był, kiedy pana wezwano do tej zerwanej struny jednej z uczestniczek?
3: Znaczy, byłem na zapleczu, ale też nie bezpośrednio przy sali. Także błyskawicznie musiałem znaleźć się na miejscu i pomóc. Teoretycznie wydaje się, że wymiana struny dla uczestniczki to jest, no, nie za duży problem, ale tutaj dochodzi element stresu, także moja obecność podobno uspokaja uczestników. Niektórzy też twierdzą już po wielu edycjach, że jeżeli ingerowałem w instrument, pomagałem, to jest to gwarancją zajęcia jakiegoś dobrego miejsca. Tak przynajmniej było w przypadku Alony Bajewy, której wymieniałem włosie i zajęła pierwsze miejsce.
2: Jeśli chodzi o taką wymianę struny, to rzeczywiście uda się zrobić w kilka minut. A czy jest ryzyko, że wydarzy się coś poważniejszego? Albo czy miał pan taką sytuację, że ta ingerencja była dużo bardziej skomplikowana i czasochłonna, a trzeba było działać błyskawicznie?
3: Też były takie przypadki. Nieraz też musiałem zabrać instrument do pracowni, także nie byłem w stanie poradzić sobie tutaj na zapleczu. Nie mam też po prostu wszystkich materiałów, wszystkich narzędzi, także nieraz trzeba było skorzystać z wyposażenia pracowni.
2: A zdarzyło się tak, że trzeba było przesunąć występ danego uczestnika?
3: Dotychczas udawało się wszystko załatwić tak, że było w punkt zrobione i nie było żadnych przetasowań.
2: Nigdy wcześniej nie przydarzyła mi się taka sytuacja podczas występu. Całe szczęście zawsze mam przy sobie zapasowe struny. Wczoraj jednak wymieniałam strunę, więc nie spodziewałam się tego, że dziś pęknie. Jestem bardzo wdzięczna publiczności za jej cierpliwość i życzliwość. Spotkałam się z dużym wsparciem. Bardzo za to dziękuję.
4: I cannot describe, and so as long everybody is supporting, and I'm very thankful for it.

0: Julia Zhao-Shuo-Wong to chińska reprezentantka, która no, w sposób rzeczywiście zjawiskowy wykonała i Subito, i Bartoka, wariacje na temat własny właśnie po wymianie struny także. 19 lat ma i mam nadzieję, że jeszcze będziemy jej słuchać.
1: Z niezwykłą brawurą na koniec i właśnie bardzo gorąco oklaskiwana i myślę, że ta przygoda z pękniętą struną, ona potrafiła to przekuć na swój sukces, bo tak jak mówiłaś, to ją uspokoiło. Maja Wichert później występowała, wykonała właśnie bardzo nieoczywisty repertuar, bo sonatę G-moll z diabelskim trylem Giuseppe Tartiniego w opracowaniu Fritza Kreislera. No oczywiście nie można porównywać muzyki Bibera z tym opracowaniem Fritza Kreislera, sonaty Tartiniego, bo to zupełnie inne światy.
0: Nie, nie, to jest forma hybrydy, bo to jest tak. Muzyka baroku widziana przez wirtuoza XX wieku i absolutnie ten pryzmat wirtuozerii tu wszystko zmienia, łącznie z dopisaną kadencją. Tartini napisał tę sonatę, gdy przyśnił mu się diabeł stojący przy jego łóżku, no i ten tryl demonstrujący i on starał się go zapisać, no ale to nie udało się tak zrobić tego aż w takim stopniu trudności, jak mu ten diabeł tam dyktował. Natomiast Kreisler chyba chciał diabła przebić i na końcu ta kadencja to jest jeden wielki tryl i popis wirtuozerii, ale dwudziestowiecznej. Tym niemniej ja uważam, że sonata Tartiniego była największym atutem Mai Wichert, która
1: bardzo
0: wróciła.
1: Bardzo rzetelnie wykonana, tak.
0: Ta, która bardzo zresztą dobrze, że ten punkt się pojawił. Też to wiele zmieniło w tym całym dniu. Finalistka konkursu Szymanowskiego w Nospre w 2023 roku. Dostała nagrodę specjalną za najlepsze wykonanie utworu kompozytora, a też była tu 4 lata temu, ale nie przeszła do drugiego etapu.
1: Z występujących dzisiaj w sesji przedpołudniowej chcieliśmy zwrócić Państwa uwagę na młodego chińskiego skrzypka Jishin Changa. Startuje on z numerem 48. U niego właśnie również się Subito Witolda Lutosławskiego pojawiło. I kto wie, czy nawet nie była to lepsza prezentacja niż fragmentu, który Państwo usłyszeli. No on bez pudła zagrał to Subito od początku do końca, właśnie jeszcze bardziej podkreślając tę retorykę i temperaturę. Temperatura dźwięku, to wszystko było pewnie grane. Michał Francuz mu towarzyszył przy fortepianie i on też grał fantazję faustowską. I mimo, że miał chyba w pewnym momencie jakieś takie zawahanie pamięciowe w tym epizodzie B, czyli tym spokojnym, który się pojawia po początku samej fantazji, to jednak namiętny dźwięk w lirycznych fragmentach bardzo mi przypadł do gustu.
0: No tak, mniej zachwycił. Był jeszcze później Meng Zhu z Chin, 24-letni skrzypek, bo to też ma znaczenie. Nie powiedzieliśmy, że może to warto. Maja Wichert, wracając na konkurs, ma dopiero 20, dobrze liczę, 2006 rok.
1: Tak, 20 lat.
0: Ona była bardzo młoda te 4 lata temu. Dobrze, że wróciła. Uważam, że to mam nadzieję, że jej psychikę też buduje. No i ostatnia uczestniczka tej przedpołudniowej sesji to Polka, Barbara Żołnierczyk, 26 lat, która również wróciła na konkurs.
1: Właśnie.
0: To też jest bardzo ważne. No i myślę, że to jest ta szkoła Wieniawskiego. Niewątpliwie ten Wieniawski tutaj od początku był najważniejszym kompozytorem dla mnie w jej prezentacji. Marcin, chyba nie powiedzieliśmy, że od początku przesłuchań aula jest praktycznie wypełniona, ale na jej prezentację jeszcze przyszła tu cała fala ludzi.
1: To jest bardzo ważny aspekt, że koledzy i przyjaciele, także właśnie uczniowie szkół średnich, którzy pojawiają się na tych przesłuchaniach, bardzo gorąco oklaskują swoich starszych kolegów albo swoich przyjaciół. To dodaje

0: wszystkim, jak myślę, tutaj skrzydeł i Barbarze Żołnierczyk również. My się musimy z Państwem żegnać, ale chcieliśmy, żeby już zabrzmiał finał wariacji na temat własne Opus 15 w jej wykonaniu z Michałem Francuzem, który był w tej drugiej części dzisiejszego przedpołudnia bardzo zapracowany. I właśnie tą muzyką się żegnamy, a nad całością pracowali tutaj w Poznaniu Krzysztof Przybyła, wydawcą była Monika Zając. Żegnamy się również my,
1: Magdalena Łoś
0: i Marcin Majchrowski. Do usłyszenia.

0: Sala kameralna.
1: Przy mikrofonie Michał Dębski-Wachowicz. Dzień dobry. Dziś nasze spotkanie popołudniowe potrwa wyjątkowo 2 godziny. Przez ten czas posłuchamy koncertu, który odbył się nieco ponad 2 tygodnie temu w naszym radiowym studiu imienia Władysława Szpilmana. Wtedy zawitał w nim V4 String Quartet. Zespół, który tworzą kameraliści pochodzący z krajów Grupy Wyszehradzkiej. Miranda Liu, skrzypaczka z Węgier, Daniel Rumler, skrzypek ze Słowacji, Tomasz Krejbich, czeski altowiolista i Bartosz Koziak, wiolonczelista z Polski. Kwartet istnieje od 5 lat, ma na swoim koncie wystąpienia na licznych festiwalach, także zamówienia kompozytorskie, a za niedługo ukaże się ich pierwszy album. I właśnie ten koncert był zapowiedzią płyty, która ukaże się już niebawem. Będzie to krążek w całości poświęcony muzyce Georgiego Kurtaga. Przypomnę, że 19 lutego tego roku ten węgierski kompozytor skończył 100 lat. Jego urodziny świętujemy przez cały rok i chyba jesteśmy mu to winni, bo on sam jest mistrzem w celebrowaniu urodzin, ale także ważnych rocznic. Sprezentował swoim kolegom, przyjaciołom, istotnym postaciom w historii nie tylko XX wieku mnóstwo utworów. Wiele z nich napisał na kwartet smyczkowy i takich dzisiaj posłuchamy. Co istotne, V4 String Quartet wykonał w naszym radiowym studiu wszystkie utwory na kwartet smyczkowy, jakie skomponował Georgi Kurtak. Dodam jeszcze, że zespół współpracuje z samym kompozytorem. Ten udzielił im specjalnej zgody na wykonanie niektórych niepublikowanych utworów. Wskażę Państwu, o które chodzi. Jak wspomniałem, Kurtak bardzo lubił i wciąż lubi obdarowywać muzyką swoich bliskich. Te różne dedykacje, homage, także muzyczne nagrobki tworzą rodzaj uniwersum, a w nim jedną z kluczowych postaci są Arnold Schönberg i jego uczniowie, Alban Berg oraz Anton Webern. W 2009 roku Kurtak skomponował miniaturę Arioso w stylu Albana Berga. Możemy spodziewać się więc krótkich i intensywnych wypowiedzi muzycznych. Zadedykował ją z okazji 85. urodzin Walterowi Levinowi, skrzypkowi i założycielowi kwartetu La Salle, który dużą część swojej kariery poświęcił promowaniu właśnie muzyki drugiej szkoły wiedeńskiej. I to jest pierwszy z 3 utworów, które V4 String Quartet wykonuje za specjalną zgodą kompozytora. Następnie usłyszymy 12 mikroludiów, opus 13 Kurtaga, czyli Omarz a Michaj Andrasz. Są to utwory napisane z myślą o wybitnym węgierskim wiolonczeliście i pedagogu, ale także jest to utwór, który pośrednio wiąże się z inną postacią, Marianę Tełkę, pianistką i pedagogzką, która w 1973 roku poprosiła Georgiego Kurtaga o skomponowanie krótkich utworów dla dzieci. I tak narodził się pomysł na Ja te kok,

czyli różnego rodzaju muzyczne gry, w których wykonawca eksperymentuje, bawi się dźwiękami zaproponowanymi przez kompozytora. I to będzie wyraźnie słychać w jego 12 mikroludiach. Od razu podpowiem, że liczba 12 nie jest przypadkowa. Każdy utwór związany jest z kolejnym dźwiękiem skali chromatycznej. Gra V4 String Quartet.

Muzyka Giorgiego Kurtaga w interpretacji V4 String Quartet. Wysłuchaliśmy 12 mikroludiów opus 13 węgierskiego kompozytora. Poprzedziło je Arioso w stylu Albana Berga, dedykowane Walterowi Levinowi. Kolejną postacią w tym kurtagowskim uniwersum będzie Alfred Schley, austriacki muzykolog i wydawca. Między innymi dzięki niemu partytury Schönberga i jego uczniów nie zostały zapomniane po II wojnie światowej. Kurtag sprezentował Alfredowi Schley 4 utwory na 80., 85., 90. i 95. urodziny, a po jego śmierci kompozytor napisał także muzyczny nagrobek. Ten pojawi się w drugiej części, a za chwilę usłyszymy utwór napisany z okazji 90. Alfreda Schley, czyli Aus der Ferne Drei. Potem usłyszymy 6 muzycznych momentów. Six Moments Musicaux, opus 44 Kurtaga, pisane dla syna Giorgiego Kurtaga juniora przez 6 lat od 1999 do 2005 roku. Następuje w nich prawdziwe nawarstwienie różnych kontekstów i odniesień. Postaram się je jakoś rozszyfrować. Sam cykl nawiązuje do zestawu kompozycji Franza Schuberta o tym samym tytule, a w poszczególnych częściach znowu odnajdziemy takie małe, można powiedzieć, portreciki albo wskazania. Wszystko rozpocznie inwokacja, coś na kształt modlitwy do mus, starogreckie otwarcie. Kolejna część to footfalls, czyli kroki albo raczej odgłosy kroków. Jest to odniesienie do sztuki Samuela Becketa, pisarza i dramaturga, którego Kurtag bardzo ceni. Następnie w Capricciu pojawią się rwane, szarpane dźwięki przypominające muzykę Igora Strawińskiego, kompozytora, który ukształtował młodego Kurtaga. Czwarty moment to elegia na cześć Giorgiego Szeboka, pianisty starszego od kompozytora o 4 lata, który wyemigrował z Węgier do Stanów Zjednoczonych. Część piąta cyklu to Rappel des Oiseaux, czyli wspomnienie ptaków. Tu z kolei warto pamiętać o Olivierze Messianie, kompozytorze, który był wielkim miłośnikiem tych zwierząt. A na finał Les Adieux, pożegnanie w stylu Leosza Janaczka, bardzo żywe i bliskie ludzkiej mowie. Aus der Ferne Drei oraz Six Moments Musicaux opus 44 Giorgiego Kurtaga. Słuchamy ich w wykonaniu V4 String Quartet.

To było Six Moments Musicaux, opus 44 Giorgiego Kurtaga. Każdy z tych muzycznych momentów był poświęcony innej postaci, innej osobie, w pewnym sensie bliskiej kompozytorowi. Wcześniej usłyszeliśmy Aus der Ferne Drei, utwór, który Kurtag dedykował Alfredowi Schley z okazji 90. urodzin tego wiedeńskiego wydawcy. Grał V4 String Quartet. To niewiarygodne, ile wspomnień kumuluje w swojej twórczości Giorgi Kurtag. Druga wojna światowa, ciągłe zmiany na mapie Europy, ubieganie się o węgierskie obywatelstwo, chociaż sam kompozytor wychował się w domu, w którym mówiono po węgiersku. Później rewolucja 1989

1956 roku. Następnie trudne lata reżimu komunistycznego, w końcu zmiany lat 90. i przez ten czas Georgi Kurtak ciągle komponował. Ale co chyba istotniejsze, nieustannie szukał różnych bodźców, impulsów, pomysłów. Być może to właśnie one pozwoliły mu tworzyć aż do dziś. Pojawiały się przy różnych okazjach, ale prawie zawsze wynikały ze spotkania z jakąś osobą. Kompozytor bardzo wyraźnie daje o tym znać w swoich utworach, bo kiedy przyjrzymy się jego twórczości, to wiele kompozycji Kurtaga jest odniesieniem do jakiejś osoby właśnie. Niezależnie czy chodzi o Petera Bornemisę, luterańskiego biskupa z XVI wieku, Franza Kafkę, Jana Sebastiana Bacha czy Pierre'a Boulez'a. W tym całym uniwersum Kurtaga znajdziemy także więcej ukrytych postaci. Te akurat, które wymieniłem, znajdziemy w samych tytułach jego utworów, ale obecność tych niby nieobecnych jest czasami dobitnie zaznaczona. Tak było w przypadku momentów muzycznych, których słuchaliśmy, a teraz z kolei wysłuchamy utworu, który muzycznie i symbolicznie odnosi się do flamandzkiego kompozytora epoki renesansu. Dwie dekady temu, w związku z 500. rocznicą śmierci Jakoba Obrechta, Georgi Kurtak napisał dla niego homage. Zderzają się w nim dwie siły. Jedna to współczesna adaptacja renesansowej polifonii, bardzo spokojna i skupiona na współbrzmieniu kilku głosów, a w kontrze do niej stoi coś na kształt powracającego skerca, takiego muzycznego chochlika. Posłuchajmy właśnie tego homage, a Jakob Obrecht Georgiego Kurtaga w interpretacji V4 String Quartet.

Tak kończy się homaż, a Jakob Obrecht Giorgiego Kurtaga grał V4 String Quartet, którego koncertu zarejestrowanego w naszym radiowym studiu imienia Władysława Szpilmana właśnie słuchamy. Następnym utworem w programie tego koncertu był utwór przełomowy, jeśli chodzi o karierę Kurtaga, jego Quartetto opus pierwsze z 1959 roku. To w zasadzie od niego kompozytor, jak sam powiedział, rozpoczął swoje nowe życie. Po tragicznych wydarzeniach powstania węgierskiego w 1956 roku Kurtag przeżywał poważny kryzys twórczy. Jak wspominał, wszystko, w co wierzyłem, że jest podstawą tego świata, okazało się nieprawdą. Na pomoc przyszła wtedy Marianne Stein, bardzo ciekawa postać, którą moglibyśmy dzisiaj określić mianem terapeutki artystów. I to właśnie ona doradziła wtedy Kurtagowi, aby traktował komponowanie jako proces. A jego początkiem miał stać się prosty gest, który z czasem prowadzi do coraz bardziej złożonych struktur. I warto słuchać jego opusu pierwszego, kwartetu, właśnie przez pryzmat tej rady od Marianne Stein. Słuchamy interpretacji V4 String Quartet.

wierność tego węgierskiego kompozytora. Następna kompozycja, którą V4 String Quartet przygotował z okazji koncertu w studiu imienia Władysława Szpilmana, była związana z Samuelem Beckettem. Kurtak bardzo ceni autora Czekając na Godota, a my posłuchamy teraz, jak muzycznie interpretuje ostatni monolog Klowa ze sztuki Końcówka Becketta. Dodam, że jest to kompozycja napisana 10 lat temu jako przedsmak całej opery Kurtaga opartej na tym właśnie tekście dramaturgicznym. I to jest druga kompozycja w tym zestawieniu przygotowanym przez V4 String Quartet, której nuty wręczył temu zespołowi sam kompozytor. Tak samo jak w przypadku kolejnego utworu, który usłyszymy, jego bohaterem jest z kolei Laszlo Dobszaj, historyk muzyki, badacz muzyki ludowej, dyrygent, który dbał o prezentowanie twórczości Kurtaga na Węgrzech. W 2011 roku kompozytor napisał ku jego pamięci muzykę żałobną o tytule Sekreta. Usłyszymy jej najnowszą wersję, ukończoną przez kompozytora nieco ponad miesiąc temu. Tak powiedzieli mi członkowie zespołu V4 String Quartet. Te wątki upamiętniające przyjaciół Kurtaga będą towarzyszyły już do końca koncertu. Wrócimy do cyklu Aus der Ferne, czyli utworów zadedykowanych wiedeńskiemu wydawcy Alfredowi Schley. Będzie to utwór z 1999 roku, napisany już po jego śmierci. Dodam, że Aus der Ferne jest związana z wierszem Friedricha Hölderlina o bardzo romantycznym wydźwięku Diotima w zaświatach. Gra V4 String Quartet.

Ostatni monolog Clove'a ze sztuki Końcówka Samuela Becketa, Sekreta, muzyka żałobna In Memoriam Laszlo Dobszaj i przed chwilą Aus der Ferne Fünf, czyli muzyka upamiętniająca Alfreda Schley. To kolejne trzy utwory na kwartet smyczkowy Georgiego Kurtaga, których wysłuchaliśmy w wykonaniu V4 String Quartet. Za nami w pewnym sensie radiowa premiera jednej z tych kompozycji, bo Sekreta, a więc ten środkowy utwór w obecnym kształcie powstał dosłownie miesiąc temu. Tu trzeba podkreślić, że kwartet V4 aktywnie współpracuje z węgierskim kompozytorem. Przechodzimy do ostatniego punktu w programie tego koncertu, który, przypomnę, odbył się 24 września w studiu imienia Władysława Szpilmana. Było nim Officium Breve in Memoriam André Servanski, opus 28 Georgiego Kurtaga. Utwór z lat 1988-89 przez wielu uważany za opus magnum kompozytora w zbiorze jego utworów na kwartet smyczkowy. Składa się aż z 15 drobnych ogniw, które upamiętniają postać André Servanskiego, pierwszego węgierskiego kompozytora, który po II wojnie światowej użył w swoim utworze techniki 12-tonowej. A więc wracamy do muzyki drugiej szkoły wiedeńskiej, tradycji muzycznego modernizmu, którą Kurtag tak pielęgnuje przez całe życie. Jeżeli są wśród Państwa znawcy muzyki Antona Weberna, to usłyszą tu Państwo wiele odniesień do muzyki tego kompozytora. Proszę szukać końcowego fragmentu drugiej kantaty op. 31 Weberna w 5, 7 i 10 części. Pozostałe odnoszą się do adresata dedykacji, czyli André Servanskiego. Grają Miranda Liu skrzypce, Daniel Rumler skrzypce, Tomasz Krejbich altówka i Bartosz Koziak wiolonczela.

To było Officium Breve in Memoriam André Servanski, opus 28 Giorgiego Kurtaga. Jeden z najbardziej znanych utworów na kwartet smyczkowy tego węgierskiego kompozytora, który w tym roku skończył 100 lat. A my mieliśmy dzisiaj okazję usłyszeć wszystkie utwory, które napisał na kwartet smyczkowy. Jeżeli chcieliby Państwo wrócić do tego repertuaru, to mam dobrą wiadomość. Najpewniej jeszcze w tym roku ukaże się płyta V4 String Quartet z właśnie tymi utworami. Dodam, że koncert, którego słuchaliśmy, odbył się dzień po zakończeniu nagrań do tego albumu. Czekamy więc na premierę, a teraz jeszcze przypomnę Państwu, kto tworzy V4 String Quartet. Miranda Liu z Węgier skrzypce, Daniel Rumler Słowacja skrzypce, Tomasz Krejbich Czechy altówka i Bartosz Koziak Polska wiolonczela. Ponieważ do końca dzisiejszej odsłony sali kameralnej pozostało jeszcze trochę czasu, to przygotowałem nagranie z płyty, którą już prawie 10 lat temu nagrał wiolonczelista V4 String Quartet, czyli Bartosz Koziak, razem ze skrzypaczką Anną Marią Staśkiewicz. Znalazły się na nim trzy utwory na duet skrzypiec oraz wiolonczeli, w tym utwór Zoltana Kodaja. I jego duetu, opus 7, teraz posłuchamy. Pozostaniemy więc przy węgierskich kompozytorach, chociaż tym razem będzie to muzyka, na której Giorgi Kurtak raczej się wychowywał. Usłyszymy tu wiele odniesień do węgierskiej muzyki ludowej, którą Kodaj starał się przedstawiać miejskiej publiczności w salach koncertowych. Zresztą z podobnymi intencjami działał jego kolega po fachu, Béla Bartók, także wielki idol dla Giorgiego Kurtaga. Ten duet opus 7 z 1914 roku dzieli się na trzy części. Allegro serioso non troppo, później adagio i finałowe maestoso e largamente ma non troppo lento. Grają Anna Maria Staśkiewicz skrzypce i Bartosz Koziak wiolonczela.

Anna Maria Staśkiewicz, skrzypce i Bartosz Koziak, wiolonczela w duecie opus 7 Zoltana Kodaja. Pozostaniemy już do końca audycji przy muzyce węgierskiej z pierwszej połowy XX wieku. Posłuchamy we fragmencie Kontrastów, czyli cyklu utworów Beli Bartoka z 1938 roku, który został oparty na węgierskich tańcach. Rozpoczyna go Verbunkos. Słuchamy wykonania ensemble Walter Bakens.

To był pierwszy z trzech kontrastów Beli Bartoka, czyli Werbunkosz. I tym utworem z tanecznego cyklu węgierskiego kompozytora z 1938 roku żegnamy się z Państwem. W wykonaniu ensemble Walter Bakens posłuchamy jeszcze Pichenu, czyli wolnej części tej kompozycji. Audycję zrealizowała Magdalena Pogorzelska, Michał Dębski-Wachowicz. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Akademickie Centrum Kultury i Sztuki Odnowa w Toruniu zaprasza od 14 do 17 października na 26. Jazz Odnowa Festival. Wystąpią artyści z 9 krajów i 3 kontynentów. Krzesimir Dębski i String Connection, Maciej Sikała, Leszek Kłakowski, Adam Pierończyk, Luname, Agma oraz muzycy z Burkina Faso, Korei Południowej, Gambii, Gany, Niemiec i innych krajów. Szczegóły na www.jazzumk.pl.
2: Ile jesteś w stanie poświęcić, żeby ocalić własne dziecko? Odpowiedź przychodzi na wojnie. Opera o sile, do której zdolna jest tylko matka. Matki Chersonia, koprodukcja Teatru Wielkiego Opery Narodowej i nowojorskiej Metropolitan Opera. Premiera 16 października. Bilety na teatrwielki.pl.
3: Wyostrz słuch na operę o kosmicznym radioromansie. Kontakt, Sonoromanca, to opera Alka Nowaka i literacki debiut Pawła Sołtysa w świecie muzyki poważnej. Współczesna opowieść o tęsknocie, pragnieniu rozmowy i potrzebie bliskości w wykonaniu Joanny Freszal, Karola Kozłowskiego oraz orkiestry AUXO pod dyrekcją Marka Mosia. Premierowa płyta Anaklasis już dostępna, poleca Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Więcej na www.anaklasis.pl. Patronem medialnym jest program Drugi Polskiego Radia.
1: Od 8 do 25 października Poznań ponownie wypełni się dźwiękiem skrzypiec. Przed nami 17. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego i przesłuchania 50 młodych skrzypków z całego świata. Zapraszamy do Auli Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz do śledzenia transmisji na kanałach Towarzystwa Wieniawskiego i na antenie radiowej Dwójki. Szczegóły na konkurswieniawski.pl. Patron medialny Polskie Radio. Konkurs jest współorganizowany z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Poznania.
4: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, N. Applebaum, Iwan Krastev, Andrzej Poczobut, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Michał Rusinek, Agnieszka Holland i inni. Igrzyska Wolności. Od 23 do 25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na igrzyskawolności.pl. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio.
3: Wraz z nastaniem jesieni powraca legendarny festiwal Jazz Jamboree 2026. Adam Bałdych z Europejskim Kwartetem, Marcin Masecki i jego Beethoven, Maciej Obara-Nonet, Marcin Wasilewski Trio i gość specjalny oraz wielu innych znakomitych polskich jazzmenów. 3 dni od piątku 23 października w warszawskiej Stodole. Więcej na adamjakjazz.pl. Poleca program Drugi Polskiego Radia.

Tu program Drugi Polskiego Radia. Minęła 18. Wieczór ze słuchaczami.

0: Wilskiem. Małgorzata Szymankiewicz, dobry wieczór. Wczoraj minęła 10. rocznica śmierci Andrzeja Wajdy, wielkiego mistrza kina i teatru. A my w tym cyklu zapraszamy Państwa na premierę, która czerpie z twórczości wybitnego reżysera.
1: Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny oraz program Drugi Polskiego Radia przedstawiają –

0: Andrzej Wajda i Monika Kotowska. Jesteśmy sami na świecie. Adaptacja i reżyseria Michał Zdunik.
1: Ratunku! Błagam! Ratunku! Nie! Ratunku!

0: Co się z nim dzieje?
1: Nic, upił się i marudzi, nie przejmij się.
0: A co ty tak tylko w okno patrzysz? Czekasz? Tańczysz tylko z mistrzem? Ale jego nie ma, no chodź.
1: Czemu nie?
0: Chodź. Ty już nie pijesz.
2: No nie! Skończona ofermo!
1: Zobacz, co zrobiłeś!
3: A co, mamy dziewczynę całować?
1: No i co teraz będzie?
0: Przy czym będziemy tańczyć?
2: Gdzie jest radio?
1: Szukajcie Bohdana.
2: Gdzie on się podział?
1: No chyba się nie utopił.
0: To by była bezczelność. Nie popijaj! Nie
4: popijaj! Ale wlany!
5: Ty już masz na dzisiaj dosyć.
4: Ej, gdzie masz radio?
6: Radio? Radio... A, starzy zamknęli, bo chcieli, żebym się uczył.
5: Trudno. Trzeba będzie tańczyć przy tym, co jest.
0: Robi się drętwo.
1: Dlaczego on nie przylazł?
0: Zawsze coś by wymyślił.
2: Przede wszystkim mógłby coś zagrać.
1: A temu co? Wieszać się będzie.
3: No daj spokój, już się popisałeś dzisiaj.
7: Mówię wam! Jak Boga kocham, powieszę się.
2: Jak tak ci dalej będzie szło, to nie mamy się o co martwić.
7: Zobaczycie. Koniec z tym wszystkim.
2: Jezus!
5: O, jeszcze głowę sobie rozbił. Przynieście jakiś bandaż.
1: Cicho! Ktoś dzwoni. Nareszcie przyszedłeś.
0: Widziałeś? Ten idiota rozbił wszystkie płyty. Zagraj nam coś.
8: Dobra, zaraz. Trzymaj. Masz pobrzdąkaj coś, coś tam chyba umiesz, nie? Chodź.
1: No jak? Dlaczego dopiero teraz?
8: Twoja matka.
1: Jak to?
8: Twoja matka spotkała mnie na ulicy wieczorem i zabrała ze sobą. Nie bój się. Udało mi się ulotnić. Nic się nie zorientowała. Będzie nas jeszcze szukać?
1: Na pewno nie. Dzisiaj wysłałam do niej list. Napisałam jej, że się wyprowadzam i żeby mnie nie szukała.
8: Myślisz, że to pomoże?
1: Bądź spokojny. Ona wie, że co powiem, to zrobię. Nauczyłam ją tego. Choćby patyki z nieba leciały, czy w ogóle świat się przewrócił. Jak ja coś postanowię, to przepadło.

0: światło świku i stanie ich po świecie. Wieczna odpoczywa. Racz mu dać mi światło świku i stanie.
1: Pani Wokatowa.
0: Słucham.

0: pani mnie nie poznaje.
1: Proszę wybaczyć, ale niestety...
0: Ja byłem woźnym w tym sądzie, co szanownej pani adwokatowej mąż świętej pamięci często miał sprawy.
1: A już pamiętam, na Miodowej.
0: Zgadza się, szanowna pani.
1: Przepraszam, nie poznałam. Trochę się pan...
0: A, no, blizny. I noga trochę kulawa. Odłamkami dostałem, jak bombardowali w 39. Ale jakoś przeżyłem.
1: No, dzięki Bogu.
0: A, pan adwokat nie miał tyle szczęścia.
1: W 44. W pierwszym dniu. Mówiłam mu, że są młodsi, żeby z nami został. Ale on się uparł. Cóż mogłam zrobić?
0: Może lepiej mu teraz, jak nam dzisiaj.
1: Niech pan tak nie mówi. Żyjemy.
0: Jakie to życie. Ja tu teraz trochę księdzu pomagam przy pogrzebach. Czasem nam przyzwonię, kiedy indziej złomu poszukam. Inaczej to bym chyba z głodu padł.
1: A co z sądem?
0: Wyrzucili.
1: Wyrzucili? Za co?
0: Jak to oni, za nic. Za zły życiorys. Zresztą już nic tu. Mam gdzie spać, co jeść. Chociaż tyle. No ale pani adwokatowa jakaś zmartwiona.
1: Mój mąż by wiedział, co teraz zrobić.
0: Prawda? Zawsze taki serdeczny. Podanie mi kiedyś pomógł napisać. Groszem poratował, jak nie starczyło. Dobry był człowiek.
1: Ja sama już nie wiem.
0: Że ja mógłbym jakoś pani pomóc.
1: Jak pan ją zobaczy, to niech pan da mi znać. Nie wraca już drugą noc. Zapiszę panu telefon.
0: Jaka piękna dziewczyna. To pani...
1: Córka. Dziecko moje jedyne.
2: Ja wracam! Ja wracam! Ja wracam.
3: Dokąd? Boli! Co? Chcesz wracać do mamusi?
2: Jesteś podły.
3: Nie gadaj, tylko chodź.
2: Przestań.
3: Proszę, chodź. Wiesz, że musimy tam iść.
2: Ale dokąd ty mnie prowadzisz?

0: Ma obywatelka jakieś zdjęcie?
1: Zdjęcie. Tak, jedno. Fotograf przyjechał miesiąc temu, to zrobiłam. Mhm.
0: Już mi obywatelka tutaj, widzę, powiedziała, w co córka była ubrana i kiedy wyszła.
1: Tak, wszystko, co zapamiętałam, panie komendancie.
0: To, obywatelko, ode mnie tyle.
1: I co teraz zrobicie?
0: Dam rozkaz swoim, aby się porozglądali po mieście, w jakichś melinach czy lasach.
1: Tylko tyle?
0: A wie obywatelka, ile takich spraw? Ilu jeszcze z wojny nie wróciło? Dam jeszcze do gazet, to wydrukuję. Dobrze, że zdjęcie jest.

0: Jezu, tu są same gruzy.
1: Ano, masa tych ruin jeszcze w mieście.
0: To się nie zwali?
1: Możesz być spokojna. Tutaj.
0: Pomóż mi, mam za wąską spódniczkę.

0: Och, dziękuję ci. Jesteś kochany. Skąd wiesz o tej kryjówce?
1: Bawiliśmy się tutaj. Ale nie bój się, nikt nie przychodzi teraz. Sprawdziłem. Kamienica nawet przyzwoicie przetrwała powstanie. Co prawda, tak na stałe byłoby tu ciężko, więc nikt nie wrócił. Ale ściany stoją. Nic się jeszcze nie wali. Nie najgorzej, prawda?
0: Fantastycznie. Można z tego zrobić luksusowe mieszkanie. Patrz, jak tu przestronno. Ile tu rzeczy wejdzie.
1: A wiesz chociaż, jakie rzeczy?
0: Naturalnie. Tyle o tym myślałam. Wszystko zaplanowane, całe umeblowanie. Tu stanie stół, a tu krzesła, tu tapczan i mały stolik pod lampę, a szafa...
1: Zaraz tą cegłą cały plan wyrysujesz.
0: Tutaj postawimy szafę. Tak, tak, tak, koc połóż tam, gdzie napisałam tapczan. Psia krew, jakiś gwóźdź, to w dobre buty.
1: Pokaż. Był gwóźdź, gwoździa nie ma. A ty masz już młotek.
0: Mam już gdzie trzymać kwiaty. To ładnie, że o tym pamiętałeś.

To ze szkoły. Wychowawca napisał do rodziców, że mnie nie dopuści do matury. Może mnie ojciec jakoś wybroni.

Wiem już, że nie będę znosił tej syreny tak jak dzwonka. Trzeba już iść do tej budy. To wszystko tak bez sensu.

To wszystko tak bez sensu. Nikomu nie można wierzyć. Obejdziemy się bez nich. Sami. Przecież nie jesteśmy już dziećmi.

0: Mówiłem obywatelce, jak coś będziemy wiedzieć, to się odezwiemy.
1: Ale ja mam coś jeszcze.
0: No, co?
1: List.

0: Pewnie Smarkula chciała nastraszyć tylko.
1: Ona jak coś powie, to zrobi. Proszę mi uwierzyć. Jak coś postanowi, to przepadło.

0: Jesteś. Jak było? Nie pytasz nawet, co mi się śniło na nowym mieszkaniu?
1: Cicho.
0: Nie pytasz, co mi się śniło?
1: Nie bądź przesądna. No więc? Co ci się śniło?
0: No, bardzo ładne rzeczy. Że liście spadały, gwiazdy i spełnienie życzeń i one, te gwiazdy, były bardzo ładne. Jak korale. Przyniosłeś marmeladę?
1: Szybko się załatw z tym żarciem. Nie mogę się spóźnić. A musimy wejść wyżej, tu jest niebezpiecznie.
0: Nie lubię stęchłego.
1: Podczas przedostatniej wojny pocisk działa, z którego artyleria niemiecka ostrzeliwała Paryż z odległości 120 km, osiągałby w próżni doniosłość 257 km. Strzelano pod kątem większym z dwóch odpowiadającej powyższej doniosłości. Obliczeciówka. A mleko?
0: Nie chcę. Nie lubię tego.
1: Masz wypić i koniec. I to zaraz.
0: Na co pójdziemy do kina?
1: Do kina? Zwariowałaś. Żebyś się nie ważyła stąd wychodzić. Zresztą nie grają nic dobrego. Jakieś polskie filmy nie warto.
0: Indiański wojownik.
1: Nie, słaby.
0: Z kim byłeś? Mów, z kim byłeś w tym kinie?
1: Z nikim nie byłem.
0: Mów, byłeś z tą rudą. Z tą rudą. Kłak jej z głowy wyrwę. Nie. Daj gazetę.
1: Nie, to... to stara.
0: Daj. Daj gazetę. Nie kłam, że nie ma filmów. Pokaż, co w tej gazecie!
1: Słowo honoru, że nie ma!

Co? Poszukuje mnie milicja? Wyszła z domu, ubrana była.

0: Ona zawsze jest taka. Takie koszmarne zdjęcie. Nie mogła im dać lepszego. Ja już nigdy nie wrócę do domu. Nie mam już domu.
1: Zawsze chciałam mieć swój własny dom i żeby on wchodził i pytał, jak ci się spało, kochanie?

0: Czy się niepokoiłaś? I żeby mnie wtedy całował. Wszystko już zaplanowałam. Zawsze chciałam mieć swój własny dom.
1: Do domu! Do domu powiedziałem!
2: Nie! Nie mogę!
1: No dalej! Matka kazała, żebym cię sprowadził.
2: Daj mi spokój!
1: Wróćcie! Wróćcie tu zaraz! Wróćcie, powiedziałem!
0: O, już nie pada. Wyjdę na chwilę. Nawet się nie zorientuję.

0: Fajnie, prawda?
1: Nie, już jest trochę słabo. Dobra,
0: a do kina to... To byś ze mną nie poszła?
2: Ja zaraz... Gdzie jestem? Tu... Już wszystko... Koniec...
0: Po pomocy! Pomocy zatrzymać! Zatrzymać!
3: Chyba że mną.
4: Boże święty.
3: Jest jakiś lekarz?
4: Niech ktoś zadzwoni po karetkę.
5: Jestem lekarzem. Jestem lekarzem. Proszę się rozejść.
2: Kto pan jest?
5: Jestem lekarzem. A powinna pani unikać takich zabaw. Jak dawno jest pani w ciąży?
2: Dawno.
5: Dokąd pani idzie? Nie, ja zabiorę panią do szpitala, tam panią przebadają.
2: Nie, nie trzeba, dam sobie radę sama.
5: Ale ja chcę tylko pomóc.
2: Mnie już nikt nie pomoże.

wazon z kwiatami, stół, krzesło. Zupełnie jak w prawdziwym mieszkaniu. Wiesz, zawsze chciałam mieć swój własny dom. Chciałam mieć własny dom. Już 11 lat o tym myślę.

0: Wszystko wymyśliłam. Na ścianie ma wisieć obraz. Nazywa się Zaklęty Staw. Zobaczyłam go na jakiejś wystawie.
1: Na wystawie? W Zachęcie? Na jakiej? Francuskiej? Chińskiej?
0: Nie pamiętam.
1: Zaklęty Staw. Poszukam.
0: Będzie mi tu jakieś inne panny wieszał. Tfu, Lolo Brygida.
1: Przejrzyj się w lusterku. Nie jesteś gorsza.
0: Kiedy go nie mam? O czym ty myślisz? Czemu każesz mi się przejrzeć? Aha, jestem pewnie nieumalowana. Gdzie ta szminka? O czym ty właściwie myślisz? Co ty masz na głowie? Nieprzytomny jesteś? Powiedziałam ci wyraźnie. Długo będę jeszcze czekać.
2: Długo! Bardzo długo! Mam dosyć tych twoich humorków, księżniczko. Mogłabyś być poważniejsza. No, przestań beczeć. Przyniosłem ci coś lepszego. Nauczysz się... Będzie jak znalazł, kiedy się to skończy.
0: Samouczek angielskiego? Nie lubię się uczyć. Okropnie tego nie lubię. Przynieś mi lepiej szminkę.
1: Co?
0: Uch, jaki ty jesteś. No szminkę. Dostaniesz w drogerii obok kina. Pamiętaj, żeby był dobry kolor. 14. Nie. Lepiej 13. Dobierz do tej oprawki.

0: Znowu obywatelka?
1: Ja chciałam tylko...
0: Nadal nic nie mamy.
1: To kiedy coś będzie?
0: A żebym ja to wiedział, obywatelko. No, dobrze. Jeszcze dużo mam pracy. Sama obywatelka widzi. I jeszcze jedno. Ja naprawdę dobrze życzę. No. Sam mam dziecko małe. Ale to nie jest bezpieczne miasto. Nie robiłbym sobie nadziei.

Nie.

0: Ty jesteś całkiem ładna. Jesteś nawet za ładna. Jak do tego doszło, że teraz robisz na ulicy?
1: Jak tatuś umarł, to wtedy po prostu...
0: Dobrze, dobrze, już dobrze. Znam te bajki. Cicho.
1: Co? A Forsa?
0: Prawda. Obiecałem ci stówę. Ale towar był marny. Nie znasz się na rzeczy. Dostaniesz 50 złotych.

0: Czekaj.
1: Cholera, jeszcze tego brakowało.
2: Ej! Ej, kolego! Gdzie tak uciekasz? Zatrzymaj się!

0: to był?
1: Jakiś milicjant. Cii. To dla ciebie.

0: co przyniosłeś? Dla mnie taki kolor? To jest przecież marchewka!
1: To ja dla ciebie pierwszy raz! Ja tak zaniedbałem lekcje! Może nawet nie znam matury!

0: Co pani tu robi?
1: Zabłądziłam w tych gruzach.
0: Ja pani wskażę drogę.
1: Bardzo będę panu wdzięczna.
2: A tu bydlak!

Chodź do mnie, maluchu.

0: Czy sufit tu nie przecieka? Masz.
1: Trzeba go osuszyć. Bardzo przemógł.
0: Gdyby były naczynia, ile wody można by nałapać? Ile wody się teraz marnuje? Co jest? Co tu się stało?
1: Jakiś pijak przyszedł i potłukł wszystko.
0: No więc widzisz, musimy stąd natychmiast odejść. Tu jest zbyt niebezpiecznie. A gdybyś jednak... Gdybyś jednak wróciła do rodziny? No, dajmy na to do ciotki. Pójdę i z nią pogadam. Trudno. Pójdę do niej.
1: Nie! Ja cię obujałam. Zniszczyłam wszystko sama. Przestało mi się podobać. Urządzę tu wszystko ładniej.
0: Ty... zwariowałaś zupełnie. Ja to pościągałem skąd mogłem, a ty... Idiotka! Ja mam ciebie dość! A jak dosyć! Ale nie myślę.

0: Nie jestem tu związany. Mogę iść i już wcale nie wrócić. Tak! To byłoby najlepsze! Jeżeli nie przyrzekniesz, rozumiesz? Teraz musisz przysiąc, że się zmienisz i że się przestaniesz już wygłupiać. Że przestaniesz mnie doprowadzać do szału. No przyrzeknij do diabła! Czy nie możesz być podobna do ludzi?
1: Mnie jest bardzo zimno.
0: Nie możesz tu zostać. Musimy wracać.
1: Nie teraz. Teraz na pewno nie wrócę. Nawet gdybyś mnie miał tutaj samą zostawić.
0: Ale ja muszę już iść. Dasz sobie radę? Napij się herbaty. Będzie dobrze. Obiecuję.
1: Wszystko na nic. Staje się coraz brzydsza. Nigdy już mnie nie pokocha.
2: O, to ty! Cześć!
3: Cześć.
2: No chodź do nas.
4: Ciągle gdzieś znikasz. Co się z tobą dzieje?
3: Nic się nie dzieje. Zaraz zobaczysz. Poproszę jedną rundkę.
5: Gotóweczka. I ostrożniej. Nie celujemy w ludzi. Proszę, będzie nagroda dla narzeczonej.
4: No brawo. I teraz cię poznaję.
6: Kim pani jest?
7: Jesteś jego bratem.
6: Musiała mnie pani z kimś pomylić.
7: Widziałam cię.
6: Nie, ja już muszę iść.
7: Wy mieszkacie w tej zniszczonej kamienicy, obok rogatek.
6: A skąd pani wie?
7: Ja jestem jej matką. Twój brat z nią... Oni będą mieli...
6: Ciszej! Ktoś usłyszy.
7: A myślisz, że już nie gadają?
6: I mnie to wystarczy. Czego w zasadzie pani chce?
7: Widziałeś go gdzieś?
6: I co? Jak powiem, to go pani do kryminału będzie chciała wsadzić?
7: Żeby bez ojca dziecko zostało?
6: Ja już znam takich. Miała być nowa Polska, a...
7: Ale oni mogą tam umrzeć. Wpadną w ruiny jakieś.
6: Ja muszę do domu, matka czeka.
7: Błagam. Błagam cię.
6: Widziałem go. Ale mi uciekł, mają jakąś kryjówkę.
7: Gdzie to jest?
6: Niedaleko. Zaprowadzę panią.
7: Chodźmy. Albo... Nie, teraz.
6: Źle się pani poczuła?
7: Jest takiego, ja... W domu muszę odpocząć. Ze serca.
0: Ja mam ciebie dość! A jak dosyć! Ale nie myśl. Nie jestem tu związany. Mogę iść i już wcale nie wrócić.
1: Ojej. Zasnęłam. Rzeczywiście. Dziękuję, że mnie obudziłeś, kochanie.
8: Chodź, frajerze. I tak go nie rozkręcisz.
9: Chodź, znalazłem.
8: Ta mina ci nie ucieknie, przyjdziemy tu po południu.
9: Ach, ty głupku, przecież to na me może wybuchnąć samo.
8: Może masz i rację.
9: Tamci frajerzy poszli na strzelnicę. Pewnie tak tam drętwo jak na ostatniej zabawie.
8: My im pokażemy, jak się bawić.
9: No dobra. 3, 2, 1.

0: Jacyś wariaci przyciągnęli minę. Cudem mi się udało. Zostańmy tutaj.
1: Trzeba znaleźć coś nowego.
0: Nie. Nie mam siły. Zostańmy, proszę.
1: Nie. Nie zostawię cię samej. Nie puszczę cię od siebie. Zbieraj rzeczy. Musimy stąd natychmiast odejść. Tu jest niebezpiecznie. Już dawno powinniśmy z tym skończyć. Gdybyś jednak wróciła do rodziny, matka cię z domu nie wyrzuci.
0: Nie, nigdy nie.
1: Będziemy straceni. Chodź.
0: Gdzie ty mnie prowadzisz?
1: Nie bój się. Wrócimy do miasta. Powiem rodzicom.
0: Nie, teraz nie. Błagam cię. Nie mogę się tak teraz pokazać koleżankom. Znajdziemy tu coś innego. Zobaczysz. Chodź. Wracamy. Ja wracam.
2: Teraz już nie chcesz?
3: Chcę, tylko zostaw to!
2: Weź się, zamknij mi.
3: Puszczaj mnie!

0: Dlatego nie masz rodziców.
1: Co taki zdziwiony? Pierwszy raz taki tatuaż widzisz?
0: Nie.
1: Jaki niski numer.
0: Pierwszy transport. Aż to. 50 złotych.
1: Ale... no przecież nie...
0: Pójdę do jakiejś innej. A ty już i tak gorzej mieć nie będziesz.
2: Eureka.
3: Co znowu?
2: No, mówię, że znalazłem. To kryjówka jak złoto. Można nogi połamać, zanim się tu trafi. No? Na co czekasz? Co? Rozmyśliłaś się? Wracamy.
3: To ty na coś czekasz. Przecież musisz przenieść mnie przez próg.
2: Co? W piwnicy? I to zrujnowanej?
3: Przenieś mnie przez próg, no. Jest taki zwyczaj. Musisz mnie przenieść przez próg do nowego mieszkania, bo inaczej się nam nie powiedzie.
2: I ty w to wierzysz?
3: Tak, wierzę.
2: Ale ja w to nie wierzę. Głupie zabobony.
3: Sam jesteś zabobon. Przenieś mnie przez próg w tej chwili.

0: Co jest? Coś ci wpadło w oko? Czekaj, spróbuję wyjąć.
1: Mam zmrużone oczy, żeby nie widzieć tego wszystkiego. To jest bardzo brzydkie.
2: No, czego ty szukasz?
3: Nic, rozglądam się tak tylko.
2: No, to niech ucieka, to wszystko idzie na rozbiórkę. Jeszcze czymś trafimy, nie stańcie gotowe.
3: Jasne, odjeżdżam. To tylko jeszcze chwilę.
2: No, już się tu nie ma.
4: I zaraz będzie po ruinach, po kryjówce. I tak się skończy ich wielka miłość.

0: Połóż się tutaj. I nic się nie martw. Jutro znowu coś przyniosę. Jakoś tu wytrzymasz do jutra.
1: I znowu przyjdą jacyś ludzie, żeby wszystko zniszczyć.
0: Nie myśl o tym. Oni się nie liczą. Oni wszyscy, ci inni, wcale się nie liczą. Jesteśmy tylko my sami. Jesteśmy sami na świecie. Ale zobacz. Zobacz, co ja zdobyłem.
1: Grzybki w wodzie.
0: Nie cieszysz się? A powinnaś się cieszyć. To ci powinno smakować.
1: Wolałabym herbatę z sokiem.
0: Jesteś przeziębiona. Ty drżysz cała z zimna.
1: A kiedy będziemy już mieli prawdziwe mieszkanie, to weźmiemy tam coś na pamiątkę, chcesz?
0: Oczywiście. Jasne, że weźmiemy.
1: W naszym domu musi być zawsze całe mnóstwo jedzenia.
0: Tak. I to najfajniejszego.
1: No. I niczego nam nie zabraknie. Już mi się tak chce spać.
0: Śpi spokojnie. Ja będę czuwał do samego rana. Już cię nie zostawię.

Jak to dobrze, że tu ciągle jest tak ciemno. Jest mi tak smutno dzisiaj. Jak nigdy. Dlaczego? Dlaczego?

0: Państwa.
1: A jak nie wróci, to wszystko skończone.

0: bardzo przepraszam, ale tak jakoś...
1: Pan tam usiądzie. Musimy pan wybaczyć, ale bardzo źle się czuję. Tylko tabletkę wezmę.
2: Pozbądź się tego brzucha jak najprędzej. To się tobą zajmę.
3: Porzucił cię.
2: Drań jeden. Nie znasz życia, czy co? Już mówię, że najgorzej, jak się dzieciom dzieci zachciewa. Ale nie bój się. Nie zapomnę o tobie. Urządzę cię w zawodzie.
3: Podglądałaś, jak sobie dobrze radzę.
2: Tylko na początku jest okropnie. Później idzie się przyzwyczaić. Wszystko ci pokażę. A praca na ulicy nie jest łatwa. Będą krzyczeć za tobą, że ladacznica, że dziwka. Albo i jeszcze gorzej.
0: Ja... To jest... Chciałem powiedzieć... Wtedy, jak tu byłem, to nie powiedziałem. To znaczy, powiedziałem prawdę, ale nie zupełnie. Naprawdę chcieliśmy jak najlepiej. Proszę mi nie mieć za złe.
1: Gdzie ona jest? Co ty z nią zrobiłeś?
0: Niech się pani nie obawia. Córka pani jest... Właśnie od niej wracam.
1: Co? Jest zdrowa?
0: Mhm.
3: Wróć do rodzinki. Poszumią, pomamrzą, ale ciebie chyba nie wyrzucą, bo co by powiedzieli ludzie? A jak wyrzucą, to poproś o łaskę sąsiadów. Narób rodzince wstydu. Nie bądź taka cicha. Ciche są zjadane z kościami.
0: Czy ona... Może tu wrócić?
1: Jak możesz o to pytać? Ja przez nią mało nie umarłam. Oczy za nią wypłakałam.
0: Tylko... Nie wiem, czy pani jej wybaczy.
1: Czy wybaczę? Wszystko jej wybaczę. Co za głupstwa. Chodźmy po nią. Tylko coś na siebie założę.
4: Ale znów to serce. O!
5: Może ono mnie będzie kochało. Dam mu wszystko. I zawsze będzie dużo jedzenia. I niczego nie zabraknie. I piękne łóżeczko. Zawsze chciałam mieć prawdziwy dom.
0: Już. Będzie dobrze, najdroższa. Wszystko będzie dobrze. Trzeba przygotować wszystko. Za chwilę możesz urodzić. Czekaj.
5: Pić.
0: Zaraz ci przyniosę. Nie bój się. Ja ci nie będę kłamać. My nie będziemy kłamać. Co nas oni obchodzą?

0: Obejdziemy się bez nich. Człowiek w końcu przestaje być dzieckiem. Otwierają mu się oczy.
1: A przecież zawsze chciałam mieć swój dom. Wszystko zaplanowałam. Takie miejsce, dokąd można zawsze wrócić.

Tylko nie to. Powiedz coś. Powiedz. Błagam.

0: ratunku! Błagam! Ratunku!
1: Nie!
0: Ratunku!

W słuchowisku Jesteśmy sami na świecie na podstawie niezrealizowanego scenariusza Andrzeja Wajdy i Moniki Kotowskiej wystąpili chłopak Kirył Pietruczuk, dziewczyna Maria Kłusek, prostytutka Maja Kalbarczyk, klient Piotr Cyrwus, matka Wiktoria Gorodecka oraz Zbigniew Konopka, Krzysztof Satała, Mateusz Weber, Maciej Wyczański, Aleksander Buchowiecki, Lucyna Frączek, Dawid Szwajkowski, Dominik Kokoszka, Maciej Rębacz, Zofia Cynka-Derwich, Jacek Tyszkiewicz. Muzyka Michała Zdunika w wykonaniu Joanny Urbani-śpiew, Jana Pietkiewicza-skrzypce, Julii Pałęckiej-altówka, Mateusza Błaszczaka i Zuzanny Stradowskiej-wiolonczela. W pieśniach wykorzystano fragmenty Księgi Koheleta w przekładzie Jakuba Wójka. Nagrania audio Agnieszka Szczepańczyk i Anna Balcewicz. Reżyseria dźwięku Agnieszka Szczepańczyk. Adaptacja i reżyseria Michał Zdunik. Koprodukcja Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego i programu Drugiego Polskiego Radia. Słuchowisko zrealizowane w ramach obchodów Roku Andrzeja Wajdy ustanowionych przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej.

0: Autopromocja.
1: XVII. Międzynarodowy konkurs skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego w Dwójce. Debaty, komentarze, rozmowy z organizatorami i jurorami. Codziennie na naszej antenie podsumowania kolejnych sesji przesłuchań, a od trzeciego etapu także transmisje występów wszystkich uczestników. Zapraszamy od 9 do 23 października.
0: Autopromocja.
2: Słuchają Państwo Dwójki, minęła 19.

0: Przed mikrofonem Ewa Szczecińska. Witam Państwa bardzo serdecznie w Operze pod Gwiazdami. Witam i zapraszam na retransmisję potężnego dzieła operowego Misterium, komponowanego przez ponad 8 lat, między 1975 a 1983 rokiem. Dzieło Oliwiera Messiana, Święty Franciszek z Asyżu. W 8 obrazach ułożonych w 3 akty. To dziś przed nami. I warto przypomnieć, w tym roku obchodzimy 800. rocznicę śmierci Świętego Franciszka, postaci absolutnie unikatowej, bo to nie tylko, choć przede wszystkim, święty Kościoła katolickiego, ale także osoba ważna dla kościołów protestanckich oraz wzór, na przykład dla działaczy na rzecz ekologii, praw zwierząt, pokoju czy walki z wykluczeniem. I w czasach świętego Franciszka, i w naszych czasach podkreślano ubóstwo, które swoim życiem, całą swoją życiową postawą kultywował założyciel zakonu franciszkanów, ale także głębokie rozumienie miłości. Miłości Chrystusowej, zwłaszcza kierowanej do maluczkich tego świata, na przykład odrzuconych przez społeczeństwo trędowatych. Krótko mówiąc, święty Franciszek z Asyżu jest figurą w kulturze zachodniej, która łączy, a nie dzieli, i zapraszam dziś Państwa do wysłuchania opery Święty Franciszek z Asyżu, Oliwiera Messiana, w nagraniu zarejestrowanym 4 sierpnia tego roku w Salzburgu. W ramach słynnego salzburskiego festiwalu odbyło się to wykonanie, w którym, nawiasem mówiąc, święty Franciszek Messiana wystawiany był już wcześniej, przede wszystkim słynny spektakl wyreżyserowany przez Petera Sellersa poprowadził w 1992 roku Essa Pekka Salonen. No i były też realizacje koncertowe świętego Franciszka, niesceniczne w różnych miejscach Europy, w tym w Polsce, między innymi na warszawskiej jesieni w roku 89. W Filharmonii Narodowej koncertowe wykonanie fragmentów tego dzieła poprowadził wtedy Antoni Witt. I co jeszcze? Na płyty trafiło nagranie poprowadzone w 98 roku przez Kenta Nagano. Tym razem w Salzburgu dyrektorem artystycznym świętego Franciszka, odpowiadającym za warstwę muzyczną, był francuski dyrygent Maxime Pascal, a spektakl wyreżyserował, odpowiadając też za scenografię, za kostiumy i za światło, Romeo Castellucci. To nagranie proponujemy dziś Państwu w Operze pod Gwiazdami. A ze mną w studiu jest dyrygentka, ale też frankofilka, specjalistka od muzyki współczesnej i także od muzyki operowej, Lilianna Krych. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Lilko droga, czy ty prowadziłaś kiedyś na scenie, na estradzie, muzykę Oliwiera Messiana tak bardzo?

0: złożoną i tak bardzo charakterystyczną, czy może znasz tylko ten repertuar z partytur?
1: Tak, właśnie to jest muzyka, do której wydaje mi się, że trzeba dojrzeć, trzeba nabyć doświadczenia, a już zwłaszcza takie dzieło jak Święty Franciszek. Muzyka Messiana i wykonawstwo jej sceniczne jeszcze przede mną, ale jest to obszar niezwykle fascynujący. Fascynująca jest i postać Messiana i jego poszukiwania bardzo konsekwentne i jego taki bardzo detaliczne podejście do wszystkich szczegółów muzycznych, do znaczenia muzyki, którą pisze, do dopracowywania wszystkich warstw dzieła. Oglądając partyturę opery Święty Franciszek w Asyżu, to właśnie mnie uderzyło też, czytając o historii tej opery. Jakiś poczułam wielki podziw dla kompozytora, który poświęca jednemu tematowi aż tyle lat. Wiele lat namyśla się nad tym, wiele lat poświęca, żeby skonstruować idealne libretto i wreszcie ryzykuje, pisząc operę, która nie ma tradycyjnego splotu dramatycznego.
0: No to jest misterium bardziej niż opera.
1: Czyli Olivier Messiaen ryzykuje, tworząc gigantyczne dzieło, które jest właśnie tym misterium, a nie operą w takim klasycznym słowa tego znaczeniu.
0: No właśnie. Ja zaprosiłam ciebie do porozmawiania na temat tej gigantycznej partytury, w której mamy zespół orkiestrowy składający się, zdaje się, 120 muzyków. Samych instrumentów dętych drewnianych jest 22, o ile dobrze policzyłam. Więc ogromna orkiestra, potężny 150-osobowy chór, spore grono solistów, bo to jest Święty Franciszek, to jest Anioł, to jest Trędowaty i 6 braci zakonnych. No i do tego mamy też przestrzennie rozstawiane instrumenty, na przykład 3 fale Martenota. Jak dyrygent, biorąc się za takie dzieło, w ogóle może to ogarnąć? Jaki jest twój pomysł na to? Mam nadzieję, że kiedyś poprowadzisz takie wykonanie Świętego Franciszka, ale to pewnie nie jutro i nie pojutrze.
1: Tak, myślę, że to jest raczej dzieło, z którym można się mierzyć naprawdę po kilkudziesięciu latach pracy i w operze, i doświadczenia z coraz większymi dziełami. Bardzo fascynująca była dla mnie rozmowa z Kentem Nagano, którą posłuchałam w jednej z francuskich audycji, gdzie opowiadał o tym, że z muzyką Messiaena spotkał się najpierw będąc w Stanach. Odkrył tę muzykę jako coś absolutnie dla siebie zaskakującego i fascynującego, ale była to muzyka fortepianowa. Jego fascynacja tą muzyką przerodziła się w to, że bardzo długo pracował nad pewnymi utworami, a następnie je nagrał, poprosił o adres kompozytora, paryski adres kompozytora i wysłał list z tym nagraniem, tak nie do końca licząc na odpowiedź. I było wielkie jego zdziwienie, kiedy po chyba kilku tygodniach dostał list z powrotem, odpowiedź listowną, w której kompozytor zaczyna od tego, że cieszy się, że Kent Nagano podjął się tego tematu, że interesuje go ta jego muzyka, że to jest bardzo fajny materiał i że ma kilka uwag. A tych uwag było kilka stron maczkiem napisanych, bardzo szczegółowych. I potem Kent Nagano opowiadał, że wziął to bardzo na poważnie i zaczął pracować z tymi uwagami i że było to dokładnie to, czego potrzebował. Czyli spotkali się tutaj artyści z podobnym podejściem, takim podejściem wnikliwego poszukiwania idealnego detalu, idealnego wyrazu. I być może właśnie z tego powodu, z powodu tej pierwszej wymiany, potem Kent Nagano został zaproszony do tej premierowej pracy nad wystawieniem Świętego Franciszka z Asyżu w Paryżu w tym 83 roku, gdzie był asystentem Seiji Ozawy. Myślę sobie też, że właśnie ta część, czyli bycie asystentem jakiegoś mistrza w czasie pracy nad jakimś utworem, jest dla też młodszych wiekiem lub stażem dyrygentów bardzo ważną lekcją, że jakby obserwowanie kogoś, kto już zna jakiś język, kto już ma to doświadczenie, było po prostu dla Kenta Nagano niezwykle ważne i budujące. Myślę sobie, że ja też takie lekcje gdzieś odbywam i odbywałam w sprawie większych oper. Na przykład przyglądając się Stefanowi Scholtesowi, który przy

0: przygotowywał Tristana i Izoldę Wagnera kiedyś w Warszawie. To doświadczenie obserwowania dyrygenta, który z pełnym spokojem już na etapie prób potrafi patrzeć na te setki ludzi w operze, którzy go otaczają, potrafi rozumieć miejsce każdej z grup, potrafi jakoś nadać odpowiednie proporcje różnym i problemom, konfliktom, różnym sytuacjom, które muszą się zdarzać, kiedy produkuje się tak gigantyczne dzieło.
1: No tak, przy okazji świętego Franciszka Oliwiera Messiana mamy bardzo wiele różnych tematów, które można by było omówić. Na przykład jego język dźwiękowy i ogromna świadomość kompozytora, jaki jest jego cel. Przecież on wyjątkowo precyzyjnie opisał modi, czyli swój system skal, sposoby opracowywania ptasiego śpiewu, który rozpoczyna się od słuchania ptaków na żywo w naturze, w różnych miejscach świata. Rytmika, starogrecka tradycja, hinduska tradycja, przecież wszystko zostało opisane. I tutaj w tej operze jest też przepiękny koncert ptasi, kazanie do ptaków, chyba najsłynniejsza część tego dzieła w drugim akcie opery. Ale mamy też tematy, jako właściwie przedłużenie motywów przewodnich, bo są tematy samego świętego Franciszka. I ciekawa jestem, jak ty widzisz tego rodzaju podejście muzyczne do wątków operowych, bo przecież wątki przewodnie mamy w wielu dziełach operowych, mamy u Wagnera, ale są też u Oliwiera Messiana. To jest chyba pomoc dla dyrygenta, żeby stworzyć formę dzieła.
0: Myślę, że jest to duża pomoc, ale nie tylko dla dyrygenta. Myślę, że jest to też pomoc dla śpiewaków i dla muzyków, którzy będąc w środku tego dzieła, współtworząc jakąś cegiełkę, jakiś element, mogą dzięki temu jakoś lepiej rozumieć swoją rolę, budować rozwój postaci, czy muzycy, którzy towarzyszą danym leitmotivom, myślę, że szybciej też słyszą funkcję swoich fraz w całości dzieła. Ja też sobie myślę, że podziwiam Oliwiera Messiana za taką otwartość głębiej intelektualną, tego, że on jest tak bardzo świadomy tego, co wybiera i dlaczego. Ale myślę sobie też, że to jest jakby właśnie jedna z możliwych dróg, a ostatecznie najważniejsze jest to, czy te wszystkie elementy, te, o których wiemy, ptaki, leitmotivy, harmonika, modi, rytmika, czy to wszystko połączy się w całość, która będzie zrozumiała, wciągająca, której się będzie dobrze słuchało. Nie zawsze taka intelektualna kalkulacja, czyli jakby namysł intelektualny wiąże się też potem z tym efektem narracyjnym i takim też wyrazowym, którego no, zawsze oczekujemy od muzyki. Wydaje mi się, że tutaj u Messiana na szczęście jest to połączenie właśnie.
1: No i jeszcze jedno mam pytanie, zanim zaprosimy do wysłuchania pierwszego aktu świętego Franciszka Messiana. Pytanie dotyczące kolorystyki, bo ty jesteś miłośniczką kultury francuskiej, a to francuskie esprit i cała tradycja od Debussy'ego, Ravela, przez Messiana, Boulez'a, przez wielu innych kompozytorów, no jest ewidentnie bardzo wyrazista, taka francusko-barwno-kolorowo-ulotna. Jak ty podchodzisz do wykonywania muzyki właśnie Oliwiera Messiana? Jak byś to zrobiła? Jak byś nad tym pracowała, żeby uruchomić te piękne spektra, które są kolorami w akordach i współbrzmieniach?
0: Myślę, że bardzo duża część tej kolorystyki jest już zapisana, zaplanowana przez kompozytora w partyturze. Też użycie wielu instrumentów, na przykład bardzo wielu instrumentów perkusyjnych, czy palmartenota. Samo to powoduje, że kolory są w dziele. To, co dyrygent powinien zrobić, to o czym myślimy przygotowując dzieło już podczas produkcji, jest to, jak tym kolorom dać zaistnieć. A to są takie rzeczy podstawowe, prawda? Czyli budowanie odpowiednich proporcji przede wszystkim, tym, żeby wiedzieć właśnie, gdzie te najważniejsze partie w partyturze są, co jest z jednej strony może się wydawać oczywiste, a z drugiej przy tym

skomplikowaniu partytury można łatwo coś przeoczyć. No więc wydaje się, że takie przygotowanie, wnikliwe przygotowanie, nawet nie wiem, jak sobie to wyobrazić, ile miesięcy trzeba by było się przygotowywać do tego, to by było też ciekawe pytanie, ile miesięcy każdy z dyrygentów, który przygotowywał tę partyturę, nad nią siedział, ile czasu poświęcił, ile nut tam, 2000, ponad 2000 stron partytury, ile

0: części, czy na próbie reżyserskiej, czy muzycznej ze śpiewakami, w połączeniu, kiedy znajdujemy się w tej docelowej przestrzeni, mogą zniknąć z powodów takich praktycznych, że akustyka wielkiej sali teatru operowego często różni się od akustyki sal prób i trzeba jakoś tę muzykę na nowo usłyszeć. Myślę, że tutaj też w takim wypadku jest naprawdę niebagatelna rola tych asystentów, że oni na tych próbach są, że są osoby, które słuchają tej muzyki podczas tego składania w całość i cały czas są w dialogu z tym dyrygentem. Tak zrozumiałam z relacji Kenta Nagano. On też opowiadał, że podczas pracy nad tym pierwszym wystawieniem świętego Franciszka z Asyżu, on mieszkał u kompozytora i całe wieczory codziennie spędzali godzinami, analizując wszystkie aspekty tego dzieła. I myślę, że po prostu z takim dziełem chyba się trzeba na wiele tygodni, a może nawet miesięcy zżyć, jakby żyć w nim, żeby zacząć oddychać po prostu tą muzyką.
1: A ja przypomnę, że naszą przewodniczką po partyturze opery Święty Franciszek z Asyżu Oliwiera Messiana, no i w ogóle po muzyce tego kompozytora jest dyrygentka Liliana Krych. A teraz zaczynamy już za chwilę retransmisję ścieżki dźwiękowej nowego, przygotowanego specjalnie dla festiwalu w Salzburgu spektaklu. Zapraszamy do wysłuchania pierwszego z trzech aktów tego dzieła. Olivier Messiaen, organista, kompozytor, eksperymentator, modernista, ale także erudyta i co równie ważne, katolik, sam napisał libretto do swojej opery Mysterium, sięgając między innymi do pism samego świętego Franciszka, zwłaszcza do pieśni o stworzeniu, a także do Biblii. Pierwszy akt składa się z trzech obrazów. Obraz pierwszy krzyż, obraz drugi laudy i trzeci pocałunek trędowatego. Dziś najwybitniejszym polskim badaczem muzyki Oliwiera Messiaena jest z pewnością muzykolog z Krakowa Jerzy Stankiewicz. Ja przytoczę tu jednak opis aktu pierwszego za Tadeuszem Kaczyńskim, pierwszym polskim monografistą twórczości Oliwiera Messiaena, który przy okazji wykonania koncertowego fragmentów tego dzieła na warszawskiej jesieni w roku 1989 pisał tak. W pierwszym obrazie święty Franciszek tłumaczy bratu Leonowi, na czym polega franciszkańska radość doskonała, co trzeba wycierpieć dla miłości Chrystusa. Obraz drugi ukazuje poranne modlitwy i śpiewy w klasztorze, a następnie modlitwę świętego Franciszka o napotkanie trędowatego i o zdolność do pokochania go. Obraz trzeci przynosi spełnienie tej prośby, nosi tytuł Pocałunek trędowatego, a sam Olivier Messiaen tak opisuje tę scenę. Trędowaty, straszny i odrażający, pokryty krwawymi plamami i krostami, protestuje gwałtownie przeciwko swojemu nieszczęściu. Wchodzi święty Franciszek, siada obok niego i rozmawia z nim w sposób łagodny i dobrotliwy. Za oknem ukazuje się anioł, który mówi: trędowaty, twoje serce oskarża cię, lecz Bóg jest większy od twojego serca. Poruszony głosem anioła i dobrocią świętego Franciszka, trędowaty ma wyrzuty sumienia z powodu swojej gwałtowności. Święty Franciszek całuje trędowatego i następuje cud. Trędowaty zostaje uzdrowiony, następuje taniec radości trędowatego. Ważniejsze niż jego uzdrowienie, jak mówi, jak pisze kompozytor, jest narastanie łaski w duszy świętego Franciszka i jego ogromna radość z powodu przezwyciężenia samego siebie. A wszystko to skąpane jest muzycznie w tematach świętego Franciszka, włącznie z tym najważniejszym tematem melodycznym, granym na skrzypcach, i innymi tematami, tematami anioła, tematem trędowatego. A oto wykonawcy świętego Franciszka z Asyżu w realizacji z 4.

16 sierpnia z festiwalu w Salzburgu. Lauren Olivia Sopran jako anioł, Philip Sly, bas-baryton jako święty Franciszek, Sean Panikar, tenor jako trędowaty i bracia. Masseo, tenor, w tej roli Leo Vermoderosz, brat Bernard, Sir Willard White, bas, brat Eliasz, Aaron Casey Gold, tenor, brat Sylwester, Marius Aaron, bas baryton i brat Rufin, bas Iwan Ływycz, to jest ukraiński śpiewak. Wraz z solistami chór wiedeńskiej opery przygotowany przez Józefa Habronia i wiedeńscy filharmonicy, przepraszam, całość pod dyrekcją Maksima Paskala. Przed nami święty Franciszek z Asyżu Oliwiera Messiana, pierwszy akt opery.

te prima te.

dessus de toutes les grâces et dons de l'esprit.

Sceny franciszkańskie. Opera Oliviera Messiana, Święty Franciszek z Asyżu za nami. Pierwszy z trzech aktów dzieła w trzech obrazach. Krzyż, laudy i pocałunek trędowatego. Słuchamy nowej realizacji sprzed nieco ponad 2 miesięcy z festiwalu w Salzburgu. Z 4 sierpnia dokładnie. Spektakl wyreżyserował Romeo Castellucci. My słuchamy ścieżki dźwiękowej opery, a za tę warstwę odpowiada dyrygent Maxim Pascal. To jest wychowanek François Xaviera Rota w paryskim konserwatorium, w którym studiował też między innymi kompozycję. A przed nami drugi akt dzieła. Składa się również z trzech obrazów. Wśród nich ten najsłynniejszy, Kazanie do ptaków. Sam kompozytor, pytany o ten temat, wyznawał często, że wybrał świętego Franciszka z dwóch powodów. Po pierwsze, zawsze podziwiał Franciszka, ponieważ jest to święty, który najbardziej przypomina samego Chrystusa, a po drugie dlatego, że przemawiał do ptaków, co czyni go bliskim kompozytorowi, który był też ornitologiem, badaczem ptasich śpiewów, no i wybitnym znawcą tego tematu również w zakresie muzyki, jaką komponował. Akt drugi otwiera obraz zatytułowany Anioł Wędrowny, następnie drugi obraz, kolejny obraz Anioł Muzyk i wspomniane Kazanie do ptaków. Zatem czwarty po kolei to Wędrowny Anioł. Ten obraz rozgrywa się na leśnej ścieżce na górze w Alvernii. Na drodze pojawia się anioł, przebrany za podróżnika, puka do drzwi klasztoru, a jego uderzenia wywołują potężny łomot, który symbolizuje nagłe wtargnięcie łaski Bożej. Drzwi otwiera brat Maseo, a anioł zadaje bratu Eliaszowi trudne pytanie teologiczne. Brat Eliasz odmawia odpowiedzi i wyprasza podróżnego. Anioł puka ponownie, zadaje to samo pytanie bratu Bernardowi, który odpowiada mądrze i z pokorą. A po odejściu nieznajomego bracia zdają sobie sprawę, że gościli istotę niebiańską. Tu w tej części w ogóle święty Franciszek nie występuje. Następnie obraz piąty, Anioł Muzyk. Tu Franciszek modli się samotnie w swojej pustelni, prosząc Boga, aby pozwolił mu choć na chwilę zaznać przedsmaku niebiańskiego szczęścia. W odpowiedzi objawia mu się anioł z wiolą, gra dla Franciszka. Jest to tak piękna gra, że Franciszek mdleje z zachwytu, doświadczając mistycznego uniesienia i obawy, że jego ludzkie ciało nie wytrzyma tak wielkiego piękna. I obraz szósty, Kazanie do ptaków. Najbardziej rozbudowana scena opery rozgrywa się w otoczeniu przyrody w Umbrii. Franciszek w towarzystwie brata Maseo wygłasza kazanie do ptaków, wychwalając ich wolność, śpiew i czystość jako dary od Stwórcy. Messiaen tutaj precyzyjnie rozpisał w orkiestrze głosy kilkudziesięciu gatunków ptaków z całego świata i w tym także ptaka, którego pojechał specjalnie nagrać, posłuchać bardzo daleko na wyspę zwaną Rajską, bliżej Australii niż rodzinnej Francji. I na koniec Franciszek błogosławi ptaki, które odlatują, tworząc na niebie wielki znak krzyża. Towarzyszy temu potężny, churalny śpiew. Przed nami

Dęte drewniane, ksylofon, fale martenota. Tak, to właśnie w tych partiach najmocniej usadowił Olivier Messiaen ptasie śpiewy. Święty Franciszek z Asyżu, Oliviera Messiaena w radiowej dwójce w operze Pod gwiazdami. Za nami akt drugi tego dzieła. Trzy obrazy. Anioł wędrowiec, anioł muzyk i przed chwilą kazanie do ptaków. Najsłynniejszy fragment tej opery, kunsztowny, piękny i wspaniale w Salzburgu wykonany. Przypomnę, słuchamy dziś retransmisji z 4 sierpnia tego roku z festiwalu w Salzburgu, gdzie przygotowano nową inscenizację opery Oliviera Messiaena. Najsłynniejszy fragment opery, bardzo kunsztowny, sam Olivier Messiaen o tej części opery mówił tak. Aby uzyskać wrażenie nieporządku zorganizowanego, jaki daje koncert prawdziwych ptaków o wschodzie czy o zachodzie słońca, do rytmów ściśle taktowanych dorzuciłem instrumenty grające poza metrum. Flet piccolo solo, wiolonczele solo, róg solo, fale martenota solo, tempelblok, jeszcze kilka innych instrumentów. Ruszają one na znak dyrygenta, grają swoją muzykę w tempie własnym, nie zajmując się metrem reszty orkiestry i zatrzymują się na znak dyrygenta. Wspaniała, wielobarwna muzyka kompozytora synestety, który podkreślał w tym dziele między innymi obecność barw błękitu, czerwieni, fioletu, oranżu, złota, purpury. I przed nami finał, akt trzeci w dwóch obrazach. Najpierw siódmy, stygmaty, i finał, ósmy obraz, śmierć i przejście świętego do wieczności.

tak wielkim, trwającym jeszcze długo aplauzem zakończyła się premiera po latach nowego przedstawienia przygotowanego w oparciu o operę Oliviera Messiaena z 1983 roku. Święty Franciszek z Asyżu. Za nami trzeci akt tego dzieła skupiony na tematach mistycznego zjednoczenia z Bogiem, ale też fizycznego cierpienia i śmierci świętego Franciszka. Czyli najpierw obraz siódmy, Stygmaty. Tu akcja toczyła się w nocy na wzgórzu w Alvernii. Franciszek modlił się w odosobnieniu, prosząc Boga,

0: aby przed śmiercią pozwolił mu doświadczyć dwóch rzeczy. By poczuł w duszy i w ciele bezmiar cierpienia, którego Chrystus doświadczył podczas swojej męki, ale także by doświadczył nieskończonej miłości, która skłoniła Syna Bożego do ofiary. Wtedy na niebie pojawił się potężny, jaśniejący krzyż, a z ciemności rozbrzmiewał głos Chrystusa śpiewany przez chór. Tak to wymyślił kompozytor. I dochodzi do mistycznego cudu. Franciszek zostaje naznaczony stygmatami, ranami Chrystusa na dłoniach, stopach i w lewym boku. I zaraz potem obraz ósmy, ostatni, śmierć i nowe życie, La mort et la nouvelle vie. Franciszek umiera w otoczeniu swoich współbraci, cierpiący, niewidomy, żegna się z nimi. Na miejsce przybywają także anioł oraz trędowaty. A Franciszek śpiewa swoją ostatnią pieśń, wychwalając Boga za siostrę śmierć, po czym umiera. No i w momencie jego śmierci scena pogrąża się w ciemności. Tak to wymyślił kompozytor, który przecież odpowiadał i za libretto, i także za scenę, za warstwę teatralną w pierwotnym wystawieniu. No a orkiestra i chór wybuchają na koniec potężnym, pełnym blasku akordem C-dur, który symbolizuje chrześcijańską obietnicę zmartwychwstania i wejście duszy Franciszka do wiecznej światłości. No i przypomnę jeszcze wykonawców, solistów. To Lohan Olivia, sopran jako anioł, Philip Sly, bas baryton jako święty Franciszek, Sean Panikar, tenor jako trędowaty i bracia. Masseo to tenor, partia Leo Vermo de Rocha, brat Leon Russell Brown, baryton, brat Bernard, Sir Willard White, to również basowa partia, potem brat Eliasz Aaron Casey Gould, tenor, brat Sylwester Marius Aaron, bas baryton i brat Rufin, bas, partia Iwana Ływcza. A oprócz solistów słyszeliśmy chór wiedeńskiej opery, potężny 150-osobowy chór przygotowany przez Józefa Habrona, a grali wiedeńscy filharmonicy całość pod dyrekcją Maksima Paskala. To było nowe wystawienie 4 sierpnia tego roku na festiwalu w Salzburgu. Przypomnijmy jeszcze na koniec, że to nowe przedstawienie zostało przygotowane w Salzburgu po 25 latach. Pierwszy raz przygotował spektakl muzycznie Esa-Pekka Salonen w 1992 roku. No i 46 lat po światowej premierze, którą poprowadził w Paryżu w 1983 roku Seiji Ozawa. Tak zatem kończymy dziś pierwszą w nowym sezonie operę pod gwiazdami. Przypomnijmy jeszcze, że bohaterem opery Oliviera Messiana był Giovanni di Pietro di Bernardone, czyli święty Franciszek z Asyżu, który prawdopodobnie żył 46 lat, a zmarł 3 października 1226 roku. Zbliża się godzina 23:30. Ewa Szczecińska, ja mówię już do usłyszenia z Państwem. Pozostaje za konsoletą Magdalena Wojtulanis.
1: Dwójka, jesteś na miejscu. Mariusz Szczygieł.
2: To program Drugi Polskiego Radia.

0: wszystkie wschody.
1: Tu druga audycja Wszystkie wschody. Wydawcą jest Aleksandra Tkarska i dzisiaj zapraszam na kontynuację podróży po morzach wokół Europy Środkowo-Wschodniej. Jestem Dedo, derwisz Ashik. Padam ranny u stóp twojego dworu. Wyjdź, przyjdź do mnie i wysłuchaj moich słów miłości. Czyż nie są słodkie? Ha? Co powiesz? Jestem Dedo, przerażony derwisz.

To był zespół Gordon, Dedo Derwisz. Gordon to trio austriacko-niemieckie, niemiecko-serbskie, w których bałkańskie teksty są punktem wyjścia do opowieści o różnych aspektach też życia na Bałkanach. I to był utwór, który myślę, że był premierowo po raz pierwszy publicznie zaprezentowany z ich nowego albumu Gastarbeiter, który ukaże się w listopadzie, a otworzył on drugi odcinek audycji Wszystkie Wschody, w której zajmujemy się Europą, Europą Środkową Wschodnią i badamy to, jaka muzyka tutaj powstaje. W pierwszym odcinku krążyliśmy pomiędzy Bałtykiem i Morzem Czarnym. Dzisiaj kończymy tę podróż na taką rozgrzewkę, można powiedzieć, nad Adriatykiem. I będziemy gdzieś tam lawirować nad Bałkanami. Zobaczymy, co nowego dzieje się w muzyce na Półwyspie Bałkańskim. Ja się nazywam Jakub Knera i bardzo miło, że chcą Państwo uczestniczyć w tej podróży. Zaczęliśmy od takiej migracyjnej piosenki z Bałkanów w różne rejony Europy Środkowej, a teraz trochę się przeniesiemy w czasie do lat 80. i posłuchamy płyty, która ukazała się ponownie 4 lata temu dzięki belgijskiej wytwórni Radio Martico, a która znalazła się w tej dzisiejszej audycji dlatego, że podczas ubiegłotygodniowego Bandcamp Friday udało mi się ją zakupić. Jest to ensemble Mileta Petrowicza, utwór Robot z albumu Weseli Romowie, który w latach 80. tradycyjną muzykę romską łączył z syntezatorami, gitarami i psychodelicznym disco. I dzisiaj będziemy właśnie badać takie nowe zjawiska, czy nowe poszukiwania w obrębie muzyki tradycyjnej i tego, jak bardzo można ją poszerzać. I to jest taki skok w przeszłość.

Ansambl Mileta Petrowicza, utwór Robot z płyty Weseli Romi. Wracamy z lat 80. do współczesności. I teraz zaprezentuję dwójkę artystów, wykonawców, w zasadzie trójkę, bo to będzie duet i solowy artysta, których miałem okazję w tym roku zobaczyć na dwóch showcase'ach na Półwyspie Bałkańskim, na festiwalu MENT w lutym i na festiwalu SHIP niedawno we wrześniu. I zacznę od tego drugiego. Igor Bożanicz to jest, można powiedzieć, taki współczesny songwriter, który wziął sobie za zadanie interpretowanie pieśni Sevdah, czyli takiego gatunku muzyki ludowej z Bośni i Hercegowiny, który gdzieś tam w tekstach się obraca wokół tematów miłosnych. Przede wszystkim się ten gatunek rozwijał w miastach, można powiedzieć, że to taki bałkański folk miejski. O tym, dlaczego bałkański, szerzej można na to patrzeć z perspektywy całego półwyspu, jeszcze będę mówić przez pryzmat artystów, z którymi miałem okazję porozmawiać. I trochę odnosząc się do mojego poprzedniego odcinka, gdzie wspomniałem o tym, że bardzo sobie cenię śpiewanie w rodzimych językach, to Igor po wydaniu pierwszej płyty właśnie postanowił zaśpiewać na kolejnej już w rodzimym języku. Jego twórczość tak się trochę określa mianem Sevdah Noir, czyli takie bardzo minimalistyczne, współczesne reinterpretacje. I w ubiegłym roku wydał album Żega, na którym właśnie bierze na warsztat dawne, najczęściej tradycyjne melodie, chociaż często też zarówno melodie, jak i teksty pisze swoje. I postanawia wykorzystać dawne teksty, te, które zachowały się w tradycji ustnej, i interpretować je w taki współczesny sposób, bardzo oszczędny, gdzieś tam kojarząc się właśnie z songwritingiem w tej odsłonie bałkańskiej. I to będzie pierwszy z dwóch dzisiejszych przykładów tego, jak obecnie na Półwyspie Bałkańskim patrzy się na tradycję Sevdah.

Igor Bożanić, Izdan Gubich, Róże Trgajuci. Czyli zmarnowałam czas, zrywając róże. Zmarnowałam czas, czekając na ukochanego. Czekałam na niego w letni dzień aż do południa. Południe minęło, a ukochany nie przyszedł. Południe minęło, a ukochany nie przyszedł. Nadeszło popołudnie, już nie wierzę, że przyjdzie. Zapadł wieczór, wyszłam przed drzwi. Stanęłam w progu, a ukochany przyszedł obok. Rzucam w niego jabłkami. On we mnie nawet kamieniami rzucić nie chce. To było pierwsze dzisiaj spojrzenie na Sevdah. Drugie trochę odbiega od tego, jak może się ta odsłona muzyczna kojarzyć. A dodatkowo, żeby to trochę podkręcić, zaprezentuję utwór, który jest remiksem reinterpretacji kompozycji Kamen Gori w wykonaniu duetu Dunia Luk, na który składa się wokalistka Dunia Bohaterewicz oraz gitarzysta Luka Czapeta. I tutaj jest taka zamiana, że nie będzie już tak akustycznie jak przed chwilą, ponieważ oni wykorzystują gitarę elektryczną. Dodatkowo w tej odsłonie za sprawą artysty o nazwie Lenhard Tapes ten utwór przybiera taki bardzo elektroniczny posmak i jest w zasadzie przeciwieństwem tego, co przed chwilą usłyszeliśmy, taką bardziej, można powiedzieć, gitarową, ostrzejszą odsłoną z delikatnie podbitym bitem, i to pokazuje, że ten Sevdah, który opisuje niespełnioną miłość, czy jest takim smutnym bardzo gatunkiem, może przyjąć taką jeszcze bardziej ostrzejszą odsłonę.

Kamień płonie, perła odpowiada. Teraz mój ukochany obnosi się z inną. Niech się obnosi, nie będę mu przeszkadzać. Przyjdzie jeszcze czas, gdy ja będę miała czymś się pochwalić. Będę się obnosić, lecz nie powiem ani słowa. Dunjaluk w remiksie Lenhard Tapes, Kamień Gori. Kiedy miałem okazję porozmawiać wiosną z zespołem Dunjaluk, spytałem ich z jednej strony o to, skąd biorą swoje inspiracje do wykonywania sevdach, ale byłem też ciekaw, jak na Bałkanach jest postrzegane to, że zespół z Chorwacji bierze się za muzykę z innego obszaru geograficznego. I okazało się to, co dzisiaj się w audycji będzie przewijało wielokrotnie, że te granice na mapie bardzo często są płynne. I zespół Dunjaluk powiedział mi tak. Jesteśmy częścią wielkiego kręgu kulturowego, który nie ma nic wspólnego z granicami państwowymi. I łatwo odnaleźć siebie w muzyce, której dziś z politycznego punktu widzenia nie uważa się już za swoją. Nasze zainteresowanie zaczyna się od chęci przybliżenia tej muzyki dzisiejszym młodym ludziom, a przy okazji mamy nadzieję zbudowania pomostu między nimi a wcześniejszymi pokoleniami. Uważamy, że znaczenia pieśni sevdach są głębokie i ponadczasowe, więc to musi oznaczać, że gdzieś istnieje pewien pomost umożliwiający komunikację. Teraz te zakorzenienie w tradycji, które gdzieś tam dzisiaj badamy, na chwilę odłożymy na bok. Staram się pokazać, że to, co się czasem może wydawać muzealnym eksponatem w wykonaniu wielu współczesnych artystów, nie jest i nie musi nim być. Również to, co powiedział zespół Dunjaluk, czyli płynność granic narodowych na Bałkanach, to jak patrzymy na pamięć, na tożsamość miejsca, jak gdzieś ta muzyka tradycyjna może się przeplatać z awangardą i z eksperymentem. I właśnie teraz skręcimy trochę bardziej w stronę tego eksperymentu, w stronę tej tożsamości z Półwyspu Bałkańskiego, rozumianej może bardzo, bardzo szeroko i nadal międzynarodowo. I to będzie drugi utwór podczas dzisiejszej audycji, który wydaje mi się będzie premierowo w ogóle zaprezentowany publicznie, czyli nowy skład Kai Draxler, słoweńskiej pianistki znanej chociażby ze swojego oktetu, zespołu Punkt Wirt Plastik, z duetu Czajka i Puchacz z Szymonem Pimponem Gąsiorkiem, czy ze wspaniałej solowej płyty In Otherness and Oneself z 2022 roku. Kaja Draxler przed kilkoma laty założyła zespół Mother 100 i ta nazwa wzięła się od takiego słoweńskiego wyrażenia oznaczającego 100 matek, stosowanego często w sytuacjach nadmiaru lub przytłoczenia, i wpadł jej do głowy podczas ciąży, przed tym jak urodziła swoją pierwszą córkę. I bardzo, bardzo czekałem na tę płytę, ponieważ ten zespół kilka razy zaprezentował się już koncertowo, ale nie miałem okazji zobaczyć. Za chwilę opowiem trochę o nim więcej, a teraz posłuchajmy utworu zespołu Mother 100 i to jest ważne, bo nazwę się już pisze Mother, więc jest bardzo, bardzo wieloznaczna. Utwór nazywa się Rushing Through the Night.

Matter 100, Rushing Through the Night, czyli nowy zespół pianistki Kai Draxler, który w składzie ma m.in. Andy'ego Moore'a zespołu The X, Samo Kutina zespołu Shirom, który się jeszcze dzisiaj pojawi, ale też m.in. znanego nam tutaj Macia Morettiego na perkusji. Lada moment ukazuje się ich wspólny album True or False. I to był taki przedsmak tego, co można na nim usłyszeć. Taką pierwotnym pomysłem na ten album były piosenki o takich wyraźnych strukturach, ale później pod wpływem tego bardzo zróżnicowanego składu, który gdzieś tam łączy w sobie tradycje muzyki gitarowej, folkowej, muzyki konkretnej, poszło to w kierunku otwartych form improwizacji i te

gdzieś tam nadal są, ale w nie takich oczywistych, nie takim oczywistym wydaniu. I teraz jeszcze pozostając przy tej ścieżce dźwiękowej Półwyspu Bałkańskiego, która trochę odchodzi od muzyki tradycyjnej, czy takiej bardziej zwartej, piosenkowej formy, posłuchamy jednego z utworów Mani Ristić, która inspiruje się tym, co na Bałkanach można usłyszeć, ale nie tylko tam, ponieważ wydaje rokrocznie bardzo wiele albumów zarejestrowanych w różnych miejscach świata i jest to najczęściej field recording, ale często podany w takiej nietypowej, można powiedzieć, filmowej odsłonie. I tutaj jeden z utworów pod tytułem Muche, czyli po prostu Mucha, z albumu Him Fast Sleeping Soon He Found in Labyrinth of Many Around Self-Rolled słowackiego wydawnictwa Mappa. Posłuchajmy kompozycji, która gdzieś tam swój początek bierze w wodach, w nagraniach terenowych, w wodach z Adriatyku i ma trochę, myślę, taki klimat gdzieś tam z Władcy Much, trochę takiego niepokoju, tajemnicy i pokazuje, że ta tożsamość regionu może gdzieś tam się ukryć też w podwodnych pejzażach dźwiękowych.

Mania Ristich, utwór Muche, czyli Mucha. Dzisiejszy odcinek audycji Wszystkie Wschody trwa trochę krócej, 90 minut, ale to nie znaczy, że będę za wszelką cenę próbował zmieścić jak najwięcej utworów. Wprost przeciwnie, utworów jest 10 i raczej będą i są to długie utwory. Z tych głębin morskich Adriatyku wychodzimy na powierzchnię i teraz przed nami bardziej piosenkowe, bardziej zwarte, ustrukturyzowane utwory. Na początek Mimika Orkiestra, czyli taki zespół, który wydaje mi się w bardzo ciekawy sposób pokazuje, jak jazzowy kolektyw może czerpać z jednej strony z takiego orkiestrowego brzmienia, z drugiej strony odnosić się gdzieś tam do muzyki awangardowej czy rocka progresywnego, ale jednocześnie przemycać pod powierzchnią folklor. Kiedy byłem na festiwalu SHIP, o którym dzisiaj wspomniałem we wrześniu tego roku, słuchając wielu zespołów, które tam miałem okazję zobaczyć, ale też słuchając kompilacji, którą w tym roku ten festiwal wydał, zastanawiałem się, gdzie znaleźć jakąś taką równowagę pomiędzy z jednej strony graniem muzyki tradycyjnej, pomiędzy tym, jak te tradycje odświeżać i pokazywać na nowo, ale też gdzieś pomiędzy tym, jak grać po prostu muzykę, którą artyści i artystki się inspirują, ale w taki sposób, żeby ona gdzieś tam oddawała ducha czy charakter tego miejsca, w którym powstaje. I wydaje mi się, że Mimika Orkiestra w bardzo ciekawy sposób pokazuje, że jest to możliwe, że brzmi to jednocześnie jak z Półwyspu Pałakańskiego, ale z drugiej strony tak jakby to mogło też powstać w różnych innych miejscach na świecie. I jeszcze kilka takich przykładów będzie, ale najpierw posłuchajmy utworu Mimika Orkiestra, Empty Plate.

Mimika Orchestra Empty Plate. Jeszcze jeden taki, powiedziałbym, progresywny utwór się dzisiaj pojawi, chociaż o zupełnie innym, bardziej akustycznym obliczu i zupełnie innym, inny gatunkowo. Ale teraz przenosimy się z powrotem jeszcze na chwilę do Słowenii. Dwa razy w tym roku miałem okazję zobaczyć Irenę Tomažin. Raz w Lublianie, drugi raz w Gdańsku podczas festiwalu Futurofonia we wrześniu. To były dwa zupełnie inne oblicza. Z jednej strony takie bardziej folkowe, akustyczne, z drugiej strony powiedziałbym gdzieś tam z obszaru free improv. Irena Tomažin posługuje się głosem i to czasem jest głos wykorzystywany po prostu do śpiewania piosenek. Czasem po angielsku, czasem po słoweńsku. Tak jak już powiedziałem dwa tygodnie temu, zdecydowanie bardziej preferuję, kiedy te teksty są w językach ojczystych, bo tak jak dzisiaj te utwory pokazują, brzmią wtedy zupełnie inaczej, są bardziej różnorodne, ale warto to podkreślić, że nie chodzi mi wcale o to, że uważam, że teraz nikt nie powinien śpiewać po angielsku i tylko w językach ojczystych swoje teksty i utwory wykonywać. Niech każdy robi tak jak chce i to, co lubi, natomiast zdecydowanie bardziej te języki z różnych zakątków świata dodają kolorytu muzyce. I tak samo jest właśnie w przypadku Ireny Tomažin, która współpracuje też z Samo Kutinem. I tak sobie pomyślałem, że to wyszło w zasadzie zupełnie, może nie przypadkowo, ale nie było to planowane. Samo Kutin już raz się dzisiaj pojawił przy nagraniu z Kają Draxler. Pojawi się za chwilę drugi raz i będzie później jeszcze trzeci. Posłuchajmy utworu Ireny Tomažin w Semu Karje Blizu.

0: se horeto ne se batia smo poskrbela zate. Ne se batia smo poskrbela zate, vse bo v redu. Vse bo v redu, ne se bat. Vse bo v redu, jaz bom poskrbela zate, vse bo v redu. Ne se bat. Jaz bom poskrbela zate.
1: To była Irena Tomaszyn, Wsemu kar je blizu z albumu Another Crying Game wydanego w ubiegłym roku. Ten dźwięk w tle, który było słychać, to była lira korbowa, na której gra wspomniany przeze mnie Samo Kutin, który pojawił się już w nagraniu zespołu Matter 100. I nie można mówić o dzisiejszej scenie Półwyspu Bałkańskiego, nie wspominając o zespole Shirom, który gdzieś tam na skraju tego półwyspu w Słowenii tworzy muzykę i ukuł na tę swoją muzykę taki termin już kilka lat temu, imaginary folk, czyli wyobrażony folk, bo to jest muzyka, która częściowo się odnosi do tradycji czy ze Słowenii, czy z Półwyspu Bałkańskiego, ale jednocześnie poprzez bardzo różnorodne instrumentarium zebrane w zasadzie na całym świecie, tworzy taki konglomerat gatunków, konglomerat dźwięków, który z jednej strony w jakimś stopniu wyznacza to miejsce pochodzenia, czyli Słowenia, jak sami mi kiedyś powiedzieli, gdzieś tam na styku szlaków pomiędzy krajami, ale z drugiej strony jest to taka muzyka, która mogłaby powstać w różnych miejscach. I Shirom z płyty na płytę pokazuje, że w zasadzie nie ma dla nich granic i gatunkowych, i granic narodowych, ponieważ ten ich wyobrażony folk właśnie zbiera różne inspiracje z różnych miejsc na świecie. Posłuchajmy kompozycji Tiny Drew Up Explosions Crackling Delightfully z wydanego w ubiegłym roku albumu In the Wind of Night, Heartfallen Incantation Whisper.

To, co w przypadku Shiro bardzo mi się podoba, to z jednej strony to, co zresztą też widać w dzisiejszym odcinku audycji, wszystkie wschody mają długie tytuły płyt, mają długie tytuły utworów i w ogóle mają bardzo długie utwory. Zazwyczaj na ich płytach jest kilka utworów, które trochę tak jak mimika, orkiestra, zmieniają bardzo progresywnie się w obrębie trwania. Zobaczmy, jak to wybrzmi.

To był zespół Shirom, czyli wyimaginowany, wyobrażony folk ze Słowenii i z Półwyspu Bałkańskiego. Podczas dzisiejszego drugiego odcinka audycji Wszystkie Wschody domknęliśmy tę naszą trasę rozpoczętą 2 tygodnie temu, która gdzieś tam miała zarysować mapę tego, czym będę chciał się zajmować, czyli muzyką z Europy Środkowo-Wschodniej, ale też Środkowo-Wschodniej z południa i z północy, z jej różnych zakątków. W kolejnych odcinkach będziemy już wchodzić głębiej w poszczególne sceny, ale dzisiaj na koniec chciałem zaprezentować utwór zespołu Nemeczek, grupy, którą widziałem w ubiegłym roku na festiwalu Eurosonic. I tak jak może nie do końca przypadam za showcase'ami, tak dzisiaj było kilka takich przykładów zespołów i wydarzeń, na których gdzieś tam na jakichś małych scenach można sobie coś odkryć. Nemeczek jest zespołem ze Slawonii i jednym z charakterystycznych elementów ich muzyki jest tambura. Tambura slawońska, która jest dla nich punktem wyjścia do tego, żeby pokazać, jak ta tradycja muzyczna z Bałkanów może łączyć się z psychodelią, z muzyką transową, z krautrockiem i kierować uwagę gdzieś tam w zupełnie inną stronę. I tego utworu, a warto go słuchać do samego końca, posłuchamy na zamknięcie tego dzisiejszego drugiego odcinka. Ja się nazywam Jakub Knera, audycję zrealizowała Magdalena Wojtulanis, wydawcą jest Aleksandra Tykarska. Zapraszam do słuchania kolejnych odcinków audycji Wszystkie Wschody. Wszelkie uwagi, zażalenia, komplementy przyjmę pod adresem mailowym jakub.knera@polskieradio.pl. Dziękuję Państwu bardzo i teraz utwór zespołu Nemeczek pod tytułem Olowni. Thank you.

Thank you.

Witamy w Fantazji Polskiej. Nasz program rozpoczynamy pogodnym divertimentem D-dur na orkiestrę kameralną Macieja Radziwiłła. Twórca tego utworu to bardzo ciekawa postać. Żył w drugiej połowie XVIII wieku, wywodził się ze znanej książęcej rodziny, był zaangażowany w politykę. Podobnie jak kilku jego krewnych, brał czynny udział w życiu muzycznym, pisał libretta, komponował. Z jego twórczości zachowało się niewiele

Divertimento de Dur na orkiestrę kameralną powstało w 1797 roku. Oto części. Allegro moderato, adagio, allegro moderato scherzando. Gra Polska Orkiestra Radiowa, dyryguje Michał Klauza. Słuchamy nagrania z koncertu, który odbył się w 2017 roku podczas trzeciego festiwalu Polska Muzyka Odnaleziona.

To było Divertimento de Dur na orkiestrę kameralną Macieja Radziwiła. Grała Polska Orkiestra Radiowa, dyrygował Michał Klauza. Słuchaliśmy nagrania z koncertu, który odbył się w 2017 roku podczas trzeciego festiwalu Polska Muzyka Odnaleziona. A teraz Divertimento z innej już epoki, utrzymane, jak przystało na tę formę, w lekkim charakterze. Oto Divertimento na orkiestrę smyczkową Grażyny Bacewicz, części Allegro Adagio Giocoso. Gra zespół smyczkowy Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Dyryguje Marin Alsop.

To było divertimento na orkiestrę smyczkową Grażyny Bacewicz. Grał zespół smyczkowy Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, dyrygowała Marin Alsop. Słuchaliśmy nagrania koncertu, który odbył się w 56. rocznicę śmierci kompozytorki 17 stycznia ubiegłego roku w Katowicach. Stanisław Wisłocki zapisał się w

pamięci melomanów jako wybitny dyrygent, a także pedagog, nauczyciel wielu znanych, działających dzisiaj kapelmistrzów. Artysta rozpoczynał jednak swą karierę muzyczną od studiów pianistycznych i kompozytorskich, potem dopiero dyrygenckich. W czasie II wojny światowej znalazł się w Rumunii, gdzie pozostawał pod artystyczną opieką sławnego kompozytora rumuńskiego Georga Enescu. W 1945 roku, niedługo przed powrotem do Polski, Stanisław Wisłocki skomponował Rapsodię Polską, koncert na fortepian i orkiestrę Opus 14. Dzieło to długo pozostawało w rękopisie, aż odkrył je kompozytor i dyrygent Przemysław Zych. Prawykonanie Rapsodii odbyło się 3 lipca 2021 roku w Krakowie. Kilka dni przed setną rocznicą urodzin zmarłego w 1998 roku artysty. Posłuchajmy nagrania z tego koncertu. Grają Michał Drewnowski fortepian oraz Orkiestra Filharmonii Krakowskiej. Dyryguje Przemysław Zych.

To była Rapsodia Polska, koncert na fortepian i orkiestrę op. 14 Stanisława Wisłockiego. Grali Michał Drewnowski fortepian i Orkiestra Filharmonii Krakowskiej, dyrygował Przemysław Zych. Słuchaliśmy prawykonania, które odbyło się 3 lipca 2021 roku w Krakowie podczas festiwalu Muzyka Polska od nowa. Liquid Air, płynne powietrze, to metafora, której użyła Elżbieta Sikora, tytułując tak swój trzyczęściowy utwór na orkiestrę. W każdej części muzyka przechodzi przez różne stany, wolno płynąc w części pierwszej, pełna szybkich zmieniających się przebiegów w części drugiej i łącząc te rodzaje narracji w części trzeciej. Części te oznaczone są jako lento, vivo, possibile, energico, lento. Utwór został zamówiony przez festiwal Warszawska Jesień, gdzie w 2021 roku odbyło się jego prawykonanie. My posłuchamy nagrania z koncertu cyklu Generacje, który odbył się w 2022 roku. Oto Liquid Air na orkiestrę Elżbiety Sikory. Gra Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie, dyryguje Rafał Janiak.

To był utwór Elżbiety Sikory Liquid Air na orkiestrę. Grała Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie, dyrygował Rafał Janiak. Słuchaliśmy nagrania z koncertu cyklu Generacje, który odbył się w 2022 roku. Zabrzmi teraz rondo na fortepian Rhodesa i małą orkiestrę smyczkową Zygmunta Krausego. Jest to typowe rondo z refrenami częściowo improwizowanymi przez solistę Piotra Orzechowskiego. Artyście towarzyszy Orkiestra Kameralna Miasta Tychy Auxo pod dyrekcją Marka Mosia. Słuchamy nagrania z Festiwalu Prawykonań, który odbył się w Katowicach w 2017 roku.